0: dworek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: noc, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refren.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: i fundacji, jej działaniach oraz o tym, dlaczego hospicjum to także życie, opowiedziały mi Dorota Szymańska i Anna Żurawska.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o misji i działalności Fundacji Szeptus ze Stalowej Woli. W studiu są ze mną
2: Dorota Szymańska
3: i Anna Żurawska.
1: Dzień dobry, witam Pania.
3: Dzień dobry, witamy.
1: Dobrze, no to może zacznijmy od takich fundamentów fundacji. Właśnie od czego się zaczęło? Co było impulsem do jej powstania? Może jakie doświadczenia wam towarzyszyły właśnie podczas jej powstawania?
2: Myślę, że impulsem do powstania naszej fundacji były nasze doświadczenia, własne przeżycia związane i z trudną, ciężką chorobą, jak również z emocjami, które towarzyszą śmierci bliskiej osoby. Narastały one w nas przez lata, ponieważ zauważyłyśmy wielką lukę w systemie opieki zdrowotnej, gdzie mało uwagi poświęca się emocjom i opiece nad nie tylko samym chorym, ale również nad tymi emocjami, które towarzyszą rodzinie, towarzyszą bliskim. Myślę, że też działania, które realizujemy poprzez naszą pracę zawodową i w początkach 2022 roku rozpoczęliśmy budowę na terenie Stalowej Woli hospicjum stacjonarnego. Również wówczas rozpoczęliśmy taką podróż po różnych podmiotach, które prowadzą działalność hospicyjną na terenie naszego kraju. Między innymi od lat też pasjonowałyśmy się twórczością księdza Jana Kaczkowskiego, który jest założycielem Puskiego Hospicjum i udało nam się z zespołem Puskiego Hospicjum nawiązać współpracę, kontakt. Byłyśmy tam na kilku wizytach studyjnych i również to nas utwierdziło, iż działalność medyczna musi być wspierana przez podmiot zewnętrzny, który zaoferuje nie tylko pomoc może zespołowi medycznemu, ale przede wszystkim zadba również o emocje pacjenta, o emocje jego bliskich i otoczy go kompleksowym wsparciem też socjalnym.
1: Czy jest może taka data, konkretny rok powstania właśnie Fundacji Szeptus w Stalowej Woli?
2: To był początek 2022 roku, a samo już ukonstytuowanie fundacji i jej założenie nastąpiło we wrześniu 2023 roku, kiedy na terenie naszego miasta zaczęło działać hospicjum domowe oraz poradnia medycyny paliatywnej.
1: Jak definiujecie misję fundacji? Co jest waszym celem?
2: Misja naszej fundacji koncentruje się na wsparciu podopiecznych działającego na terenie naszego miasta hospicjum domowego oraz poradni medycyny paliatywnej oraz ich bliskich.
3: Drugim takim, można powiedzieć, ważnym działaniem naszej fundacji jest prowadzenie też takiej akcji społecznej, uświadamiającej. Chcemy dotrzeć do społeczności naszej, nie tylko lokalnej, ale może troszkę szerzej, też regionalnej. Cały czas mówimy o tym, czym jest medycyna paliatywna, jak się charakteryzuje, czym się charakteryzuje opieka hospicyjna. Widzimy w tym obszarze ogromne deficyty. Często słyszymy, że po prostu też osoby, które z nami się kontaktują, czy też w ogóle w opinii publicznej jakoś tak jest duża niewiedza, jeśli chodzi o to, co to jest ta medycyna paliatywna. Wielokrotnie gdzieś w rozmowach pada słowo hospicjum, wiele osób postrzega to jako taką umieralnię, czy już taką ostateczność. My chcemy przede wszystkim dobrze edukować, z racji tego też podjęłyśmy w naszej misji taki trud, aby organizować różne spotkania w formie nawet takich konferencji, które miałyśmy w zeszłym roku czy w tym roku i właśnie chcemy dotrzeć do ludzi, jakby trochę też oswajać te tematy związane z tą medycyną paliatywną, odczarowywać to, można powiedzieć, takie tabu, które gdzieś jest w przestrzeni, że hospicjum to też życie. Chcemy powiedzieć, że hospicjum to też życie, a nie, że śmierć.
1: Dobrze, no to znamy już takie korzenie fundacji, skąd się właśnie to wzięło, ta wasza działalność. I teraz chciałabym przejść do tej misji realizowanej już w praktyce. Jakie właśnie formy opieki, wsparcia oferuje hospicjum domowe i poradnia medycyny paliatywnej?
2: Tutaj wartym jest, abyśmy może doprecyzowały, bo sama poradnia medycyny paliatywnej oraz hospicjum domowe, one funkcjonują w ramach

0: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli. My, jako fundacja, jesteśmy podmiotem wspierającym tą pozamedyczną działalność. Powstaliśmy dlatego, aby poprawiać jakość tej opieki, którą zespół medyczny realizuje naszym podopiecznym. Pierwsze nasze działania skupiły się na zbieraniu funduszy, abyśmy mogły otworzyć wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych, poradni medycyny paliatywnej oraz hospicjum domowego. Dzięki tym naszym działaniom i sercu darczyńców udało nam się zebrać sporą kwotę jak na początek naszej też działalności. I dzięki temu zakupiliśmy łóżka rehabilitacyjne. Jeżeli pacjent czy rodzina, która jest objęta opieką paliatywną w ramach hospicjum domowego, ma takie życzenie, że potrzebuje już tego łóżka, aby ten komfort chorowania był lepszy, żeby można było zmienić tą pozycję bez jakiegoś dodatkowego bólu czy obciążenia, to takiej rodzinie wypożyczamy takie łóżko wraz z materacem przeciwodlegającym leżynowym. Jeżeli ma takie życzenie, mamy również zakupione koncentratory tlenu, które również pomagają pacjentom przy dużej niewydolności oddechowej. Kupujemy też taki drobniejszy sprzęt. Mamy wózki, inwalidzkie kule, czy też odpowiadamy na potrzeby pacjentów, które zgłaszają. Mieliśmy kiedyś też pana, który miał bujne włosy, chorował, nie wstawał z łóżka. Rodzina też nie wiedziała, w jaki sposób może wykonać tą toaletę, odświeżyć te włosy, umyć, i też poprzez współpracę tutaj z różnymi sklepami ortopedycznymi dowiedziałyśmy się, że są takie baseny do mycia włosów i też zakupiłyśmy kilka takich sztuk. I jeżeli są pacjenci, którzy chcą...
1: Coś takiego jak u fryzjera?
0: No podobne. Taki pompowany basenik, pacjent jest leżący, podkłada się pod głowę i można też właśnie
2: umyć. Tradycyjnie, albo skorzystać z takich specjalnych środków, nawet są takie specjalne, można powiedzieć takie czepki ze środkiem myjącym i w łatwy i prosty sposób przeprowadzić toaletę.
0: Więc też właśnie jako fundacja same się uczymy, bo w pracy zawodowej zajmujemy się całkiem innymi rzeczami. To też jest dla nas taka nowość i stale się też uczymy. I też widzimy, jak wiele jest produktów, które można nabyć w sklepie ortopedycznym, a my tutaj poprzez to, że mamy fundację, możemy je zakupić i też wszystkie sprzęty, które posiadamy, wypożyczamy nieodpłatnie dla podopiecznych hospicjum domowego czy poradni medycyny paliatywnej.
2: To jest niesamowita pomoc. Wiemy, że pacjenci i rodziny są bardzo wdzięczni za taką pomoc. Kolejki, jeżeli chodzi o wypożyczalnie, na przykład łóżek rehabilitacyjnych, u nas w mieście są bardzo długie i ta możliwość, że rodzina, właśnie tak jak Dorota powiedziała, może zapewnić takie łóżko swojemu bliskiemu i ulżyć w chorobie, to jest dla po prostu opiekunów bardzo, bardzo znacząca pomoc. Bardzo ludzie są po prostu wdzięczni za to, że jest taka możliwość, że właśnie przy okazji objęcia pacjenta opieką w ramach hospicjum domowego nasz podmiot też może użyczyć na czas potrzebny właśnie tego, czy łóżka, czy koncentratora tlenu, czy innych środków, które mamy na wyposażeniu.
1: Dobrze, no to załóżmy, że znajdujemy się w jakiejś takiej trudnej sytuacji, albo może nasza bliska osoba właśnie jest takim pacjentem paliatywnym, jeśli dobrze mówię. Co zrobić właśnie krok po kroku, gdzie, do jakich drzwi zapukać właśnie, żeby otrzymać taką pomoc? Czy to właśnie w obszarze takiej opieki paliatywnej, a później może i wypożyczenia właśnie takiego sprzętu, który jest bardzo drogi.
2: Pierwszym punktem kontaktowym, kiedy nasz bliski chory otrzymuje skierowanie do poradni medycyny paliatywnej bądź hospicjum domowego, to jest właśnie rejestracja, w której odbywa się proces objęcia opieką takiego pacjenta. Zaczyna się od kwalifikacji chorego. Wymogi tam też formalne muszą zostać sprawdzone, czy jest dobrze wypisane na przykład skierowanie. No to jest cała taka otoczka też administracyjna.
1: A to skierowanie otrzymujemy od jakiego lekarza?
2: Możemy uzyskać od lekarza specjalisty, u którego odbywa się leczenie, lub też od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
1: Dobrze, czyli mamy to skierowanie, przychodzimy do poradni medycyny paliatywnej i co wtedy?
2: Dokładnie. I wtedy, tak jak już wspomniałam, następują te wszystkie działania związane z takim kompleksowym objęciem naszego bliskiego chorego opieką. I tutaj ustalane są w zależności od potrzeb i od jakby stanu też zaawansowania choroby działania związane właśnie z organizacją tej opieki medycznej, ale też pani koordynatorki z rejestracji rozpytują o takie dodatkowe potrzeby lub też je po prostu widzą, bo one się przejawiają w trakcie rozmowy z rodziną czy z bliskimi, którzy się zgłaszają ze skierowaniem.
1: W takim wywiadzie, można powiedzieć, lekarskim.
2: Dokładnie, właśnie w ten sposób. I też tu jest wielka uważność i właśnie naszych pań z rejestracji, mówię naszych, bo nasza fundacja bardzo współpracuje też ściśle z tymi paniami z rejestracji poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowego. I też te panie po prostu w trakcie rozmowy, one wyczuwają, jakie rodzina ma potrzeby i wtedy też mogą zaoferować ten sprzęt, który my zakupiłyśmy dzięki wielkiej otwartości naszych darczyńców. I po prostu wiele osób też słyszymy, wiele rodzin pacjentów jest zaskoczonych, że w jednym miejscu uzyskało pomoc taką medyczną, ale też taką około medyczną, gdzie właśnie jest możliwość wypożyczenia tego sprzętu. Wiele osób się dziwi, że to się odbywa w jednym miejscu, nie muszą nigdzie jeździć, że to jest tak sprawnie przeprowadzany proces. I myślę, że to jest takie też ważne dla rodzin, które są bardzo zmęczone tym chorowaniem tego bliskiego, tymi emocjami, które im towarzyszą. Że tutaj też...
1: Że mogą się poczuć zaopiekowane.
2: Dokładnie. Że poczują się takie zaopiekowane i zrozumiane, bo też to jest bardzo ważne, że taki wywiad właśnie przy kwalifikacji jest szeroki. Szeroko prowadzi się ten wywiad w tym sensie, że żeby dobrać jak najodpowiedniejsze metody i tutaj narzędzia, żeby samego pacjenta, ale też rodzinę przeprowadzić przez ten proces leczenia i chorowania.
1: Jaką rolę właśnie w takim modelu opieki odgrywa wsparcie psychologiczne?
3: Myślę, że wsparcie psychologiczne jest tutaj bardzo istotne, ponieważ emocje i ta niepewność jutra, która jest nie tylko w samym pacjencie, ale również w jego bliskich, w jego rodzinie, naprawdę przeraża, niesie olbrzymi niepokój i uważamy, że to wsparcie psychologiczne powinno być już na samym początku choroby, ciężkiej choroby nieuleczalnej, choroby onkologicznej. Często jego nie ma, więc też widzimy jako fundacja i staramy się organizować takie wsparcie dla naszych podopiecznych poprzez środki, które możemy pozyskać, aby osoby, już nie sama osoba chora, która w ramach poradni czy hospicjum domowego ma zapewnionego psychologa i może z nim porozmawiać, ale również jego bliscy mogli skorzystać z takiego wsparcia. W tym roku pozyskałyśmy środki i zorganizowałyśmy takie wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób ciężko chorych. Mogli oni skorzystać z takiego 10-godzinnego
2: wsparcia interwencyjnego prowadzonego przez specjalistę psychologa.
1: Ale to taki cykl, nie? A nie taka 10-godzinna...
3: Cykl, tak. To było kilka spotkań
2: po 50 minut właśnie w formie takiego wsparcia poradnictwa psychologicznego, gdzie osoby miały możliwość opowiedzenia o swoich emocjach i uzyskania takich realnego wsparcia i zrozumienia też tego stanu czy tych emocji, w jakich w tej chwili się znajdują.
3: I też tego bólu, bo udział wzięły tutaj osoby, które towarzyszą swojemu choremu jeszcze w trakcie choroby, ale też były osoby, które już są po stracie, czyli też te emocje są wtedy bardzo duże i podczas konferencji, którą organizowaliśmy, Moc Profilaktyki i Wsparcia, też uczestniczyły w tej naszej konferencji i było to bardzo takie dla nas budujące i potwierdzające, jak ważne jest to, co robimy, bo podchodziły i po prostu dzieliły się, ile wniosły w nich te rozmowy spokoju i jak im pokazały, że cały też ten proces leczenia i towarzyszenia przy bliskiej osobie, która odchodziła, był ważny i cieszą się, że po prostu były z tą osobą do końca i że mogły być razem z nią w domu. To też naprawdę pokazuje, jak ważne jest to, co robimy.
1: Mówiłyśmy już sobie o wsparciu psychologicznym, o wypożyczalni bardzo drogiego sprzętu dla ciężko chorych osób, ale chyba zapomniałyśmy o takim kluczowym pytaniu, kluczowej kwestii, czyli czym tak w zasadzie jest opieka paliatywna, bo myślę, że narasta wiele takich mitów właśnie związanych z tym tematem.
3: Opieka paliatywna jest to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi. Polega na objawowym leczeniu chorób nieuleczalnych, czyli pojawia się ona w tym przypadku, kiedy nie można już wyleczyć przyczyny, a choroba postępuje i znacznie ogranicza życie osoby chorującej. Celem opieki paliatywnej jest osiągnięcie jak najlepszej, możliwej do uzyskania jakości życia osoby nieuleczalnie chorej.
1: Czyli jakby poprawy komfortu jego życia, ale chyba nie tylko w takim sensie fizycznym, ale też takim psychicznym, nie?
3: Tak, ona podchodzi do człowieka całościowo, więc skupiamy się na każdej sferze życia człowieka i na sferze duchowej, i psychicznej, i emocjonalnej, i też tej socjalnej.
2: Tak, w celu zapewnienia tej jak najlepszej jakości życia, aż do końca.
3: Aż do śmierci.
1: A co z osobami, które towarzyszą właśnie takim nieuleczalnie chorym osobom?
3: I tutaj właśnie też jest bardzo taka dodatna cecha tej opieki paliatywnej, że ona nie pozostawia osób bliskich choremu samych, tylko również zajmuje się opieką nad bliskimi i tu to, co należy podkreślić, nie kończy się ona wraz ze śmiercią pacjenta, tylko trwa ona również nadal i często właśnie opieka paliatywna oferuje grupy wsparcia dla osób już
2: w żałobie. Po stracie, czy spodziewających się straty najbliższej osoby.
3: Więc możemy powiedzieć, że roztacza opiekę całościową, nie tylko nad chorym, ale również nad jego bliskim.
1: Jak to jest? Czy każdy nieuleczalnie chory właśnie pacjent może uzyskać taką opiekę paliatywną, czy może są jakieś konkretne choroby, które właśnie zaliczają go właśnie do uzyskania takiej pomocy?
2: Jednostki chorobowe, które kwalifikują do objęcia chorego opieką paliatywną, są ściśle określone w rozporządzeniach dotyczących opieki paliatywnej i na ten moment jest to wąska grupa chorób. No, w 80 czy nawet może 90 przypadkach jest to choroba nowotworowa, ale też są takie choroby jak choroby wywołane przez wirus HIV, choroby układu ośrodkowego, układu nerwowego, kardiomiopatia, owrzodzenia odleżynowe czy chociażby niewydolność oddechowa. Wiemy też, że trwają prace nad rozszerzeniem katalogu tych chorób uprawniających do objęcia opieką paliatywną, wzorem na przykład krajów zachodnich, gdzie dużo więcej chorób, które u nas są traktowane jako przewlekłe, właśnie w krajach Europy Zachodniej objęte są takim świadczeniem paliatywnym. Swego czasu były prowadzone tutaj takie rozmowy czy prace nad tym, aby włączyć chorych z cukrzycą i na przykład z chorobami, schorzeniami kardiologicznymi do tej opieki.
3: Czy z niewydolnością nerek.
2: Natomiast tutaj jeszcze nie ma takich wiążących zmian w prawie. Wiemy, że prace trwają, bo też staramy się cały czas też jakby uczyć się i dowiadywać, co nowego w medycynie paliatywnej, przynajmniej tak do roku, raz do roku bierzemy udział w takich konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, gdzie mamy możliwość na takim spotkaniu otwartym dla mediów. Przeważnie wtedy są takie panele organizowane właśnie o tym, nad czym teraz towarzystwo pracuje w zespołach roboczych, jakie rozmowy się toczą gdzieś tam właśnie w procesie legislacyjnym, ale póki co, to jak mówię, tylko taka niewielka grupa chorób uprawnia do objęcia opieką paliatywną.
1: A czy same może organizujecie jakieś takie działania edukacyjne, może jakieś warsztaty, szkolenia, właśnie żeby zwiększać tą taką świadomość społeczną właśnie na temat tej opieki paliatywnej.
2: Tak, przeprowadziłyśmy kilka takich akcji. W zeszłym roku zorganizowałyśmy taką pierwszą konferencję poświęconą opiece paliatywnej. Połączyłyśmy to z tematyką chorób raka czerniaka. To była konferencja Od idei do działania, gdzie starałyśmy się tak ułożyć program tej konferencji, żeby zarówno powiedzieć o profilaktyce raka, jak i też zacząć mówić w ogóle o paliacji i o medycynie paliatywnej na takim szerszym forum. Oprócz tego też w zeszłym roku, dzięki pozyskanemu wsparciu z NIW-u, zorganizowałyśmy takie szkolenia dla opiekunów osób właśnie chorych, dla opiekunów takich nieformalnych, czyli opiekunów typu żona, siostra, mama, córka, i podzieliłyśmy wtedy każdy taki cykl szkoleń na takie bloki tematyczne. Skupiłyśmy się na tej opiece pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i właśnie wsparciu psychologicznym. I tutaj w takim wymiarze 5-godzinnym, ale podzielonym na dwa cykle, takie dwa spotkania, zaprosiłyśmy do współpracy pielęgniarkę z hospicjum domowego, rehabilitanta i psychologa. I podczas tych warsztatów nasi uczestnicy to były głównie osoby, w 99% opiekunowie osób właśnie zależnych, doskonalili może tak też umiejętności i wiedzę na temat tego, jak sprawnie opiekować się osobą chorą, jak przeprowadzać czynności pielęgnacyjne. Tutaj wspaniale o tym opowiedziała nasza pani pielęgniarka z hospicjum domowego, gdzie też na przykładzie właśnie miałyśmy też na wyposażeniu łóżko jednoelektryczne, różny zestaw środków pielęgnujących, ślizgi, takie różne poduszki przeciwodleżynowe. Tutaj wielki nacisk został położone na to, jak prawidłowo zajmować się osobą chorą.
1: Czyli były też takie aspekty praktyczne.
2: Dokładnie, praktyczne, praktyka szczególnie. Nie zależało nam absolutnie na teorii, wyświetlaniu jakichś, prawda, utartych postępowań, jak to ma wyglądać, tylko przyłożyłyśmy taką dużą wagę do tej praktyki. Pan rehabilitant również pokazywał na przykładzie, na modelu, niektórych nawet to same byłyśmy na szkoleniach modelkami, bo też uczestniczyłyśmy, gdzie tutaj było pokazane, jak pacjenta należy ułożyć, jak przeciwdziałać odleżynom. No i myślę, że też bardzo pomocny, bardzo potrzebny blok opieki tej emocjonalnej, psychologicznej, którą przeprowadziła pani psycholog. To były takie nasze grupy podczas tych szkoleń, to tak liczyły około 10, tam 15 osób, w zależności jak tam się grupa zebrała, ale to bardzo zauważyłam, że było pomocne dla uczestników, gdyż na forum właśnie pani psycholog moderowała w pewien sposób dyskusję, także osoby uczestniczące w spotkaniu takim grupowym miały możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami. To też można powiedzieć, że była taka grupa może samopomocy, bo poprzez tą wymianę doświadczeń i wspólnych emocji też może właśnie zyskały taką siłę do tego, aby dalej wrócić do tego środowiska domowego, gdzie jest ten chory.
1: Z nową energią.
2: I z nową energią przystąpić po prostu do opieki, do tej bliskości, do bycia ze sobą, do odpowiedzialnego też i mądrego podejścia do tej opieki. Bo na tych spotkaniach z pani psycholog też uczulała na to, aby właśnie opiekunowie tacy nieformalni też zadbali o swoje emocje, o siebie, nawet żeby znaleźć w ciągu dnia te 5 czy 10 minut, żeby wyjść z psem albo na zakupy, żeby dać sobie tą chwileczkę tego oddechu i żeby po prostu pamiętać, że nie tylko chory wymaga opieki, ale również, żeby zadbać o siebie, bo nasza siła jest siłą tego chorego naszego.
1: Czy takie spotkania, które organizujecie, one cieszą się taką dużą popularnością? Czy ludzie właśnie pytają o takie zajęcia?
2: Bardzo wiele głosów wróciło do nas właśnie z takim zapytaniem, czy jeszcze w przyszłości będziemy organizować takie wsparcie. Nawet podczas tutaj tej naszej konferencji Moc profilaktyki i wsparcia na naszym stoisku bardzo wiele osób podchodziło i po prostu pytało. Wiem, że były zainteresowane taką formą wsparcia. No my oczywiście chciałybyśmy i czynimy starania, żeby zbierać fundusze, żeby móc umożliwić sfinansowanie przeprowadzenia takich takich warsztatów, takich szkoleń. Widzimy, jak są one bardzo potrzebne właśnie dla osób, które zmagają się z chorobą najbliższych.
1: Jak wiemy, za każdą taką działalnością, za każdym takim organizowanym spotkaniem stoją ludzie o wielkich sercach, którzy robią to bezinteresownie. Porozmawiajmy właśnie o wolontariuszach i właśnie ich roli w funkcjonowaniu fundacji.
3: Tak, wolontariusze odgrywają olbrzymią rolę w funkcjonowaniu naszej fundacji. Bez nich na pewno nie odbyłyby się te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce do tej pory, bo przygotowanie czy to konferencji, czy szkolenia niesie za sobą olbrzymi nakład pracy związanej też z odpowiednim przystosowaniem pomieszczenia, ale też zadbaniem
2: o zupełnie takie prozaiczne rzeczy, jak zorganizowanie transportu, czy wykonanie telefonu w sprawie załatwienia sprzętu audiowizualnego, czy czegokolwiek. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
3: Wysłanie zaproszeń.
2: Dokładnie. Nawet sporządzenia projektów graficznych chociażby w Canwie, czy w innym programie graficznym.
3: No tak, różnych ulotek, które są wtedy...
2: To jest multum takich małych rzeczy, które są jakby potrzebne do wykonania, żeby zorganizować jakieś tam wydarzenie, a same nie dałybyśmy bez tego rady, dlatego mamy wspaniałych wolontariuszy, wspaniałe osoby o wielkich sercach, które otworzyły je też na drugiego człowieka i które zawsze są chętne wesprzeć nas, chętnie, jeżeli tylko mogą, uczestniczą na przykład na wakacjach, w różnych takich akcjach plenerowych, gdzie są organizowane różne jarmarki, czy jakieś takie w plenerze wydarzenia, czy to w mieście, czy w gminach sąsiednich, więc tutaj też staramy się pojechać z naszym stoiskiem, żeby troszkę też edukować, przy okazji zobaczyć, jak ludzie podchodzą w ogóle do nas jako do organizacji, czy są zainteresowani, czy nie. Widzimy tą otwartość ludzi, podchodzą, są zaciekawieni, kim jesteśmy, co robimy. Jeszcze dużo osób o nas też nie słyszało, no jesteśmy młodą organizacją. Tutaj też dzięki Pani zaproszeniu możemy troszkę więcej o sobie powiedzieć, też żeby więcej osób troszkę o nas usłyszało. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za to wyróżnienie. To bardzo ważne, że tutaj jesteśmy i mówimy o tych tematach.
3: Bardzo ważnych, bardzo potrzebnych. A o których często wielu mieszkańców nie wie, że istnieje taka organizacja i na pewno zachęcamy też i kolejnych wolontariuszy, jeśli by chcieli kiedykolwiek wesprzeć nas w jakichś działaniach, to mogą się również z nami kontaktować. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na stronie, są tam podane kontakty do naszej fundacji, więc no, jesteśmy otwarci. Podczas szkolenia w zeszłym roku to też dwie panie do nas podeszły, które już były też po stracie swoich bliskich, no i też zaoferowały się, jeśli będziemy organizować jakieś wydarzenia, czy w przyszłości, jeżeli już też powstałoby to hospicjum stacjonarne w Stalowej Woli i my też byśmy chciały je wspierać, to też chciałyby być takimi wolontariuszkami, już wolontariat ten opiekuńczy realizować. Teraz też tutaj pan podczas tej konferencji sam się zgłosił, że również chciałby być wolontariuszem, więc pojawiają się takie sygnały, nas to bardzo cieszy, że jest wiele serc otwartych na pomoc drugiemu człowiekowi, bo to jest naprawdę ważne, bo we wspólnocie możemy wiele zdziałać dla drugiego człowieka, który jest w potrzebie i to tak naprawdę też daje nam takie poczucie własnej wartości, że to, co robimy, jest potrzebne, jest doceniane i jest wartościowe.
1: Dobrze, no to chyba na sam koniec przejdźmy sobie do takich planów fundacji, może waszych marzeń. W ogóle na samym początku nie zapytałam, skąd ta nazwa Szeptus? Dlaczego tak?
3: Sama ta nazwa no, długo zastanawiałyśmy się nad tą nazwą, nie wiedziałyśmy, jak znaleźć tą nazwę, tak, żeby nas wyróżniała. Wiele było też takich dyskusji, bo tutaj już na samym początku też wspomniałam, że nawiązaliśmy współpracę z Puskim Hospicjum i tutaj też dziewczyny były zafascynowane stalą, tym naszym silnym charakterem, stalowe miasto, czyli dziewczyny ze stali, i długie to były dyskusje, ale w ostateczności doszłyśmy do wniosku, tutaj był pomysł jednej naszej koleżanki, fundatorki, że szeptus, czyli pochylamy się nad osobami, które niejednokrotnie już nie potrafią wypowiedzieć ani jednego słowa. Więc my wsłuchujemy się w szepty tych osób, które odchodzą. I stąd właśnie tutaj połączenie tych dwóch słów. Słowa szept i słowa tutaj z łaciny opus działanie. Więc od tych pomysłów takich właśnie silnych dziewczyn ze stali zeszłyśmy na takie wsłuchanie się w szepty tych, którzy już często nie potrafią nic powiedzieć.
1: Jak chciałybyście właśnie rozwijać działalność Fundacji Szeptus?
3: Chcemy poszerzyć i rozwijać w dalszym ciągu asortyment naszej wypożyczalni. Wiadomo, że tutaj są potrzebne fundusze. Chcemy na pewno zaoferować jeszcze większe wsparcie psychologiczne. To wsparcie, aby każda osoba, która pochodzi z terenu naszego miasta czy z terenu naszego powiatu, która boryka się też z trudnymi emocjami związanymi czy z chorobą bliskiej osoby, czy też ze stratą, abyśmy też na tyle miały stabilną sytuację finansową, żebyśmy każdą osobę mogły wesprzeć, mogły jej udzielić też tego odpowiedniego wsparcia emocjonalnego, na jakie zasługuje w tym danym momencie swojego życia.
2: Chciałybyśmy też prowadzić kampanie informacyjne i edukacyjne w dalszym ciągu, aby dążyć do zwiększania świadomości społecznej na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz potrzeby wsparcia takich inicjatyw.
1: Nie zapytałam o to na początku, ale czy Fundacja Szeptus ma w Stalowej Woli jakieś takie fizyczne miejsce, jakąś taką fizyczną placówkę? Jak można się do Was dostać?
2: W tej chwili wygląda to tak, że mamy użyczony lokal w SPZO Stalowa Wola, to jest w naszym ambulatorium. I tam mamy taką salę, którą de facto nawet nie wykorzystujemy, bo bardziej skupiamy się na takiej pracy
3: w terenie, działaniu,
2: nawet i w domu. Mamy tutaj stronę internetową i taki telefon, który zawsze odbieramy, i możemy właśnie kontaktować się tą drogą telefoniczną, przez stronę internetową, przez Facebooka. Często nawiązujemy różne kontakty i spotykamy się po prostu po wcześniejszym kontakcie takim wstępnym, właśnie telefonicznym. Albo nawet przez Messengera często. Mhm. Miałyśmy takiego pana nawet kiedyś, który przez Facebooka nas znalazł. Miał w swoim życiu taką tragedię osobistą związaną z wypadkiem, po której stał się osobą niepełnosprawną. Miał różne takie sprzęty związane z tym usprawnianiem, które okazały się nieskuteczne w jego drodze, i jakoś tak poruszyła tego pana ta nasza działalność i te historie, które opowiadałyśmy na jednym właśnie ze spotkań, i ten pan się odezwał do nas właśnie i zaoferował przekazanie tych takich rzeczy, które już mu nie są potrzebne, które nie służyły dokładnie.
3: No ale też mieliśmy taką sytuację, gdzie rodzina, pacjent był leczony w ośrodku w innym mieście, pacjent onkologiczny, to leczenie już zostało zakończone i dostał skierowanie do ośrodka stacjonarnego i szpital przekazał bezpośrednio do tego z ośrodka klinicznego, pacjent został przekazany do hospicjum w innej miejscowości, i rodzina była bardzo przerażona też tą sytuacją, że jednego dnia był tata w szpitalu, a na drugi dzień znalazł się już, jak przyjechali do niego, w hospicjum. Hospicjum, które też było znacznie oddalone od naszego miasta, Stalowej Woli, i też rodzina, szukając różnej pomocy, informacji na internecie, dotarła właśnie do telefonu i tutaj też zadzwoniła na telefon naszej fundacji. No i myśmy też pokierowały tutaj już do pań koordynatorek i udało się tego pacjenta
2: objąć
3: opieką w hospicjum domowym i rodzina też jest szczęśliwa, zadowolona, bo z ośrodka, który był oddalony od Stalowej Woli ponad tam 60 kilometrów, mają teraz swojego bliskiego w domu i jest objęty opieką w hospicjum domowym, więc to też no najczęściej myślę, że ten numer telefonu, który jest na naszej stronie i na stronie też fundacji na Facebooku, jeżeli ktoś szuka, to na pewno się wyświetli i w taki sposób do nas dotrze.
1: Co najbardziej motywuje Panią w takiej codziennej pracy? Jak radzicie sobie z tym emocjonalnie, może tak to ujmę?
3: No, wydaje mi się, że największą motywacją, która i taką chęcią do działania, którą otrzymuję, to jest to ten spokój niejednokrotnie na twarzach osób, z którymi się spotykamy, bo też prowadząc wypożyczalnię, to no, niejednokrotnie same też tutaj z koleżanką bierzemy takie łóżko i zawozimy je do rodziny, czyli też mamy kontakt z tymi pacjentami. Też rozmawiamy z jego bliskimi i to...
1: Pojawiają się trudne historie.
3: Pojawiają się też trudne historie. Na pewno dużo jest emocji w tych osobach. No ja sama raz też byłam akurat przy takiej sytuacji, kiedy pojechałam i rozkładając łóżko, była to też rodzina, dwie osoby starsze, samotne, bezdzietne. Widać, że była to rodzina, były to osoby bardzo ze sobą związane. No, pomogliśmy też tej rodzinie kilkukrotnie, już wcześniej bywałam u tej rodziny, bo tam pomagałyśmy też formalnie przy innych dokumentach uzupełnić i w końcu, gdy też żona tutaj tego pana zdecydowała się, że właśnie weźmie łóżko to rehabilitacyjne, żebyśmy przywieźli, przyjechaliśmy, rozkładaliśmy tutaj w grupie takich trzech osób u tej rodziny i no, w momencie, kiedy małżonka, wykorzystując ten czas, bo sama mieszkała też z mężem, no nie mieli dzieci, wyszła na badania, bo niedaleko była też ta przychodnia, składaliśmy to łóżko i już przykładając pana, no pan zauważyliśmy, że umarł po prostu nam w tym momencie. I pomimo, że była to trudna sytuacja, na pewno dla rodziny, dla bliskich, to że mogliśmy pomóc tej rodzinie w tym momencie, że załatwiliśmy wszystkie formalności związane też z przyjechaniem, z zawiadomieniem, z przyjechaniem lekarza, aby stwierdził też ten zgon. I też osobiście ja tak z koleżanką, którą byłam też naszą taką wolontariuszką, poczułyśmy taki spokój, że ten
1: człowiek nie odchodził samotnie.
3: Nie odchodził samotnie i też jego żona w tym momencie była zaopiekowana. Że nie byli sami w domu, bo było to małżeństwo już około tak 80 lat. Oni byli tylko całe życie sami, nie mieli dzieci. Że w tym momencie był pełen dom ludzi i on wykorzystał ten moment, powiedział, że jest ktoś przy jego żonie i otrzyma ona wtedy odpowiedniego wsparcia. I też no, później spotkaliśmy się jeszcze z tą panią, z tą jej rodziną i myślę, że właśnie możliwość wsparcia osób w tym najtrudniejszym momencie ich życia, kiedy cały świat się nam wali, a jednak widzą, że jest ktoś obok nich, może im pomóc emocjonalnie też, nie tylko medycznie, bo my pomagamy emocjonalnie, ale to jest ważne, o czym tu pominęłyśmy i nie powiedziałyśmy tego. Zespół hospicjum domowego, który pracuje na terenie powiatu stalowowolskiego, to są naprawdę ludzie pełni empatii, pełni uważności na potrzeby pacjenta, na potrzeby rodzin. To nie są osoby, które wchodzą, wykonują swoje czynności i wychodzą za drzwi. To są osoby, które potrafią usiąść z rodziną, potrafią porozmawiać, potrafią uspokoić i potrafią też przygotować na te emocje, które nastąpią, bo to już zostało tutaj powiedziane, że jest to opieka, która poprawia jakość życia aż do jego końca, aż do śmierci pacjenta. I to jest najcenniejsze, że w naszym zespole pracują naprawdę osoby pełne ciepła, pełne empatii, pełne wrażliwości. Zarówno i pielęgniarki, i pielęgniarze, i lekarze, i fizjoterapeuci, i pani psycholog. Naprawdę to jest zgrany zespół, który stale z nami współpracuje i no z tego naprawdę jesteśmy bardzo dumne, że udało się zbudować na terenie naszego miasta taki zespół i wiemy, że to są początki, że jeszcze rozwiniemy te skrzydła i dołączy jeszcze więcej osób o tak wspaniałych sercach do tego zespołu medycznego i do naszej fundacji, abyśmy mogły dalej działać dla dobra pacjentów i ich bliskich.
1: Co chciałyby panie, aby słuchacze zapamiętali po naszej rozmowie?
2: To dosyć trudne pytanie.
3: Bardzo.
2: Tak, musi nam dać pani chwilę, żebyśmy się mogły zastanowić.
3: Myślę, że pierwszym takim chyba najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy się nie bali pomagać drugim osobom, abyśmy się czasem zatrzymali w takim biegu codzienności, bo każdy z nas jest bardzo zapracowany, każdy z nas ma dużo spraw. Często mówimy, że brakuje mi czasu. Ja już nie jestem w stanie nic dzisiaj więcej zrobić, bo po prostu albo jestem zaganiana. Czasami się przejmujemy jakimiś drobiazgami, a myślę, że najważniejsze jest to, abyśmy potrafili się zatrzymać i potrafili dostrzec wokół siebie też innych ludzi. Bo wiele ludzi potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia. Często chodzą, odbijają się od różnych instytucji, bo my same też pracujemy zawodowo w administracji, więc też mamy nieraz do czynienia z różnymi osobami, które tak
2: potrzebują wsparcia, są zagubione, a niejednokrotnie borykają się z brakiem takiej empatii ludzkiej, czy właśnie brakiem takiej uważności. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy się nie bali pomagać. To naprawdę nic nie kosztuje. Otwartość na drugiego człowieka też nic nie kosztuje. Tu wcale wielkich rzeczy nie trzeba robić. Wystarczą czasem małe gesty, czasem małe słowa, które dla drugiej osoby mają wielkie znaczenie. Czasem wystarczy tylko czas, który poświęcimy na rozmowę, nawet krótką, z osobą.
3: Albo czasem też wystarczy, że komuś potowarzyszymy, po prostu będziemy przy tej osobie i ona też poczuje nasze ciepło i też może jej też tylko tyle wystarczy. Więc ważne jest chyba to, żebyśmy potrafili dostrzegać drugiego człowieka w tym pędzie naszego życia i dać mu cząstkę siebie.
4: Historia Stalowej Woli.
1: Uznawany za jednego z głównych twórców Stalowej Woli, symbol Centralnego Okręgu Przemysłowego i pierwszy dyrektor Zakładów Południowych. Mowa o Marcelim Siedlanowskim, o życiu i działalności tego inżyniera na rzecz naszego miasta i nie tylko, opowiedziała mi pani Joanna Rybak, edukatorka z Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Zanim przejdziemy sobie do kariery Marcelego Siedlanowskiego, może zacznijmy sobie od początków jego życia. Co właśnie wiadomo o dzieciństwie i młodych latach Marcelego Siedlanowskiego?
5: Marceli Siedlanowski urodził się w Warszawie, tam skończył szkołę realną, ale maturę zdał jako ekstern w 1912 roku w Aleksandropolu. Potem zaczął studiował w Petersburgu, w Piotrogradzkim Instytucie Politechnicznym i zarabiał na studia, pracując jako robotnik. W trakcie studiów zaangażował się w takie specjalne, uczestniczył w ogóle w organizacji takich kółek dla studiów nad literaturą i historią Polski. To były koła naukowe działające pod patronatem historyka Konstantego Chylewskiego. Swoją w ogóle pierwszą pracę zaczął w Hucie Kamieńskoje. Była to huta założona przez Polaka Ignacego Jasiukowicza, który zatrudniał przede wszystkim Polaków i Belgów. Kiedy wybuchła wojna w 1920 roku, tutaj zgłosił się jako ochotnik i był saperem w wojskach kolejowych. A potem już zaczęła się praca i zaczął pracę w Starachowicach. Był wtedy szefem biura technicznego i budowy fabryki amunicji. W ogóle w latach 20. to był taki okres też jego nauki, praktyki Polski, bo wyjeżdżał do Belgii, wyjeżdżał do Francji, Czechosłowacji, między innymi tam pracował w Pilźnie, w zakładach Skoda, a potem rozpoczął pracę w warszawskich fabryce Skody, zajmując się produkcją silników lotniczych. I w 1931 roku zostaje dyrektorem Huty Baydon w Katowicach, bardzo młodym dyrektorem, a huta jest bardzo zniszczona. I tutaj on modernizuje tą hutę, doprowadza do tego, że produkcja wzrasta 5-6-krotnie, że z załogi, która liczyła góra 800 osób, wzrasta do 4000 osób, modernizuje całą produkcję, a jednocześnie rozwiązuje wiele takich problemów metalurgicznych dotyczących walcowania, kłucia czy odlewania stali. Poza tym jeszcze wprowadza nową produkcję, była to produkcja elektrod do spawania i rozbudowuje fabrykę wierteł. Zatrudnia w tej hucie młodych inżynierów, którzy są absolwentami Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy później zostają rektorami bądź prorektorami tejże uczelni, jak Tadeusza Malkiewicza, jak Feliksa Olszaka czy Kiejstuta Rzemajtisa. Ma inicjatywę rozbudować tą hutę. On sobie dobrze zdaje sprawę, że wojsko potrzebuje stali szlachetnych i chce ją rozbudować. Niestety na Górnym Śląsku nie ma na to miejsca.
1: I co stało się dalej?
5: No nie mogąc rozbudować huty na Górnym Śląsku, Siedlanowski próbuje porozmawiać zarówno z dowództwem wojskowym, jak i z rządem i faktycznie dostaje zielone światło na poszukiwanie nowego miejsca i zaczyna uczestniczyć w takich komisjach, które szukają właśnie wyboru tej lokalizacji nowej huty. I to jest już 36 rok i komisja wraz z wojskowymi i Marcelim Siedlanowskim jeździ między Wisłą, Wisłokiem a Sanem i w sierpniu przybywa tutaj na teren nad San, w okolice wsi Pławo, między miastem Rozwadów a Niskiem i tu wszyscy postanawiają, wybierają to miejsce i postanawiają, że tu powstanie nowa huta stali szlachetnych.
1: Dlaczego tutaj?
5: Przede wszystkim była tutaj linia kolejowa łącząca Rozwadów, Przeworsk, tutaj Rozwadów Dębice czy Rozwadów Kraśnik. Była droga krajowa łącząca Jarosław i Sandomierz. No wiadomo, las dookoła, więc świetny budulec, rzeka, czyli woda potrzebna do procesów technologicznych. Blisko surowce naturalne, bo i na tutaj terenie Podkarpacia i okolic Kieleckiego, ale przede wszystkim też i duże bezrobocie, więc można było aktywizować tą ludność i zatrudnić ją. I w ten sposób powoli powstaje spółka Zakłady Południowe. Marceli Siedlanowski zostaje prezesem tejże spółki, jednocześnie dyrektorem Zakładów Południowych, ale łączy tą funkcję wraz z kierowaniem huty w Katowicach przez dłuższy czas, aż do oficjalnego otwarcia Zakładów Południowych. I ściąga tu wielu fachowców. Inżynier Witold Spława-Neyman tak charakteryzował Siedlanowskiego, ja może to przytoczę, że ogromną rolę odgrywała tutaj osobowość Marcelego Siedlanowskiego, który posiadał taką zdolność dynamicznego, operatywnego działania i faktycznie cechował się taką znajomością ludzi, trafnością doboru kadr. Jeżeli pozwolił ludziom pracować, dawał im wolną rękę, a potem dopiero tylko jak gdyby rozliczał z wyników. I posiadał charyzmę, ludzie jednak szli za nim, a to no, dawało oczywiście dobre rezultaty. Przy czym Spława-Neyman mówi, że nie był to dobry wujaszek, bo był bardzo wymagający, ale także wymagający wobec siebie bardzo dużo, ale życiowy i z praktycznym podejściem. Także zakłady rozwijały się. 14 czerwca 1939 roku odbyło się uroczyste otwarcie zakładów. Przyjechał do Stalowej Woli prezydent Ignacy Mościcki, Nowicki, przyjechała pani prezydentowa, jak również i cała generalicja i ministrowie, którzy uroczyście brali udział i w uroczystej mszy i poświęceniu zakładów, a potem w słynnej biesiadzie, która odbyła się dla zaproszonych gości, ale także dla całej załogi na boisku sportowym wówczas, gdzie były zastawione stoły, gdzie zasiadła załoga, była podawana kiełbasa, bułki i bigos. I pani prezydentowej ponoć wówczas bardzo smakował ten stalowowolski bigos. No oczywiście wtedy też Marceli Siedlanowski zrezygnował już z kierowania hutą w Katowice i poświęcił się całkowicie temu swojemu nowemu dziecku, jakim były zakłady południowe. No nie trwało to długo. 8 września musiał wyjechać ze Stalowej Woli. Już zbliżali się Niemcy, którzy weszli do Stalowej Woli 14 września i zajęli zakłady południowe. Wyjechał do Warszawy, tam przetrwał czas powstania warszawskiego, został wywieziony na roboty do Niemiec pod Berlin, a po wojnie wrócił do Krakowa.
1: Czy jeszcze kiedykolwiek wrócił do Stalowej Woli?
5: Nie, do Stalowej Woli nie wrócił. On w zasadzie zaczął wpierw uruchamiać huty po wojennych zniszczeniach tutaj na terenie Górnego Śląska, potem był zastępcą nowej huty, działał w różnych komisjach planowania gospodarczego, pracował w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, ale przede wszystkim też i wykładał na Politechnice Warszawskiej, wykładał historię rozwoju przemysłu i technologii przemysłowej. Natomiast jeżeli chodzi o Stalową Wolę, to w 1953 roku, w tym czasie wielkiego takiej walki z kapitalizmem, burżuazją, Ministerstwo Przemysłu Hutnictwa zwróciło się do huty o wydanie takiej opinii o Marcelim Siedlanowskim. I w gruncie rzeczy była to opinia, którą napisała wówczas huta, bardzo krzywdząca dla tego pierwszego dyrektora, tutaj na nazwano go tyranem klasy robotniczej, wyzyskującej robotników, o tym, że wprowadzał ograniczenia w wypłatach, że zadawał się sanacyjnymi wojskowymi. No oczywiście była to wielka propaganda wówczas i w 56 Siedlanowski zwrócił się z pismem do Huty Stalowa Wola o sprostowanie tej opinii, tłumacząc i przedstawiając, że była to opinia nieprawdziwa, że było tam pełno fałszerstw, że on też bardzo dużo od siebie wymagał, ale także od ludzi. No były ograniczone pieniądze w tym kosztorysie, który musiał się zmieścić. Chodziło też o duże oszczędności, ale nigdy nie występował przeciwko ludziom. Jest taki znamienny i w zbiorach muzeum list Eugeniusza Kwiatkowskiego z 1958 roku, kiedy Kwiatkowski pisze do Siedlanowskiego po zapoznaniu się z artykułem napisanym przez Marcelego Siedlanowskiego Budowa Stalowej Woli i tam pisze, że czegoż to można nie zrobić z ludźmi takimi jak byli w Stalowej Woli, Gdyni czy Mościcach, że dzięki takim ludziom właśnie rozwijał się Centralny Okręg Przemysłowy, rozwijała się gospodarka Polski. Zresztą tutaj są takie piękne słowa Eugeniusza Kwiatkowskiego, że przyjeżdżając do Stalowej Woli bardzo często występował, bo miał dwie role przed wojną, jako ministra skarbu, który musiał oglądać grosz z każdej strony i zastanawiać się nad wydatkami, a z drugiej strony był tym inżynierem z krwi i kości, entuzjastą rozwoju nowego przemysłu. I Kwiatkowski napisał tak ładnie, że jednak w Stalowej Woli przede wszystkim był tym inżynierem, który chciał dalej wszystko rozbudowywać, bo tak pokazywała mu Stalowa Wola tą przyszłość Polski.
1: Gdyby miała pani powiedzieć, w jaki sposób Marceli Siedlanowski przyczynił się do rozwoju zakładów południowych, właśnie jak wyglądała ta struktura organizacyjna zakładów południowych w latach 30.
5: Marceli Siedlanowski, obejmując pracę nad zakładami, to znaczy sposób kierowania zakładów południowych, miał pod sobą zarówno Hutę Stali Szlachetnych, jak jak i wydziały mechaniczne produkujące armaty i haubice. Zakład hutniczy był zakładem niezwykle nowoczesnym. Na dyrektora zakładu hutniczego został powołany inżynier Felix Olszak, o którym już wspominałam, że
1: przy okazji Katowic,
5: tak, że był sprowadzony, a później był przez wiele lat rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej i który często wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i między innymi dzięki niemu w Stalowej Woli pojawiły się piece martenowskie, które po raz pierwszy były ogrzewane gazem ziemnym sprowadzanym z Daszawy. To była pierwsza taka w Europie sposób technologii właśnie ogrzewania gazem pieców martenowskich, a zawdzięczamy to Felixowi Olszakowi. Natomiast armaty i haubice były produkowane w zakładzie mechanicznym. 75, setki miały być produkowane też armaty o kalibrze 105 i nawet 200, tak było przewidziane. Dyrektorem zakładu mechanicznego był Karol Szaniawski i jeszcze może przy okazji opowiadania o Marcelim Siedlanowskim powiem, że Felix Olszak nie tylko był dyrektorem zakładu hutniczego, ale dzięki niemu powstał klub sportowy Stalowa Wola. Natomiast Karol Szaniawski, dyrektor zakładu mechanicznego, przyczynił się do rozwoju szkolnictwa zawodowego, bo na terenie zakładów południowych funkcjonowała też dwie szkoły zawodowe. Było to prywatne technikum mechaniczne i dokształcająca szkoła zawodowa. Natomiast
1: Czyli dyrektorzy zakładów południowych, można powiedzieć, że dbali też o takie życie prywatne swoich robotników, skoro mówi pani o stali Stalowa Wola i...
5: Tak, no sam Felix Olszak to był wielki entuzjasta sportu, on sam był miłośnikiem i działał w klubie Dąb w Katowicach, więc jak gdyby przeniósł te swoje zainteresowania tutaj na teren stalowowolski i od razu nawet kazał rekrutować pierwszych piłkarzy, którzy zostali tutaj, przyjeżdżali ze Stalowej i z Żywca, i z Górnego Śląska, z Ostrowca Świętokrzyskiego, Warszawy. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o to szkolnictwo, też bardzo mocno się rozwijało. Tu chodziło o to też, żeby miejscowa ludność nabywała kwalifikacje, żeby nie tylko sprowadzać z zewnątrz wykształconych robotników, ale tutaj na miejscu kształcić osoby, które tu mieszkają i tu mogą właśnie być zatrudnione w zakładach południowych. Ale wracając jeszcze do Marcelego Siedlanowskiego, to jego zdolności też przede wszystkim organizacyjne spowodowały, że ten zakład się dobrze rozwijał. Nie tylko ten świetny dobór kadr, ale też i nadzór nad całością. Przecież wtedy też było mnóstwo różnych wizyt, które odbywały się, mnóstwo delegacji przyjeżdżających nie tylko z Polski, ale za granicą i Marceli Siedlanowski reprezentował nasze zakłady i niejednokrotnie brał udział w różnych rozmowach dotyczących produkcji i tak samo współpracy z rządem, jak i wojskowymi, bo cały czas musimy pamiętać, że to były zakłady wojskowe.
1: Dobrze, no to wiemy już, jak wyglądała działalność Marcelego Siedlanowskiego w zakładach południowych, a teraz może przyjrzyjmy się temu, jak dziś pamięć o Marcelim Siedlanowskim jest kultywowana.
5: Marceli Siedlanowski zmarł w 1976 roku. Była wtedy delegacja ze Stalowej Woli, z Huty Stalowa Wola na jego pogrzebie, zresztą jest pochowany na cmentarzu powązkowskim, ale w 1992 roku, niestety dopiero wtedy, doczekał się ulicy swojego imienia i później w 2020 roku na tejże ulicy, na jednym z bloków, powstał mural autorstwa Arkadiusza Andrejko, przedstawiający właśnie pierwszego dyrektora zakładów południowych.
1: Jak mieszkańcy miasta postrzegają dziś Siedlanowskiego? Czy czują, że to jest jeden z twórców tego miejsca, na którym żyją?
5: Dla mieszkańców miasta Stalowej Woli to postać bardzo ważna i myślę, że wśród tych twórców budowniczych naszego miasta Siedlanowski zajmuje jedno z pierwszych miejsc. Poza tym w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego Marceli Siedlanowski też ma szczególne miejsce. Są filmiki, w których stylizowana właśnie postać lektor na Marcelego Siedlanowskiego jest przewodnikiem po zakładach południowych, po całej budowie, więc też i ci młodsi mieszkańcy, którzy dopiero się uczą historii i dziejów miasta, mogą poznać naszego wielkiego dyrektora, pierwszego dyrektora zakładów południowych.
0: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
4: SK2. Magazyn lokalny.
0: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
4: Sport w naszym mieście.
0: PKS San Stalowa Wola to klub z wyjątkową historią, którego współczesna forma narodziła się w 2010 roku dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Dzisiaj łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do szkolenia. Od najmłodszej grupy bambini po drużynę seniorską, stawiając przed

0: powstał właśnie klub sportowy z ukierunkowaniem na piłkę nożną. I w 2010 roku nastąpiła reaktywacja tego klubu i powstał parafialny klub sportowy przy klasztorze.
1: Z dużym uczynkiem braci kapucynów powstał reaktywowany PKS już wtedy. Bardzo dużą rolę wtedy też odegrał trener Piotr Jarski. To była wspólna idea braci i pana Piotra. Początkowo te rozgrywki, drużyna zgłosiła się do rozgrywek ligi amatorskiej, bodajże futsalu. Mogę dobrze nie pamiętać, bo niestety w tym nie uczestniczyłem. Następnie zgłosili się do rozgrywek klasy B grupy stalowo-wolskiej. Już tutaj na tym boisku, na stadionie Kusocińskiego, które wyglądało wtedy zupełnie inaczej niż teraz, bo teraz mamy bardzo ładny obiekt, zadbany, regularnie strzyżony, odmalowane ławki, budynek klubowy. W momencie, kiedy ja tutaj dołączyłem, można powiedzieć, że dookoła były pola i las. Oczywiście prześmiewczo, bo były to krzaki do pasa, o które często bracia dbali sami. Tutaj też ukłon w stronę braci, bo pamiętam tą grupę ludzi, która tutaj przychodziła po swoich zajęciach klasztornych i po prostu strzygła ten stadion, kosiła i tak dalej, i tak dalej. Tak się reaktywowaliśmy. No, historia pisze się dalej, jak widać.
2: Skoro jakby początki PKS-u San Stalowa Wola sięgają czasów, kiedy Stalowej Woli jeszcze nie było, to jego historia ma już pewnie około 100 lat.
0: W minionym roku 2025 nasz klub obchodził 105-lecie.
2: Czyli tak, klub ma na koncie 105 lat, reaktywacja nastąpiła w 2010 roku. Co w takim razie wydarzyło się przez te ostatnich 15 lat z VAT-em w takim razie?
0: No ja tutaj jestem nie aż tak długo jak trener Paweł Kosior, ale tutaj z tych moich analiz, zapisków i tego wszystkiego, no klub rozpoczął bardzo szeroką gamę ćwiczeń, ponieważ były tutaj organizowane nie tylko zajęcia z piłki nożnej, był aerobik, nordic walking, siatkówka, jakieś zajęcia tutaj z jogi dla pań, więc oferta była bardzo bogata, jak na takie osiedle Stalowej Woli Rozwadowskie. My od roku 2021 nawiązaliśmy taką współpracę stricte na piłkę nożną, ponieważ w tych pominionych latach nie było szkolenia w Rozwadowie dzieci i młodzieży. To była głównie, tak jak tutaj trener Paweł wspomniał, piłka nożna dla osób dorosłych, seniorska piłka nożna. Od 2022 roku szkolimy tutaj dzieciaki. Obecnie tych dzieciaków mamy już, można powiedzieć, 200 osób.
2: To jakie w takim razie grupy wiekowe obecnie trenują w klubie PKS San Stalowa Wola?
0: W chwili obecnej w kwietniu ruszyliśmy z naborem dla najmłodszych, najmniejszych dzieciaków, mieszkańców naszego miasta i okolic. Są to dzieci z rocznika 2022, czyli dzieci, które w tym roku skończyły, bądź skończą dopiero 4 lata. I tak idziemy przez 5, 6, 7, aż do osób pełnoletnich, ponieważ w drużynie seniorskiej gra dużo osób w wieku 16, 17, niektórzy kończą 18 lat, jest kilka osób pełnoletnich, więc mamy przestrzał przez praktycznie wszystkie roczniki, od przedszkolaka do licealisty.
2: Od przedszkola do pola.
0: U nas od przedszkola do gola.
2: Czyli uściślimy, od jakiego wieku dzieciaki mogą rozpocząć treningi piłkarskie?
0: 4 lata.
2: A które właśnie roczniki są najliczniejsze i czy może to zainteresowanie piłką nożną rośnie czy spada?
0: Mimo dużego nasycenia piłką nożną w Stalowej Woli, bo tych szkółek jest dość sporo, widzimy, że to zainteresowanie jest cały czas. Wiadomo, że w tych młodszych rocznikach, no to głównie rodzice wypychają dzieci na zajęcia dodatkowe, żeby dzieci się wyszalały, wybiegały. Zainteresowanie w każdym roczniku jest spore, ponieważ nasze grupy są dość liczne. Ten najmłodszy rocznik to są grupy takie bardziej kameralne, no do 20 uczestników powiedzmy, ale wszystkie roczniki starsze przez skrzata, młodzika, trampkarze to są grupy powyżej 20 uczestników. Najliczniejszy rocznik 2016-17 u nas to jest ponad 30 zawodników.
2: Tak się zastanawiam, czy jako, że znajdujemy się na terenie Rozwadowa, to czy tutaj właśnie trenują dzieciaki raczej właśnie mieszkające w tej części Stalowej Woli, czy jak to się rozkłada, bo jest też stadion na Hutniczej.
1: Akademii w mieście czy klubów sportowych jest kilka, więc tutaj też nie walczymy, nie zabieramy sobie jakoś tych dzieciaków, ale to już jest tak naprawdę dobór, czy to rodzica w tym najmłodszym wieku, czy decyzja świadoma starszego chłopaka. Dojeżdżają do nas zawodnicy choćby z Lipy, Pysznicy, Zdziechowic czy innych tutaj pobliskich, no już takich niepobliskich miejscowości, ale tak większość trzon tak naprawdę klubu stanowią chłopaki ze Stalowej Woli, również z Rozwadowa. Wychowankowie klubu, którzy tutaj się wychowywali lata temu, też dołączyli do drużyny seniorskiej po jakiejś tam przerwie. Są to chłopaki też rdzenni rozwadowiacy, więc serduszko tutaj kierowało raczej wyborem kontynuacji przygody z piłką nożną. Ale tak jak powiedziałem, też są osoby przyjezdne i nie zamykamy się tylko na obszar Stalowej Woli.
2: Jak wygląda ścieżka właśnie rozwoju takiego zawodnika od tych właśnie najmłodszych grup aż do tej drużyny seniorskiej?
1: Jak wygląda ścieżka? No, zależy kiedy ta osoba dołączy, kiedy spróbuje tej swojej przygody z piłką nożną, ale to jest etap długofalowy tak naprawdę. Można mówić tutaj teraz o roczniku 2022, który rozpoczyna swoją przygodę, zabawę z piłką, bo umówmy się, w tych najmłodszych latach to jest zabawa, to ma przynosić przede wszystkim radość i staramy się, żeby to dziecko przychodziło do nas uśmiechnięte, wychodziło z treningu bardzo zadowolone i wracało z chęcią i z tym samym uśmiechem na buzi, jakim opuszcza nasz klub, nasze to boisko. W kolejnych rocznikach skupiamy się już na rzeczach bardziej indywidualnych, a dopiero na etapie seniora tak naprawdę już liczy się dla nas wynik, chociaż nie on sam jest najważniejszy, bo nawet tutaj śmiejemy się często wewnątrz, że dla nas rozwój ponad standard, więc ci chłopcy, którzy występują w drużynie seniorskiej, są tak naprawdę w wieku juniora, oni mają po 15, 16, 17, niektórzy 18 lat. Cały czas jest to wszystko robione po to, żeby się rozwijali.
2: A jak wyglądają treningi dla poszczególnych właśnie grup wiekowych? Na czym właśnie się skupiacie? Tutaj pan przed rozmową wspominał, że trenuje pan zarówno te najmłodsze dzieciaki, jak i seniorów. Seniorów oczywiście, w cudzysłowie.
1: W najmłodszych grupach, tak naprawdę do wieku juniora, trampkarza trenujemy dwa razy w tygodniu. Są to wyszczególnione na stałe dni tygodniowe, tak też, żeby było łatwiej dograć czy to zawodnikom, czy rodzicom te godziny. Wiadomo, dzieciaki nie żyją samą piłką, mają też szkołę, naukę, korepetycje, inne rzeczy, dlatego te dni są dla nas stałe i dla rodzica tak samo. Nie chcemy tego zmieniać ze względu na regularność. Od wieku juniora, czyli te 15-16 lat, w niektórych przypadkach są też młodsi zawodnicy w tych grupach, trenujemy trzy razy w tygodniu. I do tego dochodzą jednostki meczowe, czyli w weekendy najczęściej odbywają się mecze. Junior występuje w Lidze Wojewódzkiej, seniorzy aktualnie są jeszcze w B-klasie. A w młodszych rocznikach dodatkowo dochodzą czy to turnieje dla dzieciaków, sparingi, z których często i chętnie korzystamy.
2: To jak w takim razie wyglądają treningi dla poszczególnych grup wiekowych?
1: W najmłodszych grupach wiekowych, czyli w roczniku naborowym, w grupie Bambini, odbywają się dwie jednostki tygodniowo w ściśle wydzielonych przez nas dniach tygodnia. Też pilnujemy tych dni, żeby one były też atrakcyjne dla rodzica czy dla samych dzieci, bo dzieciaki nie żyją tylko piłką, mają swoje zajęcia w szkole, przedszkolu, inne dodatkowe rzeczy, więc staramy się, żeby to były stałe dni tygodnia. Od kategorii skrzat natomiast trenujemy dwa razy w tygodniu, typowo piłkarsko, a trzecim dniem, który wprowadziliśmy na stałe, jest trening motoryczny, który jest bardzo ważny.
2: A na czym polega?
1: Są to najczęściej zajęcia bez piłki, ogólnorozwojowe, ruchowe, które mają znaczny wpływ na rozwój młodych zawodników. Mówi się nawet, że w tych czasach najważniejszy. Są to zajęcia wprowadzone w naszym klubie już na stałe. Są to dni poniedziałkowe zazwyczaj, czyli jest to pierwszy dzień każdego mikrocyklu. W starszych kategoriach, mówię tutaj o kategorii senior i junior, trenujemy trzy razy w tygodniu piłkarsko, w tych zajęciach mamy wplecioną już motorykę oraz wszystkie weekendy są dla nas dniami meczowymi, turniejowymi. Najmłodsze kategorie grają w turniejach, grają sparingi. Wychodzimy też poza województwo z tymi turniejami. Byliśmy na turnieju w Łodzi, na trzydniowym turnieju w Biłgoraju, więc dla każdego jest coś. Staramy się ten czas tym dzieciakom zajmować mocno, jak tylko się da. Dodatkowo do tych zajęć dochodzą też zajęcia z dietetykiem, zajęcia z psychologiem. Stawiamy na taki pełny, mocny rozwój tych młodych organizmów.
2: A jak w takim razie państwo oceniają wyniki swoich zawodników na tych właśnie turniejach i meczach wyjazdowych?
0: Ja mogę być trochę nieobiektywna, ponieważ oprócz tego, że jestem prezesem tutaj w klubie od niedawna, to trzech moich synów trenuję w klubie w różnych kategoriach wiekowych. I oceniać występ zawsze. Rodzic, który jest na linii bocznej, rodzic jest zawsze dumny. Rodzic, który patrzy na to, jak to dziecko strzela, jak to dziecko się stara. Kiedy usłyszy tego typu komunikat, tak, że super, że brawo, że dałeś radę, wszyscy wychodzimy jako zwycięzcy. Trenerzy u nas w klubie, tak jak mówił wcześniej trener, nie są nastawieni na wynik. Tutaj najważniejsza jest dobra zabawa, dobre samopoczucie tych chłopaków, bo jeżeli oni będą wzrastać w poczuciu takiej sprawczości i tego, że oni dadzą radę i będą słyszeć to z boku, czy od rodziców, czy od trenera, to oni naprawdę będą się piąć do góry. W momencie, w którym wchodzi presja, nieważne z czyjej strony, te dzieci, niezależnie od wieku, im też zależy na wygranej, więc oni nie wchodzą tutaj na luzie, tylko im też zależy na wygranej, nie zawsze się udaje, ale te porażki też uczą. Więc wszystkim nam zależy, oceniać możemy tylko pozytywnie. Bo już samo to, że oni stają, że wychodzą poza swoją strefę komfortu, że walczą, czasem z trudniejszym przeciwnikiem, ale wykorzystują to wszystko, czego się nauczyli na treningu, więc za każdym razem są zwycięzcą.
2: A jeśli te dzieciaki właśnie tak przeżywają mocno te wyjazdy i takie porażki, to co właśnie robicie jako trenerzy, jako klub dla nich?
0: No ja na przykład zauważyłam, że jeśli chodzi o najmłodszą grupę, trenerzy są tak ciepli, tak opiekuńczy, potrafią tak tymi chłopakami się zająć, że tam nie ma płaczu, tam nie ma jakichś rozterek. Wiadomo, że czasem jest zdenerwowanie, bo wszyscy chcą wygrać, tak? Ale zawsze na koniec jest postawa fair play, jest przybijanie piątek, jest wspólny okrzyk i jest omawianie każdego meczu, czy to w najmłodszej grupie, czy w najstarszej grupie. Ciężko powiedzieć chłopakom, którzy są w wieku 15 lat, przegrywają z jakimś silniejszym rywalem, chłopaki, nic się nie stało. No coś się jednak stało, tylko chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski. Nie obarczać nikogo winą, tylko wyciągnąć wnioski i dalej robić swoje, tak? Pokonać, dążyć do celu, a każdy z nich ma swój cel.
1: Podsumowując wypowiedź koleżanki, no to trener też musi być tą najbardziej empatyczną, kochającą mamą, surowym tatą, a zarazem starszym bratem i my to musimy w odpowiedni sposób rozgraniczać. Stąd, może powiem to troszkę z doświadczenia, no bo już kilka tych roczników miałem, wiemy, kiedy jest właściwy moment na tak zwany ochrzan, wiemy, kiedy jest właściwy moment na tego przytulasa i chwilę otuchy. I wiemy też, kiedy jest właściwy moment na rozmowę i właśnie na te wyciąganie wniosków. Zresztą sam po sobie wiem, że po każdej przegranej staram się z chłopakami usiąść i mówić o tym, co jest źle, bo nie możemy też się jakby tylko bawić tymi malutkimi sukcesami i my musimy cały czas iść do przodu, a jeśli nie jesteś świadomy, dlaczego przegrywasz, to nigdy nie będziesz w dobry sposób wygrywał.
2: Teraz chciałabym przejść do nie mniej ważnego tematu, czyli do rekrutacji. A z tego, co słyszałam, to ta rekrutacja nie trwa tutaj przez jakiś określony czas, tylko ten nabór jest jakby prowadzony przez dłuższy okres czasu. To i jak właśnie taki rodzic, którego dziecko interesuje się sportem, może właśnie go zapisać tutaj do Was?
0: Najlepiej, najłatwiej jest przyjść na KUS Ocińskiego 11, bo tutaj codziennie któraś grupa ma treningi. Niezależnie na kogo trafi, na pewno będzie pokierowany w odpowiedni sposób. Rekrutacja jako rekrutacja najczęściej jest w kwietniu. Ruszamy wtedy tak głośno z rekrutacją, wtedy jest o nas najwięcej słychać. Zarówno na Facebooku, na Instagramie, na tych wszystkich tutaj mediach społecznościowych działamy ostro. Są plakaty na mieście. Zapraszamy dzieciaki w każdym wieku i rekrutacja dlatego jest ta, ponieważ nie chcemy się zamykać na młodzież. To, że ktoś nie zdążył się zapisać w kwietniu, nie powinno go skreślać przez cały rok, żeby nie mógł do nas dołączyć w czerwcu czy we wrześniu, prawda? Więc jesteśmy na to bardzo otwarci. Zapraszamy na dwa otwarte, zupełnie darmowe treningi. Rodzic przychodzi z dzieckiem, dziecko sobie próbuje, czy mu pasuje, czy to jest ten rodzaj aktywności, ten sposób, w jaki ono chce to popołudnie spędzać. Ja jestem przekonana, że ktoś, kto do nas przyjdzie, to raczej już nie wyjdzie, tylko chętnie zostanie na kolejne treningi i dzieciaki chętnie w ręce trenerów są przez rodziców przekazywane, ponieważ tak jak tutaj trener Paweł mówił, to oni mają rolę wszelaką. Są dla dzieci tak empatyczni, tak oddani, że dzieciaki no, kochają trenerów.
2: Zastanawiam się, na ile to zapisywanie właśnie dzieciaków tutaj do klubu piłkarskiego to jest jakby zainteresowanie samych dzieci, a nie na przykład ambicje rodziców.
0: Na pewno w tym trochę tak jest, że rodzic, niektórzy szczególnie, tatusiowie, bo pewnie bardziej niż mamy, spełniają jakieś swoje tutaj marzenia z młodości, a w naszym klubie, gdzie jest naprawdę rodzinna atmosfera, łatwo jest im się tutaj włączyć, ponieważ rodzice ze sobą też się integrują. Z tego, co tutaj mam informacje od trenerów, oprócz tego, że dzieci zawożą na trening rodzice, to rodzice też często się włączają w treningi. Są jakieś mecze, sparingi dzieci na rodziców.
2: Czyli nie tylko obserwują z trybun.
0: No niektórym rodzicom jest bardzo ciężko obserwować tylko z trybun. Czasem się lubią wtrącić trenerowi. Jednakowoż nasi trenerzy pilnują rozdziału tych ról, to znaczy rodzic ma być rodzicem i wspierać dziecko po meczu, po treningu, a nie wtrącać się w trakcie. No nie jesteśmy w stanie tego rodzicom, że tak powiem, zabronić bycia tak na treningu, ale fajne jest to, że ci rodzice angażują się i włączają się między sobą i też w jakiś sposób tą aktywność fizyczną w nich tutaj wpajamy. Bo nie jeden tato mógłby zostać w domu przed telewizorem, a tutaj dziecko go ciągnie na trening, no to jak już wyszedłem z domu, to też coś pokopię. I w ten sposób angażuję nie tylko dzieci, ale też tych rodziców.
2: To tak podsumowując, jak właśnie powinna wyglądać taka zdrowa relacja między trenerem, zawodnikiem, a rodzicem zawodnika?
0: Myślę, że słowem klucz jest zaufanie. To znaczy rodzic musi ufać trenerowi, i musi ufać dziecku. Dziecko musi ufać trenerowi, musi ufać rodzicowi. I trener też musi ufać tym dwóm osobom. I kiedy oni wspólnie będą mieć to zaufanie wobec siebie i ten wspólny cel, to ta współpraca będzie, myślę, że przebiegać bezproblemowo. To jest takie moje zdanie. Nie wiem, co trener.
1: Jeśli chodzi o relacje trener-zawodnik, wielokrotnie w szatni powtarzam, że drużyna jest jak rodzina. Każdy z chłopaków może do mnie przyjść z najmniejszym problemem. Jeśli potrzebuje wsparcia, zawsze je ode mnie dostanie. Jeśli potrzebuje pomocy również. Jeśli ma jakieś pytania, nie tylko odnośnie piłki nożnej, też dostaję na nie odpowiedź, jeśli znam tą odpowiedź na te pytania. I myślę, że do tej pory wychodzi nam to dobrze, bo wiem, że mogę ufać tym chłopakom, zresztą mówię im to, oni zaufali mi. I tak, staramy się funkcjonować jak jedna rodzina. I były takie sytuacje, że dostawałem pytania zupełnie pozasportowe i oczekiwali ode mnie wsparcia, które oczywiście dostali. I myślę, że to jest też fajne, że samo to, że chłopak przychodzi do ciebie z czymś spoza klubu, daje ci tą świadomość, że zaufał ci.
2: Że robisz to dobrze.
1: Nigdy nie powiem, że robię coś dobrze. Niestety taki mam charakter i zawsze wymagam od siebie więcej. Ale mam świadomość tego, że ci chłopcy jednak szanują tą naszą pracę. Jeśli otwierają się przede mną na pozapiłkarskie tematy, to wiem, że oczekują tego wsparcia i ufają, bo wiedzą, że też tego nie wyciągnę poza klub, poza drużynę, jeśli o to proszą. I jeśli mogę, to zawsze wesprę.
2: A jak w takim razie powinna wyglądać taka modelowa współpraca trenera i rodzica takiego zawodnika?
1: Moim zdaniem rodzic przede wszystkim powinien być wsparciem dla tego chłopaka. Powiem może na swoim przykładzie, jak to było ze mną, jak jeszcze grałem w piłkę, kopałem. Grali chłopaki w innych ligach wyższych, ale pamiętam swoją przygodę za młodego chłopaka w Turbi, gdzie już wchodziłem do piłki seniorskiej. Mój tato przychodził na te mecze, ale nigdy nie dostałem słowa krytyki w domu. Natomiast też nie dostawałem pochwał. I w momencie, kiedy zacząłem już być trenerem i rozmawiałem często z rodzicami, też się zastanawiałem nad tym, co jest takim kluczem do tego, żeby to dziecko czuło wsparcie, ale też nie poczuło się zbyt pewne siebie i nie miało przekonania, że jest najlepsze na świecie i lepsze od innych. Myślę, że samo słowo wsparcie dziecka w tych działaniach i dawanie mu na tyle wolnej ręki i pozwalanie mu na radość z tego, co robi, jest najważniejsze, bo jeśli dzieciak w domu słyszy tylko krytykę lub niezadowolenie rodzica za swoje ruchy, czy to boiskowe, czy meczowe typowo, czy treningowe, to nie będzie zadowolony i to będzie tylko odpychało to dziecko od piłki. Myślę, że ja te dzieciaki mam na treningu przez 1,5-2 godziny dziennie. Rodzic jest z nimi w domu cały czas i to tak naprawdę rodzic ma kluczowy wpływ na rozwój taki mentalny tego chłopaka. Oczywiście my też, bo nie możemy powiedzieć, że nie, te dzieciaki jednak nam ufają i słuchają tego, co mówimy, ale samo słowo wsparcie rodzica jest moim zdaniem najważniejsze tutaj.
2: Przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, jakie są takie najbliższe marzenia klubu? No najbliższe miesiące czy lata. Macie takie marzenia?
0: Kurczę, marzenia? Nie myślałam o tym w ten sposób. Trenerze, jaki trener ma cel?
1: Nie mamy celu, mamy drogę. I często o tym rozmawiamy, bo nieraz ktoś pytał, czy już A-klasa w piłce seniorskiej, że junior może wyżej, czy że któryś z dzieciaków stąd wyjdzie. Oczywiście to są wszystko bardzo fajne rzeczy. Dla nas, jako dla takiego małego klubu, no świetne, no bo każdy sukces będzie cieszył, ale śmialiśmy się tutaj kiedyś z innymi trenerami i z Agnieszką, że nie mamy celu, mamy drogę i ta droga to jest ciągły rozwój i jakby szerzenie tej radości z piłki, to jest chyba najważniejsze, bo tak naprawdę wszyscy mamy ogromną satysfakcję z prowadzenia tych dzieciaków, tego klubu. Jeszcze jak przychodzisz, patrzysz na te uśmiechnięte buzie, a w niektóre dni jest tutaj około 80 dzieci w przekroju na treningu, bo trenują różne grupy w jednym czasie. To jest naprawdę piękny widok.
0: Tak naprawdę każdy z nas, który tutaj działa, no działa poza swoją pracą zawodową, tak? Każdy z nas zajmuje się czymś innym w godzinach 7-15 i popołudnia spędzamy tutaj z tymi dzieciakami, więc tak jak Paweł powiedział, droga, którą mamy wytyczoną, tak? Oni mają cały czas pracować, rozwijać się i przy okazji te sukcesy one same przychodzą, więc nie możemy stawiać, że naszym celem jest, nie wiem, bycie, a może jest, nie wiem, w pierwszej lidze. Nie, to nie są, to są rzeczy, które to są wypadkowe, to są rzeczy, które przychodzą w międzyczasie i jeżeli nie będziemy myśleć tylko o celu, a zapomnimy o tym właśnie, o tej drodze, która jest jakże ważna, gdzie czasem będą potknięcia, czasem będą sukcesy, ale idąc sobie tą drogą i realizując nasze takie bieżące rzeczy, tak, regularność w treningach, aktywność, sparingi i to wszystko, to nas będzie prowadziło do celu. A jaki cel się okaże? Zobaczymy, co nam życie przyniesie.
3: Sport w naszym mieście.
4: Za każdym sportowym sukcesem stoi historia pełna wyrzeczeń, determinacji i wiary w osiągnięcie celu. Tak właśnie wygląda droga zawodników Stali Stalowa Wola Boxing Team. Od skromnych początków po coraz większe sukcesy na arenie regionalnej i ogólnopolskiej. O tym, jak buduje się drużynę i kształtuje charakter mistrzów, opowiedział mi trener sekcji bokserskiej Benjamin Zarzeczny.
2: To może zacznijmy od tego, jak zaczęła się historia klubu Stal Stalowa Wola Boxing Team. Od kiedy działacie?
5: W 2017 roku, gdy boksowałem w Stalowej Woli tutaj, jako dawni klub Fenix, Stalowa Wola. Tutaj akurat sytuacja zmusiła, że trzeba było założyć stowarzyszenie. Mój tata to założył w 2017 roku na potrzeby tego, żebym ja z bratem mógł reprezentować jakikolwiek klub. Ja wtedy boksowałem w Szczecinie, ale reprezentowałem klub Stali Stalowa Wola. Tak naprawdę rozpędu ta sekcja nabrała od jakichś 3 lat. Zaczęła się taka popularyzacja bardzo boksu. Ja wróciłem wtedy ze Szczecina. Zacząłem tutaj prowadzić treningi. Jakoś tak się bardziej w to zaangażowaliśmy. I teraz myślę, że w ciągu ostatnich 3 lat sekcja bardzo wzrosła do góry. Już liczymy się bardzo na Podkarpaciu. Pomału wchodzimy tutaj ten ogólnopolski poziom. Na Podkarpaciu obecnie jesteśmy 3. drużyną. Tak to się zaczęło, a myślę, że będzie jeszcze lepiej.
2: Dobrze, no to znamy już takie początki klubu Stal Stalowa Wola Boxing Team i zanim przejdziemy do jego takiej teraźniejszej działalności, to chciałabym Cię zapytać o Twoje początki z tym sportem.
5: Ja tutaj zaczynałem trenować boks w 2014 roku u trenera Władysława Wydry w Stalowej Woli. Tak w skrócie. Później pojechałem do szkoły, do liceum, do Szczecina. Mieszkałem.
2: Taka szkoła sportowa?
5: Tak, szkoła sportowa. Jest też klub tam najlepszy w Polsce, Skorpion Szczecin. Chodziłem tam do liceum, boksowałem tam łącznie, stoczyłem 120 walk. Miałem 2 razy tytuł mistrza Polski. Byłem 8-krotnie medalistą mistrzostw Polski. Później ze Szczecina się przeniosłem do Warszawy. W Warszawie 1,5 roku mieszkałem i później z Warszawy przeniosłem się tutaj do Stalowej Woli.
2: Dlaczego właśnie postanowiłeś tutaj wrócić?
5: Tutaj zdecydowałem się wrócić do Stalowej Woli. tam pewne sytuacje związane tam z moją karierą bokserską, postanowiłem, że wrócę do swojego domu rodzinnego, że zacznę tutaj prowadzić sekcję. Na moje pierwsze zajęcia grupy przyszła jedna osoba. Przez około 3-4 miesiące to tam na sali, może na grupie było po 3 osoby chodziło, bardzo mało osób. Nie chciało mi się tego robić, bo nie motywowało to mnie w ogóle, że tyle osób chodzi.
2: Który to był wtedy rok?
5: 2021 albo 2022. Lecz mówię, tutaj konsekwentna praca i taka cierpliwość pozwoliła, że teraz jest pełna sala. To mnie cieszy, bo widzę, że tutaj boks idzie do góry i pamiętam też te początki, gdy chodziło po 1, 2, 3 osoby na treningi, ale małymi krokami coraz więcej osób się pojawiało.
2: Co w pracy trenera jest dla Ciebie najtrudniejsze, a co daje Ci największą satysfakcję?
5: Myślę, że tutaj największą satysfakcję na pewno mi dają sukcesy chłopaków, ich rozwój. Widzę, jak z dnia na dzień są coraz lepsi. Też dużą satysfakcję mi dają to, że mam bardzo fajną grupę osób, które mi ufają, którzy się mnie słuchają, którzy są zdyscyplinowani. A najtrudniejsze to myślę, że to, że moja głowa pracuje 2-4 ha na dobę i ciągły brak czasu, brak wolnego czasu, ciągłe treningi, weekendy tak samo zajęte, bo są różne turnieje. Bardzo dużo jest na głowie, czasem już się nie chce patrzeć na te rękawice, a tutaj jeszcze mnóstwo pracy, tutaj trzeba się mocno poświęcić, żeby później były tego efekty.
2: A jest warto?
5: Warto, myślę, że z perspektywy czasu nie żałuję, że poszedłem tą drogą, bo widzę, jaką to mi satysfakcję daje, też sposób na życie.
2: Dobrze, no to znamy początki sekcji bokserskiej w Stalowej Woli, a teraz przejdźmy do tego, jak wygląda ta wasza taka codzienność treningowa. Jakie właśnie grupy wiekowe trenujesz i jak wygląda frekwencja?
5: Ja się zajmuję tutaj prowadzeniem dzieci między 8 a 15 rokiem życia i między 15 rokiem życia do powiedzmy 30, do już dorosłych oraz zajmuję się prowadzeniem grupy otwartej, czyli każdy może przyjść w każdym wieku może przyjść.
2: Jak właśnie wygląda taka frekwencja na tych poszczególnych grupach wiekowych?
5: Tutaj w młodszej grupie jest myślę, że około 40 dzieci się zjawia na sali, na starszej myślę, że też około tyle, jak nie więcej. Więcej jest zapisanych, ale na sali tak zazwyczaj jest około 30, 40, 45 osób. Także tutaj na sali jest pełno zawodników.
2: I jak właśnie wygląda taki wasz dzień treningowy?
5: Tutaj poza treningami, które mamy na sali bokserskimi, zawodnicy, którzy startują w zawodach, robią też dodatkowe jednostki treningowe. Uważam, że jeśli chce się boksować na najwyższym poziomie, 3 czy 4 treningi w tygodniu to jest zdecydowanie za mało. Uważam, że musi to być minimum 8 jednostek tygodniowo. Rozpisuję treningi dla zawodników, którzy mają boksować. Rano robią przeważnie rzeczy typowo wytrzymałościowe, siłowe, kondycyjne. Takie motoryczne na siłowni, a wieczorem jest trening bokserski. Widać to na zawodach, jaka jest przewaga zawodników stali, jeśli chodzi o kondycję, taką siłę. Widać to na zawodach, że jest ten przeskok mocny, jeśli chodzi o takie motoryczne rzeczy. Boksersko idziemy cały czas do góry, rozwijamy się, także myślę, że będzie jeszcze lepiej.
2: Czyli mówisz, że widzisz te skutki tego częstego trenowania?
5: Tak, pod koniec zeszłego roku powiedziałem sobie, że w tym roku będziemy zasuwać mocno. Rozpisywałem na cały rok treningi, ile razy mają trenować. Grupa, którą prowadzę, bardzo, bardzo się słucha, bardzo się cieszę, dlatego, bo tak naprawdę to, co tutaj trener powie, to oni to robią i to później przynosi efekt. Ja mówiłem na początku roku chłopakom tutaj, że i dziewczyno też, które trenują, że jeśli mi zaufają, jeśli będą robić to, co tutaj wam napiszę, to zobaczycie, że będą efekty. Na Mistrzostwa Podkarpacia to był taki pierwszy przeskok, kiedy pierwszy raz mogli zobaczyć, jak to wygląda. I faktycznie jest mocna różnica między nawet początkiem roku, a teraz jak boksowali na mistrzostwach, nie? Także to przynosi efekt, ale głównym celem są Mistrzostwa Polski dla poszczególnych kategorii wagowych, wiekowych.
2: Czym różnią się takie treningi prowadzone wśród tych młodszych zawodników, a wśród tych starszych?
5: Ta grupa, która się przygotowuje typowo na zawody, czyli ta starsza, mają bardziej zaawansowane treningi, jeśli chodzi o boks. Tutaj różnią się, bo tutaj każdy trening się skupiamy na innych rzeczach. Przykładowo, jeden trening się skupiamy na pracy w półdystansie, czyli blisko. Następny trening się skupiamy przykładowo odwrotnie, na pracy w dystansie. I tak naprawdę są treningi mocno urozmaicone, a młodsza grupa, oczywiście to są młodsze dzieci, którzy dopiero co zaczynają, także nie można ich od razu wystawiać tutaj na jakieś mocne sparingi czy coś, bo prawdopodobnie się zniechęcą do tego sportu. Tutaj jest dużo zabaw z elementami boksu, tak żeby też się tutaj wybiegały, żeby coś pobiły sobie w ten porek. A krok po kroku, żeby sobie przechodziły na krok wyżej, czyli na sparingi. Bo na pewno to jest też można do rodziców przekazać, że jak się przyjdzie na boks, to nie, że od razu dziecko będzie się bić, od razu będzie sparować, tylko przede wszystkim, żeby się nauczyć kroków, takich koordynacyjnych rzeczy, bo to jest tutaj najważniejsze. I to wdrażam w tej młodszej grupie. Koordynacja, żeby była ta też sprawność ruchowa, żeby nie miało problemów z żadnymi ćwiczeniami, chociażby rozgrzewkowymi, a żeby też nabierało tej pewności siebie na sparingach, żeby się nie bało, tylko żeby już wyszło pewne siebie, jakby miało już stoczyć ten pierwszy sparing.
2: A jak długo trwają takie przygotowania właśnie do pierwszego sparingu?
5: To jest bardzo indywidualna kwestia, bo niektóre dzieci są bardzo utalentowane, raz się coś powie i od razu łapie, od razu wie, także tacy na pewno szybciej później są gotowe na taki sparing pierwszy. Zawodnicy, dzieci, którzy są mniej utalentowani, to wiadomo, że trochę dłużej to trwa, ale ja uważam, że nie można się zniechęcać, tylko też dużo tutaj dzieci można zweryfikować, chociażby nawet na tą psychikę. Tutaj zawsze jak pytam się, mówię do jakiegoś dziecka, że ma dzisiaj sparować. Jak jest pierwsze pytanie, z kim sparuje, to od razu wiem, że już się boi, że nie chce za bardzo, nie? Tutaj ważne to jest ta głowa. Tutaj jak jest sparing, to nie powinien pytać, z kim sparuje, tylko zakłada rękawice i wychodzi i tyle, nie? To też jest bardzo ważne, ale tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna. Każdy tak naprawdę inaczej się pod to przygotowuje w różnym terminie.
2: A taki trening właśnie tych młodszych zawodników też obejmuje takie ćwiczenia na siłowni, czy tylko tutaj na sali?
5: Nie, tutaj akurat nie rozpisywałem planu pod dzieci, żeby trenowały tak jak starsza grupa, czyli nawet dwa razy dziennie. No dlatego, żeby też się nie przeciążyły, to też są młode dzieci, żeby tak nie przesadziły z jakąś siłownią, tam jeszcze nie jest im to potrzebne. Są ważniejsze trochę rzeczy teraz niż wzmocnienie siły, bo one i tak cały czas rosną, tak wzrastają cały czas siłowo. Jedynie co to na treningu im często wdrażam takie podstawowe ćwiczenia z własnym ciężarem ciała, ale żadnych tam ciężarów nie jestem w ogóle zwolennikiem wyciskania jakichś tam ciężarów, nie wiadomo jakich. Głównie pod takie eksplozywne rzeczy z własnym ciężarem ciała.
2: A jeśli chodzi o te starsze grupy wiekowe, to jak właśnie wygląda taki plan właśnie treningowy, taki na siłowni?
5: Generalnie tutaj też jakiś czas temu ja powiedzmy, że ja się nie znam na rzeczach motorycznych, dlatego wysłałem jednego chłopaka, żeby przygotował go pewien trener motoryczny. I tak naprawdę jeden chłopak sekcji prowadzi wszystko to, co mu tamten trener przekazał. Ja bardziej mam porozpisywane rzeczy. Na początku roku głównie był taki etap, gdy dwa pierwsze miesiące były bardzo ciężkie, żeby zbudować tą wytrzymałość. Także bardzo nieprzyjemne treningi biegowe, tak samo interwały rundowe, interwały takie sprinty. biegi, dużo biegania, żeby później była ta kondycja i żeby nikomu nie brakowało tej siły. A jeśli chodzi o takie motoryczne rzeczy, to zajmuje się tutaj Filip Klimek, który ma bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o takie ćwiczenia. Był przez to przygotowany, wiedział, ja tylko porozpisywałem, kiedy mają robić te ćwiczenia, a on prowadzi to z grupą, gdy ja wtedy prowadzę już następną grupę.
2: Załóżmy, że mamy córkę lub syna, które jest takie aktywne po szkole i chcielibyśmy je zapisać do sekcji bokserskiej. Czy ono musi mieć jakieś takie predyspozycje, spełniać jakieś wymagania, żeby dostać się do sekcji bokserskiej?
5: Tutaj najważniejsze są chęci dziecka, żeby było widać, że to dziecko chce trenować, że chce się angażować, słucha na treningach. Może nie być utalentowane, może być utalentowane, ale ważne, żeby chciało. A tutaj często jest przypadek, że bardziej rodzic chce, a dziecko nie. To ja wiem, że nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie, prędzej czy później tak już to dziecko zrezygnuje. Inaczej się pracuje z młodzieżą, kiedy to dzieci chcą boksować, są w to zaangażowane, są w tym świecie, oglądają te walki, chcą się uczyć, chcą tą wiedzę pozyskiwać. Także myślę, że tutaj nie trzeba mieć żadnych predyspozycji, wystarczą tylko chęci.
2: A więcej jest właśnie takich dzieciaków, które chcą właśnie boksować, czy spełniają marzenia rodziców?
5: Nie, myślę, że tutaj większość osób, które tu przychodzą, są zajarane tym sportem. Widać to, bo i nawet jak kończę treningi, to większość zostaje po tych treningach, robi dodatkowo jakieś swoje rzeczy. Niektórych to trzeba tutaj z sali wyrzucać, żeby już wracali do domu, nie? Bo naprawdę chcą to robić, a jak ktoś przychodzi, bo rodzic tam przykładowo wysyła, to są maksymalnie 2 treningi, jest już po karierze, także tak to wygląda.
2: A jeśli są takie dzieciaki, które może nie wierzą w swoje siły, ale bardzo chcą właśnie tutaj zaistnieć w świecie boksu, to jak może motywujecie takie osoby?
5: To jest najważniejsze, ja powtarzam zawsze, że musi być ta konsekwencja, nie? Cierpliwość. Nie zawsze się wygrywa. Tutaj mówię już na przykład o zawodnikach, którzy trenują cały czas, ale powiedzmy jadą na zawody i przegrywają, nie? Ja mówię, że spokojnie, nadejdzie twój czas, krok po kroku, złapiesz to doświadczenie, w końcu będziesz wygrywać. Mamy tutaj takiego malutkiego chłopaczka z grupy, który jest bardzo mały jak na swój wiek, ale jest bardzo ambitny tutaj.
2: Sprytny.
5: Tak, no jest taki bardzo ambitny na sali, jest zawsze na treningu. Widać, że bardzo chce trenować, jest bardzo zaangażowany. Tylko jest taki problem, że jest bardzo malutki jak na swój wiek i boksuje naprawdę, podziwiam go za tą odwagę, bo wychodzi do zawodników, którzy są głowy wyżsi. Niestety przegrywa te walki, a tylko ja mu zawsze powtarzam, że spokojnie Dorian, tutaj złapiesz to doświadczenie i zobaczysz, że ty będziesz maszyna w przyszłości, nie? Tylko musisz cały czas ta konsekwencja i to widać u niego, widać, że on jest nawet przed treningiem zawsze przychodzi. Jest naprawdę taki zawodnik, mimo tych przegranych walk, to ma taki, że tak powiem, idealny charakter do tego sportu, nie? W przyszłości będzie bardzo dobrym zawodnikiem, jestem tego pewien, a te porażki, co miał w ostatnim czasie, na pewno mu zaprezentują w przyszłości i w końcu będzie wszystko wygrywał.
2: A co to znaczy idealny charakter do tego sportu?
5: Nie boi się, nie kalkuluje, ma taką mocną psychikę, nie pyta się, z kim ma sparować, tylko wychodzi, zakłada rękawice i sparuje. Tak samo nie boi się przed walkami, nieważne, czy ten zawodnik jest mistrzem Polski, mistrzem Europy, czy jest wyższy, większy, on i tak wyjdzie zawsze i zawsze wyjdzie po to, żeby z nim wygrać, a nie żeby przetrwać rundę. Nie boi się, jest taki, nie kalkuluje, nie zastanawia się, a co gdyby przegrał, tylko wychodzi, robi robotę, nie? To jest moim zdaniem taki idealny charakter do sportu walki.
2: Czy tu wśród właśnie zawodników, których trenujesz, widzisz właśnie więcej takich talentów?
5: Tak, tutaj jest mnóstwo utalentowanych zawodników, szczególnie właśnie w tej starszej grupie, bo tutaj mówiłem o Dorianie, który jest z młodszej grupy, który jeszcze nie chodzi na starszą grupę, ale w starszej grupie na pewno zawodnicy tak najbardziej utalentowani to Filip Klimek, Mateusz Skipski, Patryk Zaremski, Mikołaj Siembida, Maciek Herdzik, to tacy najmocniejsi nasi zawodnicy w sekcji. Mamy też ciężkiego, czyli w wadze super ciężkiej, Wiktor Skiba, tak samo bardzo dobry zawodnik. Tutaj takie największe nadzieje, uważam, że największa taka nadzieja to jest Filip Klimek, bo tutaj zaczął teraz boksować w kategoriach seniorskich.
2: Czyli to już powyżej 18 roku życia?
5: Tak. To jest taki mój zawodnik, którego tak pamiętam, jak na salę przyszedł 3 lata temu, i tak jest taki mój zawodnik od zera, i widzę, jak teraz boksuje, i jest naprawdę... to będzie kawał zawodnika, jeżeli nie zboczy z tego toru, nie? Tutaj też od tego roku możliwość startu i uczestniczenia w polskiej lidze boksu od nas uzyskało 5 chłopaków. Tutaj w drużynie reprezentującej Królewski Kraków uzyskał Tobiasz Zarzeczny, mój brat, Filip Klimek i Mikołaj Siembida. W drużynie z Nowego Sącza dostał szansę Patryk Zarębski i w drużynie Wisłoka Rzeszów dostał Wiktor Skiba. Dodatkowo od tego roku nasz klub się rozwija poprzez to, że zrobiliśmy 2 kursy sędziowskie. Nie mieliśmy żadnego sędziego na żadnych turniejach, mimo tego, że praktycznie każdy klub tutaj na Podkarpaciu ma swoich sędziów. Zrobiliśmy 2 kursy sędziowskie, także mamy obecnie w drużynie 2 sędziów, którzy będą też sędziować na turniejach tutaj, na Pucharach Karpat między innymi.
2: A w jakich właśnie turniejach zwykle bierzecie udział i jak tam właśnie z wynikami?
5: Tutaj takie turnieje cykliczne, Puchar Karpat, są przeważnie raz w miesiącu. Regularnie uczęszczamy na te turnieje. Jest to taka szansa, żeby chłopaki nabrali doświadczenia. To nie jest turniej, w którym skupiamy największą uwagę. Tam boksują z zawodnikami m.in. z Małopolskiego województwa, z Podkarpackiego, w zależności kto tam przyjedzie. Ale jest to regularny start naszych zawodników. Mogą sprawdzać swoje umiejętności, nabierać tego doświadczenia, a główne takie turnieje to są Mistrzostwa Polski na ten moment, nie? Na razie musimy tutaj medali Mistrzostw Polski zrobić, później będziemy troszkę dalej mierzyć.
2: A jeśli chodzi o te takie lokalne turnieje, Puchar Karpat, tak? To w jaki sposób właśnie wybieracie zawodników, którzy tam wystartują?
5: Tutaj na takie turnieje, w Puchara Karpat wystawiam jak najliczniejszą liczbę zawodników, którzy się nadają, żeby wygrywać walki, nie tylko wyjść i przeboksować, tylko żeby wygrywać. To są takie turnieje, które dużo zawodników biorę, żeby jak najwięcej, żeby też tych nowych zawodników sprawdzać, jak wyglądają na turniejach, jak wygląda ich podejście przed walką, podczas walki, jak to wygląda w walce po prostu, bo to jest całkowicie co innego, sparring, walka. I bardzo dużo sprawdzam nowych zawodników, a jeśli chodzi o tych, co cały czas boksują regularnie, to jeżdżą cały czas na te turnieje. Jak są przeciwnicy, to boksują.
2: Okej, tutaj mamy ten etap taki lokalny, a jak wyglądają te rozgrywki takie już wojewódzkie?
5: Tutaj na pewno też jednym z takich głównych celów są Mistrzostwa Okręgu, żeby zdobyć jak najwięcej złotych medali, żeby nabrać jak najwięcej kwalifikacji na Mistrzostwa Polski. Nie we wszystkich kategoriach Mistrzostwa Okręgu są kwalifikacje do Mistrzostw Polski. Staramy się jak najwięcej medali zdobywać złotych, dlatego, bo na przykład mistrzowie województwa podkarpackiego jadą na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, czyli Mistrzostwa Polski kadetów. Nie? Także tutaj w tym roku mieliśmy 3 miejsce drużynowe na Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego. Zdobyliśmy bodajże 7 złotych medali, 7 srebrnych i 3 brązowe.
2: Jesteście zadowoleni z tego wyniku, czy coś można jeszcze było poprawić?
5: Jesteśmy zadowoleni, ale uważam, że główny cel to, żebyśmy byli pierwsi.
2: Tylko złoto się liczy.
5: Taka jest najlepsza mentalność, żeby zawsze mierzyć złoty medal. Powtarzam to zawodniku, żeby się nie cieszyli tam jakichś srebrnych medali, tylko żeby były złote same. Żeby były same złote. Jak będziesz celował tylko w złoty medal, to różne inne sukcesy ci przyjdą same.
2: Mi się zawsze wydawało, że najgorzej jest zdobyć czwarte miejsce, czyli po prostu minąć się z tym podium.
5: W boksie nie ma czwartego miejsca, jest miejsce trzecie i są dwa zawsze trzecie miejsca, także tutaj akurat nie ma walk o brązowy medal, tylko dwóch półfinalistów przegranych dostaje brązowe medale, a wygrani walczą w finale, czyli jest złoty i srebrny, dwa brązowe.
2: Tutaj mówiliśmy sobie już o tych turniejach lokalnych, okręgu, mistrzostwach Polski. A czy Stalowa Wola Boxing Team wystawia również zawodników na takie turnieje międzynarodowe?
5: Tutaj międzynarodowe turnieje są też często organizowane w Polsce, czyli przyjeżdżają zawodnicy z różnych państw. Przeważnie na turniejach tutaj występują zawodnicy z Ukrainy, z Rumunii, z Węgier. My też mamy zaproszenie na te turnieje na przykład w Rumunii czy na Węgrach. Boksowaliśmy tam już nieraz, lecz tutaj uważam, że jeśli zawodnicy do nas przyjeżdżają, to skupiamy się bardziej na startach tutaj w Polsce, bo i tak toczą walki z zawodnikami z innych krajów.
2: I już tak podsumowując ten temat właśnie tych turniejów na różnych szczeblach, to co określiłbyś takim mianem waszego największego osiągnięcia?
5: Tutaj myślę, że będziemy mieć dużo większe osiągnięcia, ale na ten moment dwa brązowe medale Mistrzostw Polski w tamtym roku zdobyliśmy oraz takim sukcesem dużym jest taka mocna popularyzacja, która ciągle rośnie tutaj w Stalowej Woli. Naprawdę bardzo to poszło do góry. Jak pamiętam, jak ja to zaczynałem boksować 10 lat temu w Stalowej, to był taki, że tak powiem, taka moda na MMA. Teraz wszyscy chcą boksować i to bardzo się kręci, jeśli chodzi o Stalową Wolę. Każdy się zabiera za boks, dużo osób chce zaczynać swoją przygodę, dużo osób też chce być jak ci zawodnicy, widzą, to widać jak startują w zawodach, jak wygrywają i przez to rośnie ta popularność tego sportu, że każdy chce też tak boksować, nie? Tutaj dużo robią też organizowane przez nas turnieje w Stalowej Woli. Jest to też memoriał imienia Lucjana Terelli. Co roku cyklicznie to organizujemy. Chłopaki z klubu walczą, przychodzą znajomi, przychodzą rodzice, rodzina, widzą jak to wygląda, koledzy ze szkoły i to też bardzo wzrasta. Zawsze tutaj po turniejach, w tydzień po turniejach jest sala pełna nowych zawodników. Naprawdę jest to, widać jak działają te turnieje, bo mówię, jest to mocno rozpowszechnione w Stalowej Woli.
2: Te tradycje takie bokserskie są w Stalowej Woli dalej takie żywe.
5: Tak, tutaj co roku upamiętniamy wybitnego boksera ze Stalowej Woli, pana świętej pamięci Lucjana Terelle. Organizujemy turniej, który cieszy się też coraz większą popularnością, bo z roku na rok przyjeżdżają do nas zawodnicy z coraz większej ilości państw, z różnych klubów. Organizowaliśmy turniej Puchar Karpat imienia Lucjana Terelli. Tutaj też w sierpniu będziemy organizować galę boksu. Będzie to 10 konkretnych walk, tak samo imienia Lucjana Terelli. Mam tutaj pewne plany wraz z moim tatą, z prezesem tego stowarzyszenia, co tutaj zrobić. Myślę, że takiego wydarzenia jeszcze w Stalowej nie było. Chcemy zrobić naprawdę taką dużą, dużą galę z bardzo wysokim poziomem pojedynków. No mówię, takiego, jakiego jeszcze nie było w Stalowej.
2: Tutaj wspominałeś, że boks cieszy się coraz większą popularnością w Stalowej Woli. Jak w takim razie zacząć właśnie tę swoją przygodę z boksem? Gdzie należy się udać?
5: Tak naprawdę codziennie są organizowane zajęcia.
2: Czyli gdzie?
5: Na Mosirze, ulica Hutnicza 15. Można tutaj sobie wejść. Na Facebooku jest strona Stalowa Wola Boxing Team, na Instagramie tak samo. Jest numer telefonu, jest grafik ułożony, gdzie można sobie sprawdzić, kto do jakiej grupy się nadaje. Można śmiało zadzwonić. Także tylko kontaktować się tutaj na social mediach różnych, są wszystkie informacje.
2: Czy macie jakieś takie limity właśnie wiekowe i też ilościowe właśnie takich osób, które mogą uczestniczyć w takich zajęciach?
5: Tutaj staramy się zawsze, jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to można śmiało zadzwonić, porozmawiać i trener tutaj uzna, do jakiej grupy wiekowej się ktoś należy i do jakiego wysłać, bo tutaj w każdy dzień jest inna grupa. Najmłodsi mogą zaczynać od powiedzmy 5 roku życia.
2: Czyli można zapisywać dzieci od 5 roku życia, a co jeśli chodzi o dorosłych? Do którego wieku możemy się właśnie zapisywać na takie zajęcia, jeśli kręci nas ten sport?
5: Każdy może przyjść tak naprawdę. Jest tu też grupa rekreacyjna, na którą ktoś może przyjść całkowicie, nauczyć się wszystkich podstaw. Nie musi być nie wiadomo jak uzdolniony, wystarczą chęci. Śmiało przychodzić, nie wstydzić się, tutaj trenerzy przekażą wszystko.
2: A jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o płeć zawodników? Czy w większości są to mężczyźni, czy zdarzają się również kobiety?
5: W większości są to mężczyźni, chociaż teraz tak samo jest bardzo spopularyzowane wśród kobiet, bo mam tutaj liczną grupę dziewczyn, którzy trenują razem z chłopakami. Przychodzą dziewczyny, tak samo są bardzo zawzięte, o ile bardziej zawzięte niż chłopaki w niektórych przypadkach. Tak samo przychodzą i dziewczyny, i chłopaki.
2: Czyli kobiety i mężczyźni razem ćwiczą? Takie same ćwiczenia?
5: Tak, tak samo wszystko ćwiczą. Mówię tutaj o grupie zawodniczek, które boksują, trenują w tej starszej grupie. Trenują tak samo jak chłopaki.
2: I już tak przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, jaką radę dałbyś właśnie młodym osobom zaczynającym swoją przygodę ze sportem, z tym sportem?
5: Żeby tutaj się nie bały, żeby śmiało przychodziły, żeby nie wstydziły się tego, że nie potrafią jakiegoś tam ćwiczenia, żeby były konsekwentne, cierpliwe, że wszystko pomału przyjdzie, jeśli będą chciały oczywiście, nie? Ale tutaj najważniejsze są chęci i zaangażowanie.
3: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
4: Działa od 2016 roku ku uciesze pasjonatów gier, w tym również planszówek. Mowa o Stowarzyszeniu Stalfiction ze Stalowej Woli, której celem jest właśnie spopularyzowanie gier wśród młodzieży i dorosłych. O działalności stowarzyszenia, grach i piątkowych spotkaniach przy planszówkach opowiedziała mi Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stalfiction.
2: Od jak dawna działacie? Jakie są cele stowarzyszenia? Może coś o wydarzeniach, które organizujecie?
6: Witam serdecznie. Stowarzyszenie Stalfiction działa od 2016 roku i zajmujemy się głównie propagowaniem gier planszowych, gier bitewnych, gier RPG. To jest taka nasza codzienna działalność. Serdecznie zapraszamy na spotkania planszówkowe w każdy piątek od godziny 17 do 20. Spotkania odbywają się na auli w dawnym budynku KUL przy ulicy Popiełuszki 4. Także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego organizujemy różne wydarzenia propagujące właśnie fantastykę w naszym regionie. Z najważniejszymi są Stalowe Granie, które odbywa się każdego roku w ferie, oraz Stalowolskie Spotkania z Fantastyką, które robimy zawsze w pierwszy weekend lipca. I podczas tych wydarzeń można właśnie zapoznać się z grami planszowymi, bitewnymi, grami RPG, grami retro na retrokomputerach. I to właśnie głównie podczas Stalowego Grania. Natomiast podczas spotkań z Fantastyką dodatkowo jeszcze organizujemy prelekcje, warsztaty, konkursy z cosplay, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo się na tej imprezie dzieje, zresztą jest to impreza dłuższa, dwudniowa. Zrealizowaliśmy też kilka mniejszych projektów, których celem było propagowanie fantastyki. Dotyczyły one gier RPG, LARPów, gier miejskich, gier RPG, gier planszowych, także to było naprawdę bardzo, bardzo fajne projekty.
2: O jakich pani projektach teraz mówi, tych takich mniejszych projektach?
6: W 2018 zrealizowaliśmy fantastyczne Nudo Odstraszacze i tam właśnie były warsztaty larpowe, była gra miejska, było właśnie takie wydarzenie, na których były pokazy poszczególnych gier planszowych, były warsztaty programowania, były warsztaty tworzenia gier planszowych, także to też sporo się działo na tym wydarzeniu. W rok później zrealizowaliśmy Stalowolskie LARP-ogranie.
2: By mogła pani wyjaśnić, czym są LARPy, tak dla słuchaczy i dla mnie, która zupełnie nie siedzi w temacie gier.
6: LARP jest nieco podobny do improwizowanego teatru. Każda postać dostaje swoją rolę, w której ma opisane swoje cechy i też swoje cele. I właśnie głównym zadaniem jest zrealizowanie tych swoich celów. Trzeba właśnie tego dokonywać poprzez interakcję z innymi graczami. Jest właśnie taki teatr improwizowany. Też bardzo fajna forma rozrywki. I serdecznie do niej zachęcamy. Nieco trudniejsza niż gry RPG, ale bardzo fajna.
2: W ubiegłych latach też były organizowane takie mniejsze projekty niż Stalowe Grania?
6: Tak. Jako ostatnie to zrealizowaliśmy w 2023 roku. Były to sobota z Stowarzyszeniem Stalfiction i tam były właśnie na jednym spotkaniu było malowanie figurek, warsztaty malowania figurek. Na jednym były gry RPG i na jednym były LARPy. Także to były właśnie takie trzy weekendy, trzy soboty właśnie jak sama nazwa wskazywała, ze Stowarzyszeniem Stalfiction. Organizowaliśmy jeszcze warsztaty programowania. To w ramach było, zdaje mi się, Stalowolskiego LARP-ogrania. To właśnie chyba wtedy były warsztaty programowania.
2: Wspominała pani, że tak na co dzień w piątki spotykacie się przy planszówkach. Gdzie te spotkania się odbywają? O której godzinie? Kto może w ogóle przyjść na takie spotkania?
6: Na spotkania planszówkowe zapraszamy młodzież i dorosłych. Odbywają się one na auli przy ulicy Popiełuszki 4 i w piątki od godziny 17 do 20. W Stalowej Woli można też pograć sobie we wtorki w strefie spotkań Nadbowskiego 11 i też zachęcamy do udziału zarówno w jednych spotkaniach, jak i w drugich.
2: Jakie planszówki można pograć podczas takiego spotkania, gdyby miała pani wymienić?
6: Właściwie to co spotkanie przynosimy coś nowego, ale oczywiście są takie, które gramy częściej, które są takie bardzo ulubione, na przykład Miecz Samuraja, Osadnicy z Katanu, Takenoko, Wirus, ale tak naprawdę to co spotkanie to jest coś nowego i to są nagród nowości, bo właśnie koledzy ze stowarzyszenia mają bardzo dużo gier, co chwilę coś nowego kupują i testujemy.
2: No właśnie, a żeby wziąć udział w takim spotkaniu planszówkowym, to czy trzeba być członkiem stowarzyszenia?
6: Nie. Po prostu można przyjść. Także zapraszamy wszystkich.
2: A kto może zostać takim członkiem stowarzyszenia?
6: Każdy, kto chce działać z nami.
2: A gdyby miała pani powiedzieć coś może więcej? Czy są jakieś może spotkania takie organizacyjne właśnie członków stowarzyszenia?
6: Tak, spotkanie organizujemy wtedy, kiedy trzeba coś po prostu omówić. Bo tak to, żeby się po prostu spotkać, to mamy na gruncie właśnie takim, czy spotkań planszówkowym, czy na gruncie prywatnym, to mamy bardzo dużo okazji do porozmawiania ze sobą, więc takie spotkanie jest organizowane właściwie wtedy, kiedy coś robimy większego.
2: Czy żeby być takim członkiem Stowarzyszenia Stalfiction, trzeba być takim entuzjastą gier, czy dołączają do was także osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoją przygodę z grami?
6: Różnie. Zarówno dołączają do nas entuzjaści, którzy po prostu się o nas dowiedzieli i po prostu ucieszyli się, że istnieje taka grupa pokrewnych dusz, do której mogą dołączyć, ale też zupełnie nowe osoby, które niewielkie miały pojęcia o grach. Także jak najbardziej zapraszamy zarówno wytrawnych graczy, jak i początkujących graczy.
2: Jakby pani jeszcze miała właśnie tak zachęcić mieszkańców Stalowej Woli czy generalnie całego naszego regionu do spotkań, to co by pani powiedziała?
6: Zachęcam serdecznie. Podczas gier można nie tylko poznać fajne gry planszowe, spędzić czas w przyjemny sposób. Można również spotkać fajnych ludzi, zaprzyjaźnić się. Gry uczą też bardzo wielu fajnych rzeczy, więc to jest właśnie zwłaszcza tak ważne, powiedzmy, dla dzieci, dla młodzieży. Chociaż nasze spotkania tak bardziej właśnie są skierowane dla młodzieży niż dzieci. Ale dzieci też zapraszamy oczywiście. I uczą bardzo wielu fajnych umiejętności. Logicznego myślenia, planowania strategii, współpracy, rywalizacji, czekania na swoją kolej, umiejętności takiego też pogodzenia się z porażką czasami. To są bardzo ważne w życiu umiejętności. Też analiza, empatia, również gry właśnie RPG uczą też właśnie bardzo takich fajnych rzeczy typu na przykład jak się zachować w stresujących sytuacjach, także właśnie też empatia, to różne umiejętności takie społeczne.
4: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. SK2.

to samo. Chcę zobaczyć ziemię obiecaną. Może dziś uda się chociaż coś. Może dziś odezwie się ktoś, kto w końcu zmieni los. I patrzę na każdy dzień jak na nowe.

9 rano można się rozciągnąć, z kubkiem kawy wyjść na taras lub balkon, włączyć troszkę głośniej radio SK2. Niech sąsiedzi wiedzą, że się powodzi. Cześć, dzień dobry, Dawid Wajda, witam i zapraszam.

trofea od pana Dawida Podsiadło na antenie Radia SK2. Grupa Tilaw już szykuje się do grania. A w sprawie trofeów to mam życzenia dla was z samego rana. Już myślę troszeczkę o tym, co będzie działo się później. Życzę wam, żeby dzisiaj rzeczywiście zdobyć złoty rosół na obiad. Tak na przykład.

Czasy się pozmieniały, bardziej obchodzimy urodziny niż imieniny, ale zawsze warto wiedzieć, komu ciepłe słowo powiedzieć, że tak człowiek nie czuje, jak rymuje. Kamila, Aniela, Petronella, Felix, Marietta, Noe, Witalis i Sylwiusz obchodzą dzisiaj 31 maja urodziny. Imieniny. Widzicie, jak człowiek myśli o tych urodzinach? Imieniny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów.

0: Może ktoś z was ma ogródek do przekopania. Słyszycie, jak tutaj ostro pracuje perkusista Dali Zawiałow. Może, jakby tak jakiś kontakt do takiego perkusisty znaleźć, to taki ogródek byłby przekopany raz i dwa. Albo jak będziemy to w rytmie takich dobrych polskich utworów robić, to też szybko to się wszystko zrobi. Dobra polska muzyka z naszych głośników płynie w tej godzinie jeszcze Ania Wyszkoni. Pojawi się także Mezo z Liberem. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.

0: Nie wiem, czy dacie wiarę, ale ten utwór Mezo i Libera ma już 23 lata. W 2003 roku został wydany i myślę tak, że wielu z nas już albo jeszcze chodziło wtedy do szkoły. I zobaczcie, tyle lat minęło, a kredyt na mieszkanie dalej niespłacony.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agnieszka Gazda, Muła. Poczuj magię tradycyjnego rzemiosła i stwórz coś wyjątkowego własnymi rękami. Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem zaprasza na bezpłatne warsztaty wyplatania, które poprowadzi mistrz plecionkarstwa Marcin Jakubowski. To propozycja zarówno dla początkujących, jak i tych zaawansowanych. Zajęcia odbędą się 5 i 12 czerwca. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: No i dziesiąta. Dziesiąta to już nie przelewki. O dziesiątej trzeba coś zmienić. Na przykład z prawej na lewą, z lewej na prawą. Jeśli ktoś ma dwie nogi założone na siebie, bo nic nie robi. To jest ten czas, że nic nie robimy. Zazdrościmy oczywiście tym, którzy odpoczywają sobie. Rzecz jasna w rytmach najlepszych polskich hitów. Do tego małą cegiełkę taką dokładamy. Dawid Wajda. Cześć ponownie. Najlepszy.

Nowsza persona na polskim rynku muzycznym to Marisa i jej utwór Odkochaj. No właśnie, zakochać się prosto, a odkochać to już nie tak łatwo. Proces odkochiwania się trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Większość psychologów jednak szacuje, że podstawowy czas na wygaszanie głębokich emocji to minimum 3 do 6 miesięcy. Każdy z nas pewnie to przeżywał w wcześniejszym albo późniejszym czasie swojego życia. Życzymy, żeby oczywiście to trwało jak najkrócej, jeśli już nie ma zupełnych szans na żaden powrót. Ale zawsze można zakochać się na nowo, to pamiętajcie. Z każdego minusa da się zrobić plus. Szymon Wydra i Carpe Diem już teraz.

Za 27 dni niektórzy będą mogli powiedzieć nareszcie, bo wtedy rozpoczyna się pierwszy koncert tegorocznego cyklu męskiego grania. To hymn oczywiście tegoroczny w Radiu SK2, a 4 dni temu pierwszy raz w historii zaprezentowano drugi singiel promujący tę trasę koncertową. Coś myślę, że jeszcze u nas na antenie podwójne męskie granie się pojawi. Teraz Sylwia Grzeszczak. Z oczu twych czytam, że...

0: No, dzisiaj trochę chmurek nad naszym pięknym krajem może być i gdzieniegdzie może popadać. Bardziej w tej wschodniej części kraju, w Olsztynie, Białymstoku, w Warszawie, w Rzeszowie można spodziewać się opadów, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to ciągle. Pada i tylko ciągle pada, pojawia się na antenie radia SK2. Miejmy nadzieję, że nigdzie indziej tego na chmurach nie zobaczymy. W tej godzinie jeszcze Jonathan z PZM Iliwką, będzie także grupa Hej.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: I po reklamie.

0: Dzień dopiero się budzi, rozkręca się, ale herbata stygnie, kto sobie już jakiś czas temu ją zaparzył. Jedno jest pewne, praca sama się nie zrobi, ta w kuchni. Za chwilę będziemy pozdrawiać tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: I po reklamie.
0: 11 godzina, czyli mamy naszą stałkę w niedzielnym programie. Muszę uderzyć ręką w stół w tym momencie i pozdrowić kotleciarzy, którzy już tłuką to, co będzie później na stole, czyli pyszne, schabowe. Pozdrawiamy Was czule, zróbcie to słono, smacznie i zdrowo. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Gosia Andrzejewicz i ten jej pieprzyk, który zna cała Polska. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oskar Cymsy już za chwilę na naszej antenie, a kontynuując wątek schabowego, przypomniałem sobie, tydzień temu nie mówiłem o tym SMS-ie, ktoś napisał, że jest schabowego z ryżem. I tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj napiszecie SMS na 726 826 826 z czym innym nietypowym jeszcze jecie schabowego. Dajcie znać.

I mamy to. Rzeczywiście dwie bajki. Nasz kraj podzielony jak zawsze na tych, którzy tradycyjnie schabowego jedzą z ziemniakami i surówką, ale są tacy, którzy w nietypowy sposób schabowego jedzą. Spływają SMS-y. Jest tak. Schabowy z keczupem, schabowy z pierogami i jeden z SMS-ów, który też mnie zadziwił, to z kwaśną śmietaną osiemnastką. Jem to tak samo jak placki ziemniaczane, czyli schabowy jak placek ziemniaczany, ale z drugiej strony schabowy z osiemnastką w doborowym towarzystwie.

0: Słuchając tego utworu od razu czuć zbliżające się lato, a to tylko 22 dni zostało do kalendarzowego lata. 21 czerwca będziemy witać to lato, a chwilę później już rozpoczynać wakacje. Tak trzeba żyć. I tak staram się muzycznie was nastrajać. W tej godzinie jeszcze pani Beata Kozidrak pojawi się, także Maciej Musiałowski, wiem, powiedzieć Musiał Maciejowski, ale to pan Maciej. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie

0: Polska 2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: I po reklamie.

0: SK2. Stalowa Wola.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: No i masz. Słucham nowego utworu Macieja Musiałowskiego zatytułowanego Flora i przypomniałem sobie, że moje kwiatki chyba już dawno się domagają podlania słoneczko przecież przez szybkę praży i szybko ta ziemia wysycha. Trzeba to nadrobić, być może komuś też z was w tym momencie przypomniałem, że o kwiatki trzeba dbać, a nie potem mówicie po ludziach, że u was to żaden kwiatek nie przetrwa. Zbliżamy się do 12, czyli już za chwilę popołudnie.
1: Reklama.
2: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agnieszka Gazda, muła, drewno, tradycja i dziecięca wyobraźnia spotkają się w jednym miejscu. Już jutro Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli zamieni się w przestrzeń pełną twórczej energii, rękodzielniczej pasji i opowieści zakorzenionych w kulturze. O szczegółach tego wydarzenia Emanuela Kwaśniak.
9: W siedzibie galerii przy ulicy Rozwadowskiej 12 odbędzie się spotkanie z Janem Pukiem, rzeźbiarzem, zabawkarzem i propagatorem folkloru lasowiackiego. Uczestnicy będą mogli nie tylko poznać tajniki pracy z drewnem, ale także własnoręcznie ozdobić mechaniczne zabawki wykonane przez artystę.
8: Spotkanie rusza jutro o godzinie 17.
0: 12 na zegarach, nie wiem czy też tak macie, ale w niedzielę już po południu czas nam zdecydowanie przyspiesza, bo już bliżej tego końca weekendu, ale my będziemy grać tak, żeby chociaż na chwilę świat nam zwolnił. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Najpierw rozpieścił nas kwiecień. Później maj też podtrzymał te pasce, choć bywało i chłodniej. Ale rzeczywiście, tak jak wspominałem niespełna godzinę temu, zbliżamy się do tego utęsknionego, nawiązując też do tytułu piosenki Sarsy, lata, które za 22 dni. No to pora się dobrze nastroić. Formacja Nieżywych Schabów już teraz i ich lato, miejmy je wcześniej, już teraz na antenie Radia SK2.

W niedzielę dla niektórych może być bajka, bez żadnego pośpiechu, bez żadnych obowiązków i tak się spędza przyjemnie ten niedzielny czas. Oczywiście w rytmach najlepszych polskich hitów. Sanek za nami, Mysłowic już gra, ja przeglądam różne raporty, natrafiłem na taki o nazwie indeks miesięcznych zakupów. W kwietniu miesięczny koszyk zakupowy dla jednej osoby kosztował już 770 zł i 17 groszy. To podobno o 7 zł i 9 groszy więcej niż w marcu i aż o ponad 36 zł więcej niż rok wcześniej. I słuchajcie, oni robią te badania, robią te sondaże. A mi się wydaje, że nas Polaków i tak to nie dotyczy. No nie wiem jak wy. Ja do wózka wkładam zawsze złotówkę. Ewentualnie dwa.

0: Gotowi na wszystko od Phil i Lanbery w Radiu SK2. Jeśli już jesteście po obiedzie, to też jesteście gotowi na wszystko, bo co jest po obiedzie? Deser. Pochłoniemy go w każdych ilościach. Można jeszcze sobie kaweczki jakieś zaparzyć albo herbateczki, jeśli na to macie ochotę, i oczywiście zrobić radio głośniej, żeby to wszystko lepiej wchodziło i się później trawiło i spalało, żeby nie poszło w boki. W tej godzinie jeszcze Patrycja Markowska, pojawi się także grupa Sumptuastic.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Słupek. Słupek. Słupek. O, jak w takim tempie mijacie słupki, to znaczy, że w odpowiednim tempie jedziecie po autostradzie. To jest, to do tego utworu właśnie to zostało stworzone. Sub Tuastik opuszczony dla tych, którzy w trasie. Zostańcie z nami, bo po 13 kolejna porcja najlepszych polskich hitów do trasy, ale także do tarasu. To nawet podobne słowa są. Czy tu, czy tam, będzie dobrze, będzie wyśmienicie. Ja życzę udanej reszty części dnia. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Pięknego. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: I po reklamie.
4: Mamy niezły pogodowy miks. Na zachodzie więcej słońca, temperatury przekraczają 20 stopni, w innych regionach już chłodniej. Lokalnie deszcz, a nawet burze z porwistym wiatrem. W domu jeszcze też burza i kuchenne rewolucje. Obiad lada moment na stole, rosół skóry, kura z rusztu. A na deser to co najlepsze.
5: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
4: Kto pozmywa po obiedzie? No, weź nie pytaj. Paweł Domagała.
6: Ciągle

Ajajaj, life is brutal. Lady Punk i sztuka latania w SC2. Miało być to tak pięknie. Urodzinowy prezent się szykował. Iga Świątek jednak wraca do domu. Latała po korcie jak błyskawica, ale nie udało się. Przegrała na wielkoszlemowym French Open z Ukrainką Martą. No i nie zagra dalej. SK2. Ale dzisiaj, jak powiedziałem, jest dzień na świeczki, prezenty i tort. Iga kończy 25 lat. Najlepszego. Dlatego właśnie, Iga, nie na kort, ale dawaj na tort.

0: Metoda WSC2, no to dobra, szybciutko żegnamy się i pakujemy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kto ma 38 lat? Rączka do góry, bo lądujemy w roku narodzin zakazanego owocu. 1988. W Koninie. Najlepszy polski tekściarz Jacek Cygan, taki sam kompozytor, też najlepszy, Krzesimir Dębski, wyhaczyli podczas festiwalu dziecięcego 15-letniego jeszcze Krzyśka Antkowiaka. No i tak, jeden napisał dla niego tekst, drugi skomponował muzykę, a utwór Zakazany owoc zaśpiewał i to od razu już na festiwalu w Opolu nastoletni, 15-letni Krzyś. I skradł serca Polaków swoim niewinnym głosem. No właśnie, ale o czym tak naprawdę on śpiewał? Czym jest ten zakazany owoc? Zakazana pierwsza miłość. Utwór opowiada, no a kto tego nie przeżył? O nastolatku, który zabujał się w starszej dziewczynie, a ona mówiła, że nic z tego. No i jak to już kobieta traktowała go jak dziecko.

0: Za to po linie czytam, przeszedł właśnie estoński kaskader Jan Rozé 180 metrów nad ziemią po linie zawieszonej między Pałacem Kultury i Nauki, a Warsaw Tower przeszedł bez niczyjej pomocy sam. I to w 30 minut. Naprawdę podziwiam gościa. To chyba jeden z niewielu facetów, którzy lubią stąpać po cienkiej linie.
1: SK2
2: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
2: Rogal Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
4: AI? Ajajaj.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.

0: Jak wykrzykniki, tak głośne gitary, bo to zresztą ulubiona piosenka nauczycieli języka ojczystego. Human i Polski w SC2. U nas nie tylko dobre, najlepsze hity, które wyrosły na naszym podwórku, a my razem z nimi. I wracamy do nich po newsach o 14 w SC2 już za chwilę.
1: Reklama.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agnieszka Gazda-Muła, Miejska Biblioteka Publiczna w Misku zaprasza na wystawę prac Mirosława Iskry, artysty wizualnego, fotografa i twórcy cyfrowego, laureata tegorocznej Gałązki Sosny w dziedzinie kultury. W swoich pracach artysta łączy fotografię kreatywną, fotomontaż i grafikę cyfrową, poruszając tematy duchowości i przemijania. Jego pracę możecie oglądać w salce przy wejściu do Niżańskiej Biblioteki.
9: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-2024. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
10: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
9: Informuje Ewelina Gromek-Oćwiaja ze Stołecznej Komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów w samym centrum Łodzi. Trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
11: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
9: Mówiła jedna z uczestniczek, a właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy niewidzialne koszty marki osobistej.
0: Warsztaty makijażowe, fajna sprawa.
9: Zdecydowanie, poszłabym sama.
0: Na niedzielny obiadek do rodzinki zrobić sobie i strzelić taki makijaż, dlaczegożby nie. A czy wracacie z weekendu teraz, czy przemierzacie miasto autobusem, składacie pranie, albo może właśnie poprawiacie makijaż, mam dla was to co najlepsze.

Rozciągnąć też można się wygodnie na kanapie. My jesteśmy razem z wami. Ktoś musi dopilnować, żeby ta niedziela za szybko się nie skończyła. Ania Dąbrowska zrobi to na początek w SC2.

0: Kompletka i jej dwa dni w SC2, a nie dwa. Nie dwa dni, tylko aż cztery. Tyle potrwa festiwal w Opolu. Zbliża się wielkimi krokami. Na tym festiwalu również będziemy z wami my, SK2. Widzimy się w naszym mobilnym studiu przed Filharmonią Opolską 5 czerwca. Zapiszcie sobie, będziemy tam z wami i opolskimi gwiazdami, które wystąpią na scenie. A wśród nich jest też Andrzej Krzywy z Demono.
1: SK2.
0: To proste, 5 czerwca widzimy się w Opolu.

Lor w SC2. Nie ma to jak niedzielne powroty, są przyjemne. I fajnie, gdyby jeszcze zdarzył się cud. Taki cud jak w północnych Włoszech. Kierowcy czy tam przecierali oczy ze zdumienia przez błąd systemu. Na jednej ze stacji benzynowych cena diesla spadła z około 2 euro do niecałych 20 eurocentrów za litr. SK2. Z 2 euro do 20 eurocentów. To się nazywa dopiero CPN. Cuda przyciągają natychmiast. Takich stacji wam dzisiaj życzę w te niedzielne popołudnie.

0: Dawid Podsiadło i trójkąty oraz kwadraty, jego muzyczne kwadrat. No kwadrat to taka mapa do niedzielnego leżenia, idealnie dopasowana teraz. Trójkąt to niech będzie taki trójkącik pizzy, który mówi chodź, a dieta mówi stop. A za chwilę przyjdzie Wiktoria Kida ze swoim kawałkiem trójkątnym, naiwna ja w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: I po reklamie.

0: Luma w SC2, już za chwilę najważniejsze newsy. Sporo dzieje się na trasach, m.in. poważny wypadek autokaru z osobówką. O tym już za chwilę Agata Chruściak o 15 w SC2 i najważniejszych informacjach.
1: Reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
4: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
3: Tłumaczy redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. A przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę i wygrała 7-5, 6-1, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży w Białej Podlaskiej.
5: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
3: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dochowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
0: Ostatni dzień, 31 maja i to jeszcze niedziela. Dzisiaj w kalendarzu są święta nietypowe, między innymi dzień Bociana Białego. Agata, czy ty widziałaś w tym roku bociana?
3: No, nawet widziałam.
0: Lecącego czy stojącego?
3: Lecącego.
0: Lecącego. No, to znaczy, że ten rok przeleci ci bardzo szybko.
3: Znowu.
0: No, ja widziałem stojącego w sklepie na półce.

Ale w gnieździe też widziałem stojącego, to znaczy, że będzie przestany. Każdy ma swoje gniazdko, kawałek podłogi, do Denegra na dzień dobry, Weste, dwa najlepsze polskie hiciory, dwie po 15, witajcie. Agata też leci na swój kawałek, znowu tam sprawdzać, co ciekawego w Polsce się dzieje.

Pięknie w saksofon, dmie elektryczne gitary i killer w SC2. Mnie po prostu czasami zabijają z wrażenia te obrazy, jakie generuje sztuczna inteligencja. Przewijam sobie rolki w telefonie i tak co chwilę. Jakiś tam obrazek pokoiku, łazienki, kuchni, wszystko zmienione przez AI. Tu półeczka, tam szafeczka, na suficie taka lampeczka i cyk, salon gotowy. A wszystko wystroiła na obrazku sztuczna inteligencja, no. Po takim remoncie ma się inteligentny dom.

0: Krzysztof Krawczyk, dobrze, że jesteście obok mnie, no bo teraz lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I przenosimy się do roku 1980. Jesteśmy na Mount Everestie, bo to właśnie w tym roku Polacy Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi wdrapali się na Mount Everest zimą. A do sklepów? No ktoż go nie miał. Trafił kultowy Walkman firmy Sony. Zrewolucjonizował całe słuchanie naszej muzyki. Kto nie miał Walkmana, a w nim hit również z 1980 roku. Hit Izabeli Trojanowskiej, która była w tym czasie w szczytowej formie. Wszystko, czego dziś chcę, tak śpiewała, mając ponad 20 lat i to jeszcze w Opolu. Po latach przyznała, że gdyby dokładnie wiedziała, jak bardzo śmiały jest tutaj ten tekst, no to mogłaby go nie zaśpiewać, ale na pewno nie z taką swobodą.

0: Sylwia Grzeszczak tak bardzo lubi pożyczać w SC2 tylko najlepsze polskie hity, ale na pewno swoich zegarków nie pożyczą tak szybko niektórzy celebryci i celebrytki, znane gwiazdy. Przeglądam jeszcze kolorową prasę. Noszą setki tysięcy na nadgarstkach. Taki jest nagłówek. I uwaga, Marcin Prokop, na jego ręku jest zegarek za 300 tysięcy złotych. Proszę. Hubert Urbański ma sikora za 100 tysięcy złotych, a Małgorzata Rozenek zegarek za 55 tysięcy złotych. Jejko, ja mam zegarek za darmo z komunii. SK2. A że szczęśliwi czasu nie liczą, to nie powiem, która godzina.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie ma

0: Wsłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.

0: mistrzyni pisania bajek, Edyta Bartosiewicz w SC2, która nie byłaby sobą, gdyby nie skłamała. Agata z kolei nie byłaby sobą, gdyby nie przekazała wam newsów w SC2, a te już za chwilę punktualnie o 16:00 i powie wam, kto został mistrzem Polski w piłce ręcznej. Nie kłamie.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agnieszka Gazda, Muła. Gmina Jeżowe ponownie stanie się miejscem wielkiego święta muzyki i zabawy. Wielkimi krokami zbliżają się bowiem wakacjonalia 2026. W sobotę zaplanowano występy taneczne i klubowe, natomiast w niedzielę na scenie pojawią się Sound & Grace, Mezo oraz Oscar Sims. To wszystko 18-19 lipca na boisku rezerwowym Sparty Jeżowe.
4: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu. Jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
5: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
4: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło we Francji po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 zdobyli mistrzowski tytuł.
6: A my w ST2 jesteśmy razem z Wami również mistrzami robótek ręcznych.
4: Agata, co masz na myśli?
6: Na przykład ty jesteś mistrzynią w pisaniu.
4: O. No tak, można tak powiedzieć.
6: Można też być mistrzem ugniatania, mistrzem kierowania, czyli kierownicy, albo po mistrzowsku można też śmigać palcami po gitarze. I to udowodni m.in. Janek Borysewicz z Lady Punk w tej godzinie oraz kolejne.

0: w ST2 sezon ma najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło. Sezon również na rekordowe emerytury, które podaje ZUS. Na Śląsku jest taka najwyższa. Pan, który przepracował całe swoje życie, dostaje 51 tysięcy złotych brutto miesięcznie emerytury, podaje ZUS. Pracował pan 67 lat, zanim przeszedł na emeryturę. Chciałbym mieć takiego dziadka.
1: ST2.

0: Bardzo przyjemne, niedzielne granie na spokojne takie powroty z weekendu. Kuba i Kuba, dajecie też znać, co dzieje się na drogach. Autostrada A4, odcinek Opole-Katowice, są utrudnienia po wypadku. Trzymamy rękę na pulsie, wy na kierownicy.
1: SK2.
0: I łapiemy. Te ostatnie kilometry w trasie w dobrym rytmie.

0: Three of Us w SC2, Szklane Sufity i Historia mrożąca krewy w żyłach teraz jeszcze, bo w tym momencie w Słupcy jest ustanawiany rekord Guinnessa. Mam odpaloną transmisję w internecie. Pan Wojciech Pruński patrzy na niego, znany jako człowiek lodu z Gdyni. Chce przez 5 godzin do 19 siedzieć w takiej szklanej skrzyni wypełnionej kostkami lodu. I on siedzi teraz w tym lodzie, w samych slipkach. I do pobicia rekordu zostały mu tylko no tak około 2 godziny 20 minut. Aby czas szybciej mijał, proponuję nucić sobie pod nosem coś takiego.
1: Już taki jestem, zimny drak.
2: SK2.
0: Oczywiście.
3: Reklama. Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: I po reklamie.

0: SC2 Zalia, która również pojawi się w tym roku na festiwalu w Opolu i tam będzie także SK2 razem ze swoim studiem przed Filharmonią Opolską, gdzie będziemy się widzieć z Wami, z najlepszymi słuchaczami podczas tego wielkiego święta polskiej muzyki, a już za chwilę punktualnie o 17:00 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Hot grill.
4: Arilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial. Przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych i tak w bramce wracający po kontuzji Marcin Bułka. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior czy Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
15: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
16: Najchętniej 3-0.
14: Na początek meczu o 17:30 specjalny samolot przetransportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
17: Nie ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać. Zainspirować siebie.
14: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała Julia Niewiadoma.
0: Agata.
14: Tak.
0: 29 minut zostało i pierwszy gwizdek. Tak jak mówiłaś w newsach, dzisiaj Polska zagra towarzyski mecz z...
14: Ukrainą.
0: Koszulkę już wybrałaś? Biało-czerwoną?
14: Białą mam akurat na sobie.
0: Szalik też przygotowany, a słuchajcie, jak będzie gol, to łóż tu dmuchać będziemy w wuwuzelę.

0: A w SC2 tylko najlepsze polskie hity, kwadrans po 17, ten od Gabriela Fleszarda, Bilet do nieba. A jutro dzieciaki będą czuły się jak w niebie. W końcu Dzień Dziecka, pamiętacie, nie? I z tej okazji mam dla was prezent. Radio dla waszych dzieciaków do odpalenia w aplikacji SK Toy Story Radio. Tylko tutaj sprawdzałem sam, pluszaki organizują tajne narady na półce, zabawki budują takie wieże pod sam sufit, a samochody, jak już jest ciemno, ustawiają się do wyścigów po dywanie. Tak właśnie brzmi świat SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK i na sk.pl.
1: SK2.
0: Mówię wam, bo warto jutro, w Dzień Dziecka, odpalić wyobraźnię na pełen regulator. Dominik Dudek w SC2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Czasu. Wielkie paranoje. W którym to roku teraz lądujemy? W 1986. Co tam się wydarzyło? Dar młodzieży. Słynny polski żaglowiec wyruszył w swój pierwszy wielki rejs, opływając przylądek Horn. Polska himalaistka Wanda Rutkiewicz, jako pierwsza kobieta w ogóle w historii, weszła na drugi co do wielkości i najtrudniejszy zresztą szczyt ziemi, K2. No a w świecie muzyki w 86. pojawił się singiel, który znalazł się na 9. albumie Marka Grechuty, zatytułowany zresztą tak samo jak singiel z tej płyty. Wiosna, ach to ty.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I cieszmy się tą wiosną, póki jeszcze mamy na to czas. Jest odpowiednia pora, 21 dni wiosny zostało.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi, bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonę komuś drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Trzymamy kciuki, żeby słoneczne nastroje tak samo dzisiaj piłkarze nam zapewnili. Właśnie rozpoczął się towarzyski mecz Polska-Ukraina. Pierwszy gwizdek za nami. A skoro jesteśmy przy gwizdaniu, o tej porze można już spokojnie gwizdać na wszystko.
1: SK2.
0: Zwłaszcza na pranie i prasowanie. I oby nie zabrakło nam pary, jak piłkarzom.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
17: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
20: I po reklamie.

0: przy takich hitach auto wraca do domu samo i to jak z automatu. Mysłowic i długość dźwięku samotności. Nie zostawiam was samych. Za chwilę Agata Chruściak wpadnie tutaj z najważniejszymi informacjami, a potem Michał Hanczak spędzi z wami wyjątkowe chwile i niezapomniane momenty w SC2.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Jedziemy?
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera. Tego oczekują kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
17: Na kogo liczysz najbardziej?
18: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo Śpietuszewski.
17: Jaki wynik?
19: 3-1 dla Polski.
17: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
19: Zgranie generalnie większe.
16: Na razie jest 0-0, a nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraince Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1, a trener Piotr Nierzyński uspokaja.
20: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
16: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Jedynka, dwa.
1: Jaki będzie wspólny mianownik pięciu hitów na piątkę w tym tygodniu? Chwila, moment. To znaczy, nie biorę was na przeczekanie, tylko rzeczywiście chwile i momenty. To są słowa klucze, jeśli chodzi o dobór pięciu hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak, zapraszam. Będziemy rzeczywiście mówili dużo o tym, żeby doceniać każdą chwilę i każdy moment. Jak się okazuje, wielu artystów inspiruje się tą myślą i bardzo często o tym nagrywa piosenki. Wybór był bardzo duży, postawiłem na pięć polskich hitów, które mam nadzieję znacie albo poznacie i które całkiem lubicie albo polubicie. No zaczynamy na pewno od takiego hitu, który zna chyba każdy, bo to jest piosenka, która towarzyszy nam od ponad 30 lat i jest jednym z największych hitów z repertuaru zespołu Baim. To piosenka pod tytułem Ta sama chwila. Pochodzi z płyty Płomień z nieba z 93 roku, a tekst do tej piosenki napisała oczywiście Beata Kozidrak, która na każdym niemal koncercie przekonuje nas, że nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Prawda stara jak świat, ale trzeba sobie od czasu do czasu przypomnieć, że warto żyć chwilą i doceniać każdy moment w naszym życiu, zwłaszcza ten szczęśliwy, bo to rzeczywiście tylko moment, tylko chwila. Na szczęście te złe chwile też szybko mijają. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza jeżeli macie do wykonania jakieś ciężkie zadanie w pracy. Beata Kozidrak i zespół Baim, no może nieco chwilę koncertują, ale rzeczywiście kalendarz koncertowy mają wypełniony i w wielu miejscach tego lata i tej wiosny jeszcze będzie można ich spotkać. Z tego co widzę na Instagramie zespołu Baim, w planach m.in. koncerty w Zgierzu, Świdnicy, Czeladzi, Iławie, Sopocie, Działoszynie czy Gliwicach. Zaglądajcie, sprawdzajcie, no i rzeczywiście budujcie te wspomnienia, bo te koncertowe z reguły zostają z nami na lata i zawsze przypominają nam coś miłego.

0: Jedynka, dwa.
1: Jestem ponownie, Michał Hanczak przy mikrofonie. Witam, wpadłem na moment, żeby trochę o momentach i chwilach poopowiadać, bo właśnie te słowa występują we wszystkich hitach, które wybrałem dla was w tym tygodniu. Konkretnie w tytułach tych hitów. Tym razem postawię na odpowiedni moment, bo to odpowiedni moment, żeby opowiedzieć o hicie Mroza i Zali pod tym właśnie tytułem. To kawałek, który towarzyszy nam już od kilku miesięcy, zapowiadając nadchodzący album Mroza, no a jak zdradzili mi artyści, pomysł na powstanie tego duetu i tej piosenki narodził się poniekąd przy śniadaniu. To znaczy, Zalia jadła śniadanie, kiedy Mrozu się do niej odezwał.
2: Łukasz do mnie sam napisał i pamiętam, że wysłał mi to w trakcie, jak jadłam śniadanie i od razu sobie to puściłam i po usłyszeniu gitary tej pierwszej, początkowej już byłam na tak.
3: Tak, właśnie zastanawiałem się, czy już jesteś po śniadaniu, czy przed śniadaniem i akurat byłaś w trakcie.
2: Czekałeś na odpowiedni moment, żeby wysłać po prostu moment. Te piosenki.
3: Czyli ze smakiem.
2: Tak jest, dokładnie.
1: Jak się okazuje, śniadanie to odpowiedni moment, żeby załatwić jakieś artystyczne biznesy. Zostańmy jeszcze trochę w temacie kulinarnym, bo teraz dwa słowa o teledysku do tej piosenki, nakręconym w Hiszpanii, a przy którego kręceniu dość ważną rolę odegrała kanapka.
3: To było tak, że byliśmy w takim barze, gdzie chcieliśmy nakręcić jedną ze scen. No i zapytałem się tutaj moich towarzyszy podróży, produkcji, dość małej tej ekipy, co by chcieli zjeść, czy kanapka jest okej. Okay, no każdy skinął głową. Poprosimy z chorizo. No i ja poszedłem sobie na chwilę, powiedzmy, przewietrzyć się na zewnątrz. Wracam. Oni na mnie patrzą. Łukasz, co, spójrz na stół. A tam jest 6 takich buł wielkich.
2: Znaczy przekrojonych po prostu takich ciabatek.
3: Tak. Mm-hmm. I jest rzeczywiście to chorizo, ale nie taki, jak moglibyśmy sobie wyobrazić, że to jest takie pokrojone salami, tylko normalnie pełna kiełbas w patelni.
2: W budce. Bez niczego obok.
3: 6. Po prostu sucha buła z kiełbą.
4: Ale jaka dobra.
3: Było pysznie.
1: Pysznie to jest też na koncertach Mroza. Jeżeli ktoś jeszcze na żadnym nie był, to absolutnie powinien to nadrobić i wybrać się na taką prawdziwą muzyczną ucztę. Okazją mogą być letnie koncerty plenerowe, ale też trasa Odpowiedni Moment. Ona wzięła właśnie nazwę od tytułu piosenki, a ta trasa jesienią, w październiku. Wtedy Mrozu zagra w Łodzi, w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. No i na część z tych koncertów jeszcze można znaleźć bilety. Nawet jeżeli jesteście teraz w pracy, to może być odpowiedni moment, żeby zrobić sobie przerwę, posłuchać tej piosenki w Radiu SK2, a przy okazji poszukać wspomnianych wejściówek.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Polska 2.
1: Chwile i momenty. To słowa klucze, które łączą 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak, mam dla was hit numer 3. Te słowa znajdują się w poszczególnych tytułach. No i jeśli chodzi o ten hit numer 3, to będzie to piosenka pod tytułem Na chwilę. Czyli pierwszy hit Grzegorza Chyżego. Dokładnie 12 lat temu pierwszy raz usłyszeliśmy tę piosenkę. Wtedy Grzegorz Chyży miał już zbudowaną popularność po udziale w programie X Factor, ale wiele osób czekało na to, co autorsko nam zaprezentuje. To była płyta pod tytułem Z całych sił, a piosenka, która promowała ten krążek, to właśnie Na chwilę, a za tą piosenką stał między innymi producent TAP. Sam Grzegorz Chyży opowiada, że to właśnie piosenka Na chwilę była związana z bardzo ważną chwilą w jego życiu, kiedy to po raz pierwszy usłyszał sam siebie w radiu.
2: O, to pamiętam. Pamiętam pierwszy singiel. Jechałem autem i czekałem bardzo długo na ten moment, bo wiedziałem, że to się wydarzy mniej więcej koło którejś tam godziny i to było chyba między 15 a 16. I jechałem autem i słuchałem. Jak już usłyszałem zapowiedź, to musiałem zwolnić, zjechałem na pobocze i cieszyłem się tym momentem.
1: Słuchacze pokochali tę piosenkę do tego stopnia, że zaczęli głosować na nią masowo na listach hitów. No i w pewnym momencie Na chwilę było nawet numerem jeden, jeśli chodzi o najczęściej odtwarzane piosenki w stacjach radiowych w naszym kraju. Grzegorz Chyży wielokrotnie podkreślał, że tekst nawiązuje do refleksji nad życiem, że zarówno te dobre, jak i złe chwile są nam dane na chwilę i nic w życiu nie trwa wiecznie, dlatego każdą z nich trzeba doceniać. Co ciekawe, drugi album Grzegorza Chyżego zatytułowany był Momenty i w sumie też spełnia kryteria 5 hitów na piątkę, które gram wam w tym tygodniu. Ale my teraz skupimy się na tym pierwszym kawałku, o którym opowiadałem, czyli Na chwilę. Przy okazji wysyłając Grzegorzowi najlepsze życzenia, bo właśnie obchodzi urodziny.

0: Jedynka, dwa.
1: O filmach często mówi się, że są w nich momenty. Jeśli chodzi o 5 hitów na piątkę w tym tygodniu, to mogę powiedzieć, że jest złożona z samych momentów. Dlatego, że słowo moment albo słowo chwila, czyli synonim, to jest kierunek i kryterium wyboru piosenek, które dla Was przygotowałem. Wszystkie mają w tytułach albo chwilę, albo momenty. I teraz właśnie przejdziemy do tego drugiego słowa i do nowej całkiem propozycji od Kasi Sienkiewicz, którą na pewno kojarzycie z duetu Kwiat Jabłoni. Na chwilę zespół zawiesił działalność, a Kasia postanowiła nagrać co nieco solo. Jeszcze w tym roku mamy usłyszeć całą nową płytę, a promowana jest od kilkunastu dni piosenką Były Momenty. No i jak Kasia mi zdradziła, no to jest taka słodko-gorzka piosenka.
2: Bo z jednej strony opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej są, możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz, obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie.
1: I tego właśnie Wam wszystkim życzę. Kasia Sienkiewicz i jej nowy hit na antenie Radia SK2 już teraz. Jeżeli były momenty przypadną Wam do gustu, to wejdźcie na sk2.pl i zagłosujcie na ten hit w gorącej Polsce. Polskiej dwudziestce.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
19: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie. 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
22: Jak to leciało w tym klasycznym polskim hicie? W życiu piękne są tylko chwile? No coś w tym jest. I nie tylko zespół Jam nagrywał o tym piosenki. Michał Hanczak, czas na kolejny z 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu sięgam po hity, które momenty i chwile mają w tytułach. Tym razem zaproponuję Wam jeden z hitów Kamila Bednarka. Znacie tę piosenkę na pewno, bo to jest hit z 2014 roku, a nosi tytuł Chwile jak te. Później znalazł się na płycie pod tytułem Oddycham. Zresztą o powstaniu tej piosenki Kamil Bednarek sam opowie nieco więcej.
23: No i tutaj, słuchajcie, to jest historia... Było kawalerskie mojego szwagra.
22: Zaczyna się świetnie.
23: I pamiętam, że... Byłem taki szczęśliwy, bo miałem wszystkich ziomów w jednym miejscu, a ja wtedy bardzo dużo koncertowałem, to było ponad 200 koncertów rocznie i ja w ogóle się z nimi mijałem i to nie miałem okazji z nimi się albo spotkać na spokojnie. Zazwyczaj ich zapraszałem na swoje koncerty, festiwale i miałem ich wszystkich w jednym miejscu i oczywiście świętowaliśmy i wziąłem gitarę do ręki i zacząłem grać ten refren. Jakoś jak mi do głowy to przyszło, takie chwile jak te i tam 90 osób, wszyscy nie nadają się zbyt często. Kto mógł, kto śpiewał? Północy to męczyliśmy i jakoś tak, kurczę, pamiętał ten refren, wszyscy go pamiętają, może ja to nagram, nie? Że taki euforyczny numer, żeby się kojarzył właśnie z taką chwilą, gdzie nie ma i właśnie w twoim życiu często i to była taka chwila.
22: Ale piosenka na szczęście została z nami dłużej niż na chwilę. To już 12 lat, kiedy Kamil Bednarek wykonuje ją razem z tłumem fanów na koncertach. No i oczywiście sięgamy też regularnie po tę piosenkę w radiu. W Radiu SK2 usłyszycie ją za chwilę. No, chwile jak te nie zdarzają się zbyt często, to prawda. Czasami to dobrze, czasami niestety nie do końca, no bo na przykład ta chwila, kiedy dostajemy wypłatę, mogłaby zdarzać się częściej niż raz w miesiącu.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary! Fundary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
10: Nie musisz.
9: Jak to nie muszę?
10: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
9: Oto Moto Lease?
10: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
9: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
10: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
9: I to gdzie?
10: To tu. Oto Moto Lease.
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie? To tu.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Prawie 15 tysięcy hektarów dzikiej przyrody, w której można spotkać zarówno majestatyczne łosie, jak również skryte sowy czy przebiegłe wilki. To wszystko oferuje Nadleśnictwo Rozwadów. Dzisiaj jego pracownicy odsłaniają kulisy codziennej pracy w lesie, opowiadają o ochronie zwierząt, inicjatywach edukacyjnych oraz sposobach, dzięki którym każdy z nas może bezpiecznie i świadomie korzystać z uroków natury. Już teraz zapraszam do odkrywania tajemnic lasu razem z nami.
2: Dzień dobry, nazywam się Paulina Smogorzewska, jestem pracownikiem Nadleśnictwa Rozwadów i zajmuję się działem hodowli lasu, szkółkarstwa, nasiennictwa oraz edukacją leśną.
3: Dzień dobry, moje nazwisko Dudziak Roman, pracuję w Nadleśnictwie Rozwadów już ponad 30 lat, pełnię funkcję inżyniera nadzoru.
4: Dzień dobry, Piotr Starek, leśniczy Leśnictwa Moskale w Nadleśnictwie Rozwadów.
5: Dzień dobry, Władysław Brzuszko, starszy strażnik leśny, pełnię funkcję komendanta posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Rozwadów.
6: Może na sam początek naszej rozmowy zacznijmy sobie od tego, jak tak w przybliżeniu, jak duży obszar obejmuje Nadleśnictwo Rozwadów?
3: Nadleśnictwo Rozwadów zajmuje niespełna 15 tysięcy hektarów, a dokładnie 14 900. W całości położone jest administracyjnie na terenie województwa podkarpackiego, natomiast podzielone jest na 11 leśnictw, z czego 10 leśnictw to są leśnictwa rewirowe, jedno leśnictwo to leśnictwo szkółki.
6: Czy mógłby nam pan wymienić te leśnictwa?
3: Tak, leśnictwo Burdze, Ciemny Kąt, Harzewice, Moskale, Zaosie, Zapolednik, Żupawa, Szkółki, Huta Derengowska, Katy, Pysznice.
6: Dobrze, no to już wiemy co nieco o tym, jak tak ogólnie wygląda Nadleśnictwo Rozwadów, a teraz chciałabym przejść do tego, co się w tym nadleśnictwie znajduje. I może przejdźmy do tego, co właśnie żyje w lasach Nadleśnictwa Rozwadów. Jakie gatunki właśnie zwierząt, czy to chronione lub rzadkie, właśnie możemy spotkać w Nadleśnictwie Rozwadów?
4: Z chronionych zwierząt to występują u nas gady w postaci węży. I w Nadleśnictwie Rozwadów można spotkać 3 gatunki węży. To jest zaskromiec, żmija zygzakowata i gniewoż plamisty. Wszystkie te gatunki są pod ochroną gatunkową. Następnie są płazy. Mamy żabę trawną, żabę jeziorową. Mamy też rzekotkę drzewną. Mamy również ropuchę szarą. I śmieszka jeszcze żaba. Również wszystkie płazy, które u nas występują, są pod ochroną gatunkową. Z ssaków. Jeże są u nas w nadleśnictwie z gatunków chronionych występuje wilk.
6: Myślałam, że wilki akurat w naszych lasach nie występują.
4: Znajdujemy się na terenie Puszczy Sandomierskiej, to jest taki zwarty kompleks lasów, gdzie 4 nadleśnictwa są praktycznie zlokalizowane koło siebie. Jest to duży kompleks leśny, więc bytują w nim i wilki. Nie mam takiego rozeznania, czy u nas na terenie naszego nadleśnictwa jest założona watacha, która by była miejscowa, ale przychodzą wilki z sąsiednich. Do mojego leśnictwa przychodzą wilki z nadleśnictwa Rudnik, zaglądają tutaj również wilki z nadleśnictwa Nowa Dęba, bo tam mają miejsce, gdzie się rozmnażają. No i te 3 leśnictwa, co są za Sanem, to przychodzą tam wilki z Lasów Janowskich, ewentualnie z nadleśnictwa Biłgora. I mamy ptaki chronione. Mamy gniazda orła bielika, chyba 2. To jest na Hucie Derengowskiej i teraz nowo założone na Burdzach. Nowa strefa. Najprawdopodobniej są orliki. Widujemy te ptaki. Wszystkie ptaki szponiaste są chronione. Są myszołowy, są czmielojady, są kobuzy, są pustułki i błotniaki stawowe. To są również ptaki, które u nas występują. Występują też sowy, one są również pod ochroną. Jest sowa uszatka, puszczyk. Podobno ktoś kiedyś widział sowę szarną, ale to w ja nie stwierdziłem tego. Są jeszcze łosie, one są zwierzętami...
6: Właśnie o nich myślałam, bo często je widzę.
4: Całorocznym okresem ochronnym. Także występują u nas łosie. Jelenie no to są już zwierzęta łowne nie pod ochroną. Są sarny, przychodzą daniele z sąsiednich nadleśnictw. I chyba to wszystko. Jenoty, są borsuki, są kuny, zarówno kuna leśna, jak i kuna domowa. Jest troszeczkę tych zwierząt. Jak się tak dobrze w lesie przyjrzeć, to widać ich ślady bytowania, a jak się ma szczęście, to można spotkać te zwierzęta. Z takich zwierząt łownych, które się pozyskuje w ramach gospodarki łowieckiej, to mamy populację jelenia. Tu jest Puszcza Sandomierska, to są takie w łowiectwie rejony hodowlane zwierząt łownych. Jest tutaj populacja dzika, są sarny, są daniele, także jest dość urozmaicony zwierzostan.
6: Dobrze, no to już wiemy, jakie zwierzęta i te mniejsze, i te większe zamieszkują nasze lasy. A teraz chciałabym przejść do takiej kwestii bezpieczeństwa. Na co właśnie powinniśmy uważać, kiedy wchodzimy do lasu? I w sezonie wiosenno-letnim, i tym takim chłodniejszym jesienno-zimowym. Na jakie może zwierzęta możemy się natknąć i jak możemy albo powinniśmy się zachować, kiedy je widzimy?
4: Trzeba zacząć od tego, że las jest domem dla zwierząt. Jest to ich naturalne miejsce bytowania, gdzie żyją, a my jako ludzie jesteśmy tam gośćmi. I jeżeli przychodzimy do kogoś w gości, to musimy troszeczkę jak gdyby respektować...
6: Nie panoszymy się.
4: Tak, nie panoszymy się. To znaczy mamy możliwość korzystania z lasu w Polsce, jeżeli robimy to umiejętnie przez całą dobę, tylko musimy wiedzieć, jak się tam zachować. Jeżeli są miejsca oznakowane, miejsca ostoi zwierząt, nie wchodzimy tam. Dlatego, że tam mogą być prowadzone prace związane z restytucją jakichś gatunków. Są takie nadleśnictwa, gdzie wprowadza się głuszca czy rysia i w te miejsca nie wchodzimy. Są miejsca, gdzie prowadzimy gospodarkę leśną związaną z pozyskaniem drewna. Są one oznaczone tablicami, gdzie jest podany czas, w jaki te prace są gospodarcze, pozyskaniowe i ze zrywką drewna wykonywane. Nie wchodzimy na te powierzchnie, dlatego że jest to niebezpieczne zajęcie z punktu widzenia niebezpieczeństwa spadających gałęzi czy obalających się drzew, czy obalanych drzew. Następnie mogą być takie powierzchnie, gdzie są prowadzone jakieś prace badawcze, powierzchnie doświadczalne. Na te powierzchnie one są oznaczone, nie wchodzimy. Również jest takie prawo wynikające z ustawy o lasach, że nie wolno wchodzić na uprawy i w młodniki, które mają mniej niż 4 metry wysokości. Nie mamy obowiązku oznakowywać tych miejsc, no ale nie wolno tam wchodzić. I proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą jest, nie wjeżdżamy do lasu pojazdami mechanicznymi. Jest zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi. Nie oznakowujemy, nie mamy obowiązku oznakowywać dróg leśnych, które są naszymi drogami. Oznakowujemy tylko i wyłącznie te drogi, na których dopuszczamy ruch pojazdów. Nie wiem, czy w naszym nadleśnictwie są takie drogi, gdzie jest dopuszczony ruch pojazdów. Nie mam, u mnie w leśnictwie takich dróg nie ma.
6: Spacerując po lasach Nadleśnictwa Rozwadów, możemy spotkać na swojej drodze zarówno małe, jak i duże zwierzęta. Co zrobić w takim przypadku, kiedy na przykład widzimy takiego dużego jelenia, który nie ucieka na nasz widok?
4: Wszystkie zwierzaki dziko żyjące mają taki wrodzony instynkt, że człowieka starają się unikać. Jest taka granica bezpieczeństwa, gdzie możemy podejść na pewien dystans i te zwierzęta nie reagują, ale jeżeli zbliżamy się w ich ocenie nadmiernie do nich, to one po prostu się oddalają, uciekają. Są takie przypadki, że w czasie naszych wędrówek po lesie możemy spotkać młode różnych gatunków. Szczególnie w okresie wiosennym, kiedy się pojawiają na świecie młode sarny, młode jelenie, możemy na takiego małego jelonka czy sarenkę się natknąć. Szczególnie jeżeli nie chodzimy po drogach, tylko chodzimy po drzewostanie. Pod żadnym pozorem nie dotykamy takiego stworzenia.
6: Dlaczego?
4: Chodząc po lesie możemy spotkać młode jelenia czy sarny, czy daniela. Pod żadnym pozorem nie możemy tych młodych zwierząt dotykać, zabierać do domu. Dlaczego? Dlatego, że matki tych młodych nie opiekują się nimi non-stop, one pozostawiają je w ich mniemaniu w bezpiecznym miejscu, idą żerować i wracają na okres karmienia, a dzieciak sarny, czy jelenia, czy Daniela ma odpowiednie ubarwienie, które jest takie centkowano-pastkowane, wspaniale zgrywa się z szatą roślinną i z dnem lasu, jest niewidoczny, ma...
6: Leśny kamuflaż.
4: Kamuflaż, tak. Oprócz tego matka go tak wypielęgnuje, że on nie ma zapachu, nie zwabia drapieżników, a my... Spotykając takiego malucha, zdajemy sobie, mamy jakąś tam empatię, że coś zostało porzucone. W żadnym wypadku to nie jest porzucone. Takie sarnie czy jelenie dziecko jest zaopiekowane, matka się o nie troszczy, matka je karmi, ale nie przebywa z nim non-stop. Jeżeli już nabędzie już taką umiejętność, że może podążać za matką, to wtedy się z tą matką przesuwa. Jeżeli to jest takim, nazwijmy to, osesek sarni czy jeleni, on sobie przebywa w tym bezpiecznym miejscu, jest pod nadzorem matki i w żadnym wypadku nie dotykamy, w żadnym wypadku nie zabieramy. To nie jest zwierzak opuszczony. Duże zwierzęta, tak jak już mówiłem wcześniej, mają wrodzony instynkt, że człowieka unikają, więc jak one są i widzą nas, to one odejdą, a taki maluch jest nauczony tego, że ma do samego końca być przy ziemi tak schowany i tak się zachowywać, aby nie zwracać na siebie uwagi.
6: A jeśli chodzi o te duże zwierzęta, które widzimy na przykład, że nie uciekają na nasz widok, to czy one mogą być na przykład ranne?
4: Tak jak mówiłem, one jak widzą człowieka, to powinny się oddalić.
6: Ale jeśli się nie oddalają?
4: To powinna się u nas zapalić taka czerwona lampka. Coś z tym stworzeniem jest nie tak. Może być chore, może być ranne.
6: Jakie służby właśnie wtedy zawiadamiamy?
4: Nie jesteśmy weterynarzami w sensie, żeby ocenić, co jest powodem takiego zachowania. Jeżeli widzimy, że taki zwierzak jest ranny, powinniśmy powiadomić, jeżeli to było w wyniku wypadku komunikacyjnego, zwierzę zostało potrącone, jest to na terenach leśnych, należy powiadomić lekarza weterynarii. Każdy powiat, w każdym powiecie jest podpisana umowa z lekarzem weterynarii. I on już podejmuje później odpowiednie działania adekwatne do sytuacji. A jeżeli jesteśmy gdzieś w głuszy leśnej i widzimy jakieś zwierzę, które zachowuje się niestandardowo, to najlepiej jest odejść spokojnie.
6: Dobrze, no to tutaj mówiliśmy o takich dużych zwierzętach, dla których my być może jesteśmy zagrożeniem i które mogą być dla nas zagrożeniem. A teraz chciałabym przejść do takich, no można powiedzieć, niemal niewidocznych mieszkańców naszych lasów, czyli do kleszczy. Jak generalnie powinniśmy się też ubrać do lasu, żeby po prostu no, nie przynieść czegoś ze sobą do domu?
5: Jeżeli planujemy wyprawę do lasu na spacer, to staramy się ubrać odpowiednio, a mianowicie wskazane jest jakieś nakrycie głowy. Dobrze, jeżeli mamy odzież tą swoją wierzchnią, to na przykład koszula z długim rękawem, spodnie, żeby nachodziły na buty, żeby w razie czego ten klesz nam się nie zsunął do buta. Oprócz tego, no wiadomo, że staramy się obserwować, jeżeli nawet chodzimy po tym lesie, no, zwracać uwagę na swoje ciało, czy czasem, jeżeli coś nas tak, powiedzmy, czy delikatnie swędzi, czy nas coś tam niepokoi, to zwrócić uwagę i wiadomo, jeżeli wrócimy z takiej wyprawy, to obejrzy sobie ciało, czy gdzieś nie jest, powiedzmy, ten klesz już wbity czy wgryziony w nasze ciało. A oprócz tego też używać różnego rodzaju środki, które odstraszają te potencjalne właśnie zagrożenie, jakim jest kleszcz.
6: A w jakim okresie one generalnie występują? Od kiedyś zaczyna się ich taki sezon?
5: Wiadomo, wszystko uzależnione od warunków atmosferycznych. Jeżeli będzie na zewnątrz minus 20 stopni, to wiadomo, że ten kleszcz nie będzie dla nas groźny, ale jeżeli na przykład temperatura jest na plusie, czyli dodatnia, to już jest groźba, że ten kleszcz nam może się gdzieś tam możemy go spotkać w terenie. Chociaż też nie możemy tak uważać, że te kleszcze tylko są, powiedzmy, w lasach, bo kleszcze możemy spotkać i na skwerach miejskich, na trawnikach, w parkach miejskich. To dlatego nie możemy też tak patrzeć na to, że jeżeli pójdziemy sobie na spacer do lasu, to od razu tam gdzieś nas kleszcz, powiedzmy, będzie, jest zagrożenie od tego kleszcza. Na pewno zagrożenie jest, ale nie możemy też popadać w paranoję.
6: Dobrze, no to rozmawialiśmy już sobie o tym, jakie zwierzęta możemy napotkać na swojej drodze, wędrując właśnie po lasach Nadleśnictwa Rozwadów. Jak powinniśmy się zachować, kiedy spotykamy je na swojej drodze? Jak też powinniśmy się ubrać, żeby no, nie przynieść ze sobą nieproszonego gościa do domu? A teraz chciałabym przejść do takich akcji, które są cyklicznie właśnie prowadzone w naszych lasach. Jakie to są akcje?
5: Wiadomo, że mamy tutaj w naszym nadleśnictwie duże kompleksy leśne. Oprócz tego jesteśmy w sąsiedztwie dużego miasta, jakim jest Stalowa, i też jako straż mamy za zadanie przeciwdziałać nielegalnym czynom, jakie powoduje właśnie nieprawidłowe, powiedzmy, przebywanie w lesie. No i nasze działania są kontrolno-prewencyjne, a oprócz tego jako straż też uczestniczymy w takich działaniach
6: ogólnopolskich,
5: akcjach Centralnej Straży Leśnej, takich jak na przykład Wieniec, później jest Majówka, potem jest Rezerwat, następnie Stroisz i Choinka.
6: A czy mógłby nam Pan opowiedzieć właśnie pokrótce, na czym polega właśnie każda z tych akcji? Tak ogólnie. Kiedy się odbywa i na czym polega?
5: Akcja Wieniec jest organizowana w czasie, kiedy jeleniowate zrzucają poroże, głównie jelenie. Zwracamy uwagę wtedy na społeczeństwo, czyli ci poszukiwacze tych poroży nie płoszyli dziko żyjących zwierząt. Oprócz tego później jest Majówka, to też zwracamy uwagę na bezpieczeństwo użytkowników lasu, głównie też zwracamy uwagę na zagrożenie pożarowe, na bezpieczeństwo uczestników, bo nie ukrywam, że mamy takie nasilenie nielegalnych wjazdów do lasu, czyli krosy, kłady, auta.
6: Więcej wolnego czasu i coraz więcej takich pojazdów wjeżdża do lasów?
5: Tak jest, coraz więcej obserwujemy, jest kupowanych aut. I wiadomo, że z tymi pojazdami gdzieś chcą jeździć i często jest tak, że wjeżdżają w nasze tereny leśne, powodując niebezpieczeństwo dla innych użytkowników lasu, czyli spacerowiczów, jeżdżących na rowerach. I dlatego staramy się eliminować te zagrożenia poprzez działanie takie prewencyjno-kontrolne.
6: To były akcje Wieniec i Majówka, a te pozostałe?
5: Oprócz tego mamy też rezerwat, czyli staramy się na terenach lasów, oprócz tego w sąsiedztwie rezerwatów, zwracać uwagę na zakres ochrony przyrody, jakieś wykroczenia powodowane przez właśnie uczestników czy tam użytkowników naszych lasów. Następnie też mamy akcję Stroisz, to wiadomo, że bliżej świąt Wszystkich Świętych, czyli zwracamy uwagę na nielegalne pozyskanie stroiszu, czyli gałązek drzew iglastych, oprócz tego innych roślin, które są wykorzystywane jako dekoracja do właśnie różnego rodzaju kompozycji. A na końcu już przy końcu roku zawsze jest taka akcja Centralna Straży Leśnej Choinka, co zwracamy uwagę na nielegalne pozyskanie tak zwanych choinek i też pozyskiwanie stroiszu z drzew iglastych.
6: To jest takie 5 akcji, które jakby co roku są organizowane.
5: Tak, to są ogólnopolskie akcje Straży Leśnej organizowane tak centralnie w całej Polsce.
6: Jakie Pana zdaniem te akcje przynoszą korzyści właśnie dla lasu i dla naszego takiego społeczeństwa?
5: W naszych lasach uczęszcza społeczeństwo, chce przebywać w lasach, ale też powiedzmy takie nielegalne korzystanie, czyli powiedzmy stwarzanie zagrożenia pożarowego, czy powiedzmy te nielegalne wjazdy, no stwarzają zagrożenie też dla nas, dla leśników, czy dla naszych pracowników, czyli dla naszych podwykonawców, a głównie dla osób, które chcą korzystać bezpiecznie z lasu. I wiadomo, że chcemy ograniczyć takie nielegalne, niebezpieczne korzystanie z naszego lasu.
6: Dobrze, no to tutaj mówiliśmy sobie o takich ogólnopolskich akcjach, które prowadzone są na terenie Nadleśnictwa Rozwadów. A czy macie takie takie typowo swoje akcje, które prowadzicie?
2: Prowadzimy różne akcje w ciągu roku. Najczęściej są to akcje ogólnopolskie, które są odgórnie przez dyrekcję generalną stworzone, ale również angażują się w to różne nadleśnictwa, w tym m.in. Nadleśnictwo Rozwadów. Ostatnią akcją, którą prowadziliśmy, była bardzo fajna akcja dotycząca słów. Nazywała się Co w lesie huczy. Nasze nadleśnictwo zaangażowało się w tą akcję w formie konkursu. Postanowiłyśmy tutaj z koleżankami edukatorkami, że zorganizujemy konkurs na najlepszą sowę. To był konkurs plastyczny, można było wykonać sowę techniką dowolną, a udział mogły wziąć wszystkie szkoły znajdujące się na terenie administracyjnym nadleśnictwa. I troszkę nam się to zbiegło w czasie z feriami, więc tutaj powiedzmy, że i tak spodziewaliśmy się mniejszej ilości prac. Bardzo dużo prac płynęło, ponad 100.
6: Ale dzieciaczki miały więcej czasu.
2: Miały właśnie więcej czasu, żeby te prace wykonać i prace przyszły do nas piękne. Były różne techniki wykonania tych prac, zarówno płaskie, rysunki, również takie trójwymiarowe rzeźby czy wyklejanki. Także mieliśmy tutaj nie lada wyzwanie, żeby wytypować laureatów tego konkursu. Zebrali się wszyscy pracownicy biurowi nadleśnictwa, zrobiliśmy głosowanie, wyłoniliśmy laureatów z tych szkół właśnie, które tutaj prace nadesłały. I po ogłoszeniu wyników jeździliśmy do szkół, rozdawaliśmy te nagrody, to była naprawdę super sprawa, dzieci były przeszczęśliwe.
6: I też taka fajna akcja promocyjna, nie?
2: Dokładnie, bardzo fajna, promocyjna i przede wszystkim edukacyjna, ponieważ tutaj dzieci miały okazję też zapoznać się właśnie z tym pięknym gatunkiem ptaka, jakim jest sowa, ponieważ ona jest, niewiele osób wie, że mamy tych sów wiele, różnych rodzajów sów i prowadziliśmy jednocześnie w ramach konkursu taką kampanię edukacyjną na Facebooku, gdzie publikowaliśmy właśnie, jakie gatunki sów występują w Polsce. Wystawialiśmy fotografie, żeby po prostu ludzie mogli zobaczyć i dowiedzieć się coś więcej na temat tych ptaków.
6: A jak w ogóle możemy zaobserwować taką sowę w lesie? Kiedy wybrać się do lasu, żeby ją zobaczyć? Albo gdzie patrzeć? O, może tak.
2: Ogólnie sowy są takimi tajemniczymi, raczej skrytymi ptakami. I w ogóle sowy dzielą się na takie, które polują, mają tryb dzienny i tryb nocny.
6: Trochę tak jak ludzie.
2: Tak, chociaż tutaj akurat taką ciekawą rzeczą jest to, że definiuje właśnie ten tryb przeważnie kolor źrenicy sów. Jeżeli sowa ma źrenicę ciemną, taką pomarańczową, to preferuje ona nocny tryb życia, a jeżeli żółtą, jasną, im jaśniejsza, tym właśnie bardziej ten dzienny tryb życia. Więc to różnie jest z sowami. Ogólnie teraz na przykład mamy taki jakby etap sów, który się nazywa, łączą się w pary, szukają swoich partnerów.
6: Okej, czyli taki okres godowy, można powiedzieć.
2: To się odbywa na zasadzie, że wydają samce dźwięki, więc tutaj fajna jest, jak nie sama obserwacja, ale też nasłuchiwanie. Możemy się wybrać na taki wieczorny spacer i po prostu nasłuchiwać tych sów.
6: A to w jakim okresie czasu jakby trwa ich okres godowy? Czy to jest wiosna, lato, jesień czy zima?
5: Oczywiście wiosna, jak cała natura budzi się po zimowym letargu. Możemy usłyszeć na przykład pójćka, taka mała suweczka, bardzo miła, co często w zabudowaniach ją możemy spotkać. Wieczorami możemy słyszeć taki specyficzny dźwięk, który wydaje samiec i można to dość zaobserwować tą sowę, a oprócz tego ją usłyszeć.
2: Ja zachęcam w ogóle do zapoznania się z tymi, jakie dźwięki wydają poszczególne sowy, bo czasami można się zaskoczyć, bo naprawdę to nie jest takie zwykłe hu-hu, jak wszyscy kojarzą, tylko to są przeróżne odgłosy, takie, że na pewno myślę, że nie jedna osoba na spacerze słyszała, a mogła nie skojarzyć właśnie, że to jest odgłos sowy.
6: Czy prowadziliście też jakieś inne akcje edukacyjne tego typu?
2: Angażujemy się w różne akcje. Niektóre są też jakby przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale takie nasze flagowe lasów państwowych jest między innymi akcja Drzewko za makulaturę. To akurat jest taka lokalna.
6: Chyba ze starostwem w Stalowej Woli.
2: Ona jest przy współpracy, właściwie to ona wychodzi jakby tutaj od starostwa stalowo-wolskiego i my współpracujemy od kilku lat. I ta akcja cieszy się bardzo dużym powodzeniem.
6: I na czym ona polega?
2: Polega na tym, że mieszkańcy tutaj Stalowej Woli przynoszą makulaturę, którą sobie tam gdzieś zbierają, oddają do zakładu komunalnego, dostają za to bloczki, które wymieniają na drzewa lub krzewy, przeróżne gatunki. Co roku właściwie mamy inne, ale przeważnie zawsze są gatunki, główne gatunki lasotwórcze, czyli dęby, sosny, modrzewie, klony, ale też fajnymi gatunkami, które super się jakby tutaj sprawdzają, są krzewy. Krzewy owocowe, krzewy kwitnące, hortensje, często są też borówki i to naprawdę ludzie bardzo chętnie przychodzą i wymieniają tą makulaturę. Myślę, że to jest taka fajna, przyjemna, spożyteczna akcja, która się sprawdza.
5: Oprócz tego, wracając jeszcze do tych sów, to w jesieni organizujemy taką też akcję liczenia sów, czyli wybieramy się na nocny, powiedzmy, takie przebywanie w lesie i liczymy sowy po ich właśnie odgłosach, które wydają. Również wiosną często zapraszamy tutaj i organizujemy takie spotkania z młodzieżą, w ramach których też sadzimy las.
6: Takie zajęcia w terenie.
5: To jest bardzo, bardzo tutaj przez młodzież mile odbierane, bo wiadomo, że mają też jakiś czas wolny od lekcji, ale sam obserwuję i obserwujemy tu z koleżankami, z kolegami, że ta młodzież angażuje się i jest to chyba mile odbierane.
2: Ale też tutaj nie tylko dzieci, również często zapraszamy dorosłych. Niektóre firmy same do nas się zgłaszają i w ramach takich właśnie aktywnych zajęć czy jakiejś takiej rozrywki.
6: Integracji?
2: Tak, takiej integracji biorą udział w sadzeniu i zawsze się to super sprawdza. Często później po takim sadzeniu wynajmują u nas taki obiekt turystyczny o nazwie Grzybek, gdzie można właśnie po takim sadzeniu odpocząć, zapalić sobie ognisko i spędzić miło czas.
6: Słyszałam też, że na terenach naszego nadleśnictwa można także zanocować w lesie. To jest chyba taka ogólnopolska akcja, tylko nie wszędzie jest realizowana, ale my mamy to szczęście, że akurat u nas można. Czy mogłaby nam Pani właśnie powiedzieć, na czym polega ta akcja i gdzie właśnie na terenach naszego nadleśnictwa możemy właśnie zrobić sobie taką nocowankę w lesie?
2: Nadleśnictwo Rozwadów jest jednym z 425 nadleśnictw w Polsce, które właśnie bierze udział w programie Zanocuj w lesie. Program ten początkowo był pilotażem i on wszedł do kilku nadleśnictw, ale sprawdził się i od 2021 roku w zasadzie praktycznie we wszystkich nadleśnictwach w Polsce, oprócz czterech, możemy zanocować w lesie. I teraz pytanie, jak, gdzie i kiedy, prawda? Jak w ogóle podejść do tematu? Po pierwsze, jak? Najważniejsze jest to, żeby wybrać sobie teren, miejsce, gdzie chcemy nocować. Jeżeli zdecydujemy się na nadleśnictwo Rozwadów, to wchodzimy sobie na stronę Banku Danych o Lasach. Jest tam taka zakładka mapa interaktywna. Po otwarciu tej mapy można wybrać sobie mapę turystyczną i po odhaczeniu odpowiedniej warstwy pojawią nam się tereny, gdzie możemy skorzystać właśnie z programu w całej Polsce. I tutaj teren nadleśnictwa również jest zaznaczony. Wszystko właśnie jest na tej mapie. Jeżeli chcemy, to możemy również pobrać sobie aplikację MBDL, gdzie możemy taką mapę mieć zawsze przy sobie na smartfonie. Jeżeli już zdecydujemy się na nocowanie, na biwakowanie, to należy pamiętać, że tą mapę możemy sobie pobrać i jeśli nie będziemy mieć zasięgu, to również możemy z niej...
6: Działa offline.
2: Tak, właśnie ona działa offline. Czy trzeba to zgłaszać? Sprawa wygląda tak, że nie zgłaszamy tego i możemy sobie zanocować w dowolnym momencie, o dowolnej porze roku, z dwoma wyjątkami. Jednym jest to, że chcemy nocować dłużej niż dwie noce. Wtedy należy wypełnić lub wysłać maila, wypełnić formularz na stronie nadleśnictwa. I jeżeli chcemy nocować w grupie większej niż 9 osób, ponieważ no też wtedy jest już, że tak powiem, więcej ludzi, żeby nadleśnictwo było jakby zorientowane, co się dzieje, należy przysłać takie zgłoszenie na maila i oczywiście poczekać na odpowiedź.
6: A jeśli już jesteśmy po takiej nocowance, to zostawić po sobie porządek.
2: Co możemy w ogóle zabrać ze sobą? I tutaj tak, zabrać oczywiście miłe wspomnienia, zabrać fotografie, zabrać pozytywne fluidy, ale też oczywiście zabrać ze sobą rzeczy, które przynieśliśmy, czyli jakieś zużyte chusteczki, papierki po jedzeniu. Nigdy nie zostawiamy. Miejsca wyznaczone pod program Zanocuj w lesie nie posiadają sanitariatów, nie posiadają zaplecza, nie posiadają koszów. To jest typowy survival skierowany właśnie dla survivalowców, dla bushcrafterów. Również dla amatorów, oczywiście po uprzednim rozeznaniu się w temacie. Także to jest obcowanie z przyrodą. Tam nie znajdziemy nic, co jakby jest związane z naszym takim codziennym życiem. Dlatego naprawdę warto się do tego wcześniej przygotować, zaplanować, sprawdzić pogodę, sprawdzić zagrożenie pożarowe. No i przede wszystkim nastawić się na to, żeby się wyciszyć, żeby spędzić ten czas właśnie w spokoju, żeby z poszanowaniem tej przyrody.
6: I już tak przechodząc do takiego podsumowania, w zasadzie końca naszej rozmowy, to chciałabym zapytać, czy tutaj na terenie Nadleśnictwa Rozwadów mamy może jakieś szlaki turystyczne albo takie wyznaczone trasy, którymi możemy po prostu spacerować?
2: Tak, oczywiście mamy coś takiego. Mamy ścieżkę pieszo-rowerową o nazwie Stalowa Wola Jamnica, która tutaj biegnie od budynku Nadleśnictwa w stronę miejscowości Jamnica. Mamy również ścieżkę pieszą obok obiektu Grzybek na Ciemnym Kącie. Bardzo często organizujemy tam spacery, przeważnie z dziećmi ze szkół, i tam można sobie przyjechać, odpocząć. Również ten obiekt turystyczny, edukacyjny Grzybek jest dostępny, można go sobie wynająć. Jeżeli chcemy to zrobić prywatnie, no to należy uiścić opłatę, i jeżeli to jest w ramach edukacji, to zawsze jest bezpłatnie. Wtedy w każdej chwili może tam przyjechać edukator i jak najbardziej poprowadzić zajęcia z dziećmi, także zachęcamy, ponieważ terminy również do rezerwacji naszego obiektu szybko w sezonie się wyczerpują.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Magazyn lokalny. Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
7: Historia regionu.
1: Na mapie Podkarpacia można znaleźć wiele miejsc, które szczególnie mocno zapisały się w historii związanej z Janem Pawłem II. Ta opowieść zaczyna się jednak dużo wcześniej niż jego pontyfikat. Jeszcze w czasach, gdy Karol Wojtyła przemierzał nasz region jako ksiądz, biskup i kardynał, spotykając ludzi, którzy później latami wspominali jego wizytę. Już teraz razem z Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy Was na podróż śladami Jana Pawła II na Podkarpaciu. Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy Was na taką troszkę inną od naszych poprzednich rozmowę historyczną. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wizytach papieża Jana Pawła II na terenach dzisiejszego Podkarpacia. Z tym, że chcę zaznaczyć, że jedno z miast, o których będziemy dzisiaj mówić, odwiedził jeszcze przed tym, jak został papieżem. Ale o tym za chwilkę. Myślę, że tak chronologicznie zaczniemy sobie od takiego krótkiego wprowadzenia. Myślę, że nie ma osoby, która nie wie, kim był Jan Paweł II, ale dla mnie ciekawe jest to, kim był Karol Wojtyła, zanim został papieżem. Czy wiemy właśnie, jakie doświadczenia z Polski najbardziej ukształtowały jego późniejsze nauczania?
8: Z pewnością o Karolu Wojtyle wiemy bardzo dużo jako Polacy i wydaje się, że tak naprawdę znamy go od podszewki, prawda? Czyli od tych najwcześniejszych lat, począwszy, a skończywszy już na końcowym roku 2005 i śmierci jego. Natomiast jeśli trzeba by było streścić jego losy tak naprawdę do momentu wyboru na tron Piotrowy, no to wydaje się, że trzeba podkreślić, że łączył w sobie tak naprawdę kilka obowiązków. Bo oczywiście z jednej strony był duchownym, księdzem, no ale również był filozofem, wykładowcą akademickim i co najważniejsze, no również jego data urodzenia, czyli 1920 rok, wskazuje na to, że był naznaczony tymi samymi doświadczeniami, które naznaczyły tak naprawdę całe nasze ówczesne społeczeństwo. Czyli oczywiście z jednej strony mamy II Rzeczpospolitą, prawda, czyli to państwo polskie, ale później całą okupację niemiecką, no i oczywiście realia państwa komunistycznego, prawda. Wiemy, że dorastał w Wadowicach, wcześniej stracił matkę, brata, ojca, no a w czasie wojny pracował fizycznie w kamieniołomach i fabryce, jednocześnie też ucząc się na tajnych kompletach, a później też przygotowując się do kapłaństwa. To jest taki, można powiedzieć, dość dynamiczny rozdźwięk, prawda, bo tu mamy z jednej strony seminarium, a z drugiej strony kamieniołomy. On sobie łączył różne doświadczenia, czyli ciężką pracę, wojnę, no ale też jednocześnie zainteresowanie tymi najsłabszymi, prawda, godnością ludzką, kwestiami etycznymi. No i też oczywiście próbował w jakiś tam sposób łączyć tradycję chrześcijańską z tą nowoczesną refleksją filozoficzną, bo pamiętajmy, on żył w czasach, kiedy również Kościół bardzo mocno się zmieniał. Pamiętamy II Sobór Watykański, kiedy zapadły ostateczne decyzje dotyczące kształtu tak naprawdę Kościoła, liturgii. No to były gigantyczne zmiany. Ja myślę, że jeśli są wśród nas jacyś starsi słuchacze, to jeszcze pamiętają, prawda, mszę po łacinie. Dzisiaj już tego w zasadzie nie mamy. Mamy jakieś konkretne psalmy czasami z frazami łacińskimi, natomiast generalnie w tym momencie już te nabożeństwa odbywają się w językach narodowych. Także widzimy, że no, on żył w czasach bardzo dynamicznych, zarówno dla nas Polaków, jak i też oczywiście dla samego Kościoła rzymskokatolickiego, znaczy.
6: Jak wyglądał właśnie moment wyboru Karola Wojtyły na papieża? I dlaczego był to tak przełomowy moment, nie tylko dla Kościoła, ale też dla nas, dla Polaków?
8: Tak, tu wydaje się, że jako historyk wprost mogę zasygnalizować, bo tu też zaznaczę, bardzo często obraz Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, przewija się u nas w kategoriach, prawda, takiego doświadczenia typowo religijnego. Ja tutaj natomiast jako historyk chciałbym wskazać przede wszystkim na ten wymiar polityczny. Bo to, co się tak naprawdę stało w październiku 1978 roku, było niewątpliwie ogromnym zaskoczeniem. Pamiętajmy, że wcześniej tak naprawdę stolicą apostolską, kościołem, kierowali przede wszystkim duchowni pochodzenia włoskiego, prawda?
6: Albo włoskojęzyczni po prostu.
8: Albo włoskojęzyczni. Zresztą tak naprawdę, jeśli spojrzymy na to, jakie są obowiązki wobec kardynałów, to tak naprawdę ten język włoski jest tym, czym tak naprawdę dla tego naszego świeckiego świata język angielski, prawda? Czyli takim koniecznym wymogiem. No i tak naprawdę w tym przypadku na tron Piotrowy został wybrany człowiek z zupełnie innej rzeczywistości, bo pamiętajmy, że to jest czas podziału, prawda, wschód, komunizm i totalitaryzm kontra demokratyczny zachód, i tak naprawdę to był, można powiedzieć, cios trochę dla tej komunistycznej propagandy, prawda, bo z jednej strony mówimy tutaj o walce z Zachodem, tak naprawdę kierujemy oczywiście w różnym stopniu krucjatą przeciwko religii, bo też pamiętajmy, ta polityka względem Kościoła też się zmieniała, jeśli chodzi o komunistów, natomiast było to pewne otwarcie Kościoła na zupełnie nowe doświadczenia i zupełnie nową sferę. Dla naszego narodu to miało jeszcze większy wymiar, prawda, bo to był taki wymiar trochę, nazwijmy to, psychologiczny i symboliczny. Człowiek wychowany w realiach PRL, tak naprawdę z Krakowa, staje na czele Kościoła, prawda, całego świata. Też pamiętajmy, że papież jest nie tylko przywódcą religijnym, ale też nominalnie władcą absolutnym Watykanu, a więc państwa całego. Także rzeczywiście to było takie przełamanie tej peryferyjności i otwarcie Kościoła i Polski też jednocześnie na zupełnie nową epokę. Także pamiętamy te transmisje, prawda, z telewizorów, które często akurat też do chwili obecnej się gdzieś przewijają. To wszystko jest takim trwałym elementem historii nie tylko Polski, ale również świata. I tutaj jeszcze należy zasygnalizować pewien fakt, bo ja tu powiedziałem o tym czynniku politycznym. W historii najnowszej mówi się o trzech osobach, które obaliły komunizm. Czyli z jednej strony mamy oczywiście prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, z drugiej mamy premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Natomiast trzecią osobą, i to podkreślają to nie tylko polscy historycy, bo u nas się przede wszystkim ten przekaz polski przebija w tym momencie, ale nie możemy zapominać, że w zachodniej historiografii, amerykańskiej historiografii, Jan Paweł II jest tą trzecią osobą. Bo tak jak mówiłem, władza w Kościele to równała się tak naprawdę ogromnej wspólnocie, ogromnemu wpływowi. Cały Kościół to też nie tylko, prawda, ten aspekt religijny, ale również potężne lobby, które mogło też w jakiś sposób wpływać na tą opinię na Zachodzie, jeśli mówimy tak naprawdę o warunkach, o tym, czym tak naprawdę jest komunizm. Choć w zasadzie komunizm bardziej można było powiedzieć taki po prostu typowy totalitaryzm na wzór sowiecki. Także no, Karol Wojtyła, Jan Paweł II był niewątpliwie ważnym rzecznikiem, jeśli chodzi o interesy tak naprawdę całego naszego regionu.
6: A skoro już mowa właśnie o Polsce, to kiedy właśnie papież Jan Paweł II odwiedził Polskę?
8: W zasadzie można powiedzieć, że niedługo po rozpoczęciu pontyfikatu, bo już w czerwcu 79. No niewątpliwie było to wydarzenie historyczne, bo tak naprawdę też po raz pierwszy od czasu wojny miliony Polaków mogły masowo tak naprawdę zademonstrować swoją wiarę, jedność i odrębność przede wszystkim wobec władzy komunistycznej. To była siła, z którą no musiała się ówczesna administracja PRL-u zmierzyć niewątpliwie i której nie mogła ignorować. Także przede wszystkim był to pokaz takiej dużej siły społecznej, taka manifestacja tej siły, której PZPR nie mógł kontrolować. Ludzie mogli zobaczyć, że ich jest wielu, bo też pamiętajmy, no, te kwestie wiary w miejscach publicznych, no tak naprawdę często ludzie nie mogli się wychylać jako tako, prawda, jeśli chcieli pełnić swoje funkcje bardzo często, a już zwłaszcza jeśli należeli gdzieś tam do tych dołów partyjnych z różnych względów. Także no, to dawało takie poczucie odwagi, sprawczości. No i niewątpliwie wydaje się, że doniosłe były te słowa, które, prawda, zostały wówczas w Warszawie wypowiedziane: niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No, dla wielu osób nie była to tylko odnowa religijna, bo my jak zazwyczaj mówimy, jeśli wstępuje duch, przynajmniej z punktu widzenia teologii katolickiej, no to mamy taki wymiar bardziej duchowy. Tu te słowa miały nie tylko taki wymiar, miały znaczenie przede wszystkim społeczny i polityczny. Ta pielgrzymka papieża pokazała, że istnieje inna wspólnota niż ta, którą narzucali nam wówczas komuniści, czyli naród polski ma swoją własną pamięć, kulturę, język, no i też w zdecydowanej większości wówczas wiarę, choć oczywiście ona miała wymiar różny, prawda, często bardziej kulturowy, aniżeli taki typowo duchowy, zresztą jak w chwili obecnej. No i dlatego właśnie też wiele osób uważa, że bez tego doświadczenia, bez ówczesnego wystąpienia Jana Pawła II, Solidarność nie przybrałaby w latach 80. takiego kształtu.
6: Tutaj jednak z tą Solidarnością troszeczkę odbiegliśmy od tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie od pielgrzymek. No i teraz chciałabym Cię zapytać, czy wiemy, kiedy właśnie papież Jan Paweł II no tak oficjalnie odwiedził tereny dzisiejszego Podkarpacia, a może i też nieoficjalnie?
8: To znaczy tak, w zasadzie to by trzeba było wiele tych wizyt podzielić na oficjalne i nieoficjalne i

0: bodajże jako ksiądz między innymi wędrował z grupami różnych studentów po górach, przemierzał. Jeśli mnie pamięć nie myli, chyba ten czerwony szlak beskidzki to był 52, 53. On tam wędrował, jak dobrze pamiętam, ze Stróż, także w kierunku właśnie Beskidu i przy okazji celebrował tam akurat mszę. Był czas na taki, powiedzmy, że taką posługę typowo kapłańską. Natomiast...
1: Znaczy, wydaje się, że te Bieszczady były dla niego takim, no, ważnym miejscem, z tego, co tu opowiadasz.
0: Tak, one były pewnego rodzaju elementem, prawda, takiej jego duchowej biografii, bo on sam zresztą podkreślał, że w górach mógł, prawda, poczuć taką, można powiedzieć, swobodę. Była to taka przestrzeń jego dla kontemplacji.
1: Albo taką bliskość Boga, nie?
0: Też w jakiś sposób. Także to w ogóle była taka inspiracja dla niego do myślenia o świecie, człowieku. To się zachowało zresztą w jego różnych tekstach, wypowiedziach medialnych, także tutaj słuchaczy zachęcam, nawet nie tylko z punktu widzenia religijnego, ale w ogóle sama historia duchowości dużo nam mówi o ludziach. Ja mogę tutaj podkreślić, że nawet takie osoby, jak właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Ronald Reagan, były obiektem badań ze strony czysto religijnej. Historycy piszą książki o duchowościach ludzi, aby pomóc zrozumieć to, dlaczego podejmowali pewne decyzje w konkretnych momentach dziejowych. I wydaje się, że w przypadku Jana Pawła II też tak mogło być. Też tak może być. Natomiast można też jeszcze, bo tutaj mówiłem o tym oficjalnym, nieoficjalnym podziale, prawda? No należy pamiętać, że Karol Wojtyła już jako, prawda, hierarcha, jako biskup, później kardynał, miał też już pewne obowiązki, prawda? I między innymi z tej okazji również odwiedzał ziemi dzisiejszego Podkarpacia. No na przykład odwiedzał Stalową Wolę, prawda? Gdzie akurat właśnie tam miał po raz pierwszy, nie wiem czy po raz pierwszy, ale na pewno to był taki jeden z utrwalonych w jego świadomości momentów, kiedy mógł spotkać się, prawda, z robotnikami. Tam w Stalowej Woli wówczas powstawała bazylika i on akurat miał okazję właśnie ją odwiedzić wówczas. Także no, to jest też taki element, który on później nawiązał, prawda? I wydaje się, że dla mieszkańców Stalowej Woli, zwłaszcza tych bardziej uduchowionych, no też to może mieć jakieś, prawda, szczególne znaczenie, że te związki miał, prawda, z miastem robotniczym.
1: Ale tutaj na początku wspominałeś, że taka oficjalna pielgrzymka Jana Pawła II tutaj na ziemię dzisiejszego Podkarpacia to był rok dopiero 91.
0: Tak, rzeczywiście w 1991 roku, a więc w takim, można powiedzieć, przełomowym dla Polski momencie, bo już po okrągłym stole, prawda, po zapoczątkowaniu tych przemian ustrojowych, tak naprawdę...
1: W tej walce o demokrację, nie?
0: Tak, w zasadzie o przyszłość całej trzeciej RP, w jakim kierunku ona będzie podążać, no Jan Paweł II przyjechał i akurat ta pielgrzymka odbywała się pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. I w tamtym czasie papież akurat odwiedził Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów, także cała wizyta generalnie miała być taką refleksją nad dekalogiem, nad przykazaniami, więc też w jakiś sposób, biorąc pod uwagę, że dekalog jest takim pewnego rodzaju systemem moralnym, no to w jakiś tam sposób też można to było odnieść, prawda, na tamte czasy. Państwo, mieszkańcy szukali swojej takiej nowej tożsamości. No i właśnie ta wizyta i tak naprawdę Podkarpacie, które było takim regionem dość silnie religijnym, zresztą do chwili obecnej jest, ma w sobie dużo takiej pamięci historycznej, elementów polskiej tożsamości, no było takim dość ważnym elementem tego przyjazdu i w sumie wpisywała się w pewien zamysł papieża, prawda? Z jednej strony dziękczynienie za wolność, no ale z drugiej strony też to wezwanie do takiej moralnej odnowy.
1: Czy wiemy, jak właśnie wyglądał przebieg wizyty Jana Pawła II tutaj w Rzeszowie?
0: Tak, oczywiście. Zresztą warto wspomnieć, że same przygotowania tak naprawdę zaczęły się już w 90 roku, także to było...
1: Czyli to jest tak, że papież się wcześniej zapowiadał?
0: Tak, no oczywiście, jak każdy, no powiedzmy wprost, przywódca, czy to religijny, czy państwowy, miał swój własny grafik i no nie mógł, prawda, znaczy technicznie mógłby przyjechać z dnia na dzień gdzieś, no ale de facto nie jest coś takiego praktykowane, prawda, raczej każda taka wizyta musi mieć pewien harmonogram, plan cały, no i oczywiście taką istotę głębszą, prawda, w przypadku takim religijnym.
1: To w jaki sposób właśnie mieszkańcy Rzeszowa dowiedzieli się o tym, że przyjeżdża papież, przylatuje papież?
0: Znaczy, no prawdopodobnie

0: Podobnie z komunikatów, prawda, które były wtedy wszechobecne, media się o tym rozpisywały, prawda. To było ważne wydarzenie, na które musiały się przygotować zarówno struktury kościelne, jak i też władze samorządowe, i które musiały przede wszystkim znaleźć skądś tysiące wolontariuszy, prawda, na tę okoliczność, bo każda taka impreza masowa, to właśnie też cała logistyka, prawda, osoby, które mogą udzielać informacji, pomóc pielgrzymom, którzy będą ściągać na te...
1: No i znaleźć miejsce tego... takiego, można powiedzieć, zbiorowiska, nie?
0: Ależ oczywiście, dojazdy, prawda, nagłośnienie, miejsce. No, teraz już co prawda ten Park Papieski dzisiejszy, bo tutaj mówimy o tym miejscu, gdzie Jan Paweł II wygłaszał swoje wystąpienie. Jeśli kojarzymy okolice Rejtana, to właśnie mniej więcej w tamtych rejonach. No i rzeczywiście, dzisiaj to jest taka już, prawda, zagospodarowana przestrzeń, mamy park. Starsi mieszkańcy pamiętają, że to były przede wszystkim pola. I ja to też akurat miałem okazję zapamiętać, także między innymi z tego względu, że znajdowało się tam w terenie miasta, mogło pomieścić sporo osób, to właśnie ten obszar wybrano akurat na miejsce wystąpienia tu w Rzeszowie Jana Pawła II. Ale też pamiętajmy, że podobne prace były w innych miejscach, prawda? W Przemyślu między innymi powstawały całe komitety organizacyjne, też dekorowano domy, kościoły. No tak naprawdę to było wielkie święto społeczne, do którego ludzie się przygotowywali z jednej strony właśnie organizacyjnie, a z drugiej duchowo.
1: Także... Podejrzewam też, że papież pewnie święcił różne miejsca, czy to zarówno duchowe, czy takie świeckie.
0: Tak, oczywiście, zresztą papieskie błogosławieństwo zawsze jest w pewien sposób dla osoby wierzącej, dla osoby będącej członkiem Kościoła rzymskokatolickiego taką formą szczególnego błogosławieństwa, prawda? I w przypadku, gdzie mówimy o papieżu Polaków, czy jak tam wielu mieszkańców Polski mówi, naszym papieżu, oczywiście...
1: No bo był nasz.
0: Był, aczkolwiek technicznie rzecz ujmując, jeśli ktoś jest wierzący, to takim samym papieżem będzie dla niego na przykład Leon XIV. Natomiast już tak abstrahując od takich właśnie uwag, to rzeczywiście to była taka manifestacja czegoś nowego, upadku starego systemu i budowy nowego, prawda, na tym gruncie właśnie wolności już. I te motywy były zresztą szczególnie widoczne również w wystąpieniu Jana Pawła II. Także niewątpliwie Rzeszów wszedł do takiej ogólnopolskiej historii papieskich pielgrzymek, to nie ulega wątpliwości. Natomiast cały Park Papieski, bo o nim należy wspomnieć, który obecnie znajduje się w Rzeszowie, czyli w zasadzie taki 17-hektarowy wręcz obszar, prawda, więc bardzo duży, stanowi takie miejsce dziedzictwa trochę Jana Pawła II, choć pamiętajmy też, dużo osób złośliwie zaznacza też, prawda, częściowo, że dużo tych pomników w Rzeszowie jest. Nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II może, nie wiem, czy cieszyłby się też z takiego, prawda, wyróżnienia, natomiast rzeczywiście widać, że to świadectwo tej wizyty Jana Pawła II jest obecne w Rzeszowie.
1: Myślę, że nie tylko w Rzeszowie możemy znaleźć wiele ulic, alei, pomników, czy na przykład szkół z jego imieniem.
0: Tak, to prawda. I takim miejscem jest też niewątpliwie Przemyśl. Akurat w Przemyślu była o tyle ciekawa sytuacja, że wielu naszych słuchaczy może kojarzyć. Jest to takie miejsce krzyżowania się, prawda, wschodu z zachodem. I w tym przypadku oznacza to też, że Przemyśl jest też ważnym miejscem dla polskich grekokatolików, prawda? Grekokatolicy też, mimo że wywodzą się bardziej z tych tradycji wschodniego chrześcijaństwa, to jednak technicznie są podporządkowani papieżowi. Dlatego też niewątpliwie ta wizyta papieża, nawiedzenie całej diecezji, archidiecezji przemyskiej, miało takie znaczenie, że mogło podkreślić tę wagę dialogu, prawda, między wyznaniami, między różnymi grupami, a także też nawiązać w jakiś sposób, prawda, tych burzliwych dziejów naszego regionu i tak naprawdę całej Polski.
1: Teraz chciałabym przejść do miasta, którego papież Jan Paweł II nie odwiedził co prawda za swojego pontyfikatu, tylko dużo wcześniej, ale to wydarzenie, właśnie wizyta papieża, wtedy jeszcze myślę kardynała Karola Wojtyły w tym mieście, mocno wpłynęła właśnie na wiarę i tożsamość mieszkańców tego miasta. A mówię tutaj oczywiście o Stalowej Woli.
0: Spotkanie ówczesnego kardynała Wojtyły z stalowowolskimi robotnikami miało trochę taki wymiar symboliczny, bo pamiętajmy, Stalowa Wola była miastem robotników, czyli takiego, można powiedzieć, takiej grupy docelowej ówcześnie rządzącego PZPR-u, prawda? I w tym przypadku to tak naprawdę z jednej strony było dużym przeżyciem dla wierzących robotników Stalowej Woli, sam fakt poświęcenia świątyni, ale też i dla samego Karola Wojtyły było źródłem pewnej inspiracji na całe życie, bo pamiętajmy, że w trakcie późniejszych wizyt już Jana Pawła II, mimo że on Stalowej Woli nie odwiedzał, no to jednak potrafił do niej nawiązać. Potrafił nazwać ją między innymi symbolem wielkiej wiary ludzi pracy, pokazując, że no tak naprawdę praca jest ponad ideologią, że pewne wartości mogą być przyswajalne tak naprawdę dla każdej grupy. I takie też miało być przesłanie Jana Pawła II w tamtym czasie. Stalowa Wola też jest niewątpliwie dumna akurat z tego, że Jan Paweł II, czy wcześniej kardynał Wojtyła, miał takie związki ze Stalową Wolą. Może skromne, ale jednak. Dlaczego? Dlatego, że dość chętnie miasto się powołuje, prawda, na tą retorykę. No i też pamiętajmy, że jeszcze za życia Jana Pawła II, bo w 2004 roku papież został honorowym obywatelem decyzją radnych stalowowolskich, także no, to też pewnego rodzaju wyróżnienie, nawet nie tyle może dla Jana Pawła II, co dla samej Stalowej Woli, także to jest taki dość, można powiedzieć, ciekawy niewątpliwie element.
1: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich wcześniejszych podróżach Karola Wojtyły tutaj na ziemię dzisiejszego Podkarpacia, no i późniejszą pielgrzymkę w 1991 roku. A czy papież później odwiedził jeszcze Podkarpacie?
0: Tak, choć w Polsce był wielokrotnie, to w takich wizyt podkarpackich można naliczyć dwie, bo jeszcze w 1997 roku odwiedził on Duklę i Krosno. Tam akurat najpierw przebywał w klasztorze Bernardynów w Dukli, odbył modlitwę, a później bodajże w Krośnie, jak dobrze pamiętam, on odprawił mszę, w trakcie której kanonizował błogosławionego wówczas Jana z Dukli, także no to było też pewnego rodzaju wydarzenie, no, które może też w chwili obecnej jest bardziej wspominane przez mieszkańców regionu. No, to jest z perspektywy historii naszego regionalnego kościoła rzymskokatolickiego. To było też przeżycie niesamowite. No, mamy relacje świadków, ludzi akurat mieszkających w Dukli, w Krośnie, które wspominają latające helikoptery, prawda, procesje całe, widok Ojca Świętego. Także no, niewątpliwie, mimo że ta wizyta może była nieco krótsza i mniejsza, no to też miała dość istotne znaczenie.
1: No już tak przechodząc do podsumowania naszej rozmowy, jak właśnie z perspektywy historyka mógłbyś podsumować znaczenie obecności Jana Pawła II tutaj na Podkarpaciu? Czy to zarówno dla historii regionu, jak i dla takiej no, tożsamości jego mieszkańców?
0: Zarówno wizyta w 91, jak i w 97 roku mają podwójny wymiar, bo z jednej strony oczywiście były częścią takiego całego procesu wychodzenia Rzeczpospolitej z komunizmu i tak naprawdę budowania ładu po 89 roku, o którym już wielokrotnie mówiłem tutaj na antenie. Natomiast z drugiej też te wizyty wpisywały się w specyfikę regionu pogranicza. Tak naprawdę były hasła solidarności, odpowiedzialności, nawiązanie do tradycji narodowej, no ale też jednocześnie papież podkreślał to znaczenie, prawda, współpracy, obrządków, całej tradycji. Także niewątpliwie te jego wizyty i związki z regionem podkarpackim są pewnym elementem naszej unikalnej podkarpackiej tożsamości. W związku z czym wydaje się, że mówiąc o wizytach Jana Pawła II w Polsce, warto mówić o nich nie tylko z perspektywy naszej narodowej, ale również lokalnej, bo dla różnych wiernych mogły one mieć zupełnie inny wymiar.
2: Historia regionu.
1: Zanim porucznik Józef Sarna stał się symbolem odwagi na Skalnej Górze, jego życie kształtowały spokojne, ale pełne patriotyzmu lata w Pilchowie i Nisku. Tam narodziła się dyscyplina, poczucie odpowiedzialności i zamiłowanie do wychowania młodzieży, które później przeniósł na pole walki. W dzisiejszej naszej rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego wspominamy nie tylko heroizm porucznika Sarny, ale też misję, którą realizował w sercu Tarnobrzega. Jak wyglądało życie Józefa Sarny przed wojną i co mogło właśnie ukształtować jego charakter i tę taką późniejszą postawę wojskową?
0: To znaczy, jak wyglądało? No, na pewno możemy śmiało powiedzieć, że to było życie polskiego patrioty. Z pewnością. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oczywiście, jeśli musimy się cofnąć do początków, no to należy przywołać ziemię stalowowolską. Dlaczego? Dlatego, że urodził się on 21 września 1910 roku w Pilchowie koło Rozwadowa. No tam miejscowość do dzisiaj istnieje w powiecie stalowowolskim. Jak ktoś był chętny, to oczywiście może zobaczyć. Później z kolei uczył się w Nisku, także widzimy, no, ten akurat ziemia bardzo mocno go ukształtowała, oczywiście zgodnie z tradycjami też wojskowymi, bo jakby nie patrzeć, no on ukończył później szkołę podchorążych rezerwy piechoty w Zambrowie, także tutaj mamy kolejny taki punkt na mapie, nazwijmy to. Natomiast później, jak już skończył ten kurs wojskowy, no to odszedł w stopniu podporucznika, także widzimy taki typowy oficerski stopień. Jednak, co jest istotne, jemu bardzo mocno zależało na wychowaniu młodzieży. Widać to było w sposobie jego życia, w funkcjach, które piastował, bo chociaż decydował się obrać karierę urzędnika, to było akurat w gminie w Charzewicach, to jednak nie zrezygnował do końca, jak mówiłem, z tych klimatów wojskowych. Dlaczego? Dlatego, że był instruktorem przysposobienia obronnego, działał też w Strzelcu, no to dość dobrze znanym, zresztą taki, można powiedzieć, to był symbol tamtych akurat czasów, jeśli chodzi o wychowanie. Także uczył on zresztą również młodzież tarnobrzeską, takiego właśnie musztry wojskowej, rzemiosła, no i przede wszystkim odpowiedzialności za kraj. No on to traktował jako taką swoją własną misję. Istnieje również teoria, że mógł ukończyć kurs dywersyjny, bo jak wiemy, mimo że nasza armia nie była do końca przygotowana na kampanię wrześniową, no to wiadomo, że dowództwo brało pod uwagę to, że ta wojna może wybuchnąć, więc organizowano między innymi właśnie kursy dywersyjne, które miały na celu też przygotowanie struktur na czas niemieckiej okupacji, bo brano oczywiście ten scenariusz również pod uwagę, nie tylko ten z pomocą z Zachodu, która, jak wiadomo, nie nadeszła, także no właśnie to jest taka teoria po prostu. Czy tak było rzeczywiście, no trudno powiedzieć.
1: Skoro już jesteśmy przy wrześniu 1939 roku i przy kampanii wrześniowej, no to przejdźmy sobie właśnie do tych wydarzeń. Jak wyglądała organizacja obrony Tarnobrzega i jakie decyzje podejmował porucznik Sarna?
0: W zasadzie jego decyzje to tak naprawdę już, powiedzmy, ten późniejszy etap, czyli około 12 września, bo wcześniej, no to tak naprawdę, jak wiemy zresztą z innych rozmów na antenie Eski, no to z tym akurat było różnie, jeśli chodzi o samo przygotowanie. To często były decyzje spontaniczne, wymuszone przez różnego rodzaju działania wojsk agresora. Na pewno Tarnobrzeg, mimo że mogłoby nam się wydawać, że położony jednak bardziej w ówczesnym centrum Polski, no to jednak już od 1 września tak naprawdę cierpiał, między innymi przez bombardowania. No pamiętajmy, no w rejonie, na przykład przy ulicy, jak dobrze pamiętam, chyba Kolejowej, tak ta ulica się nazywała, no w okresie bombardowań zginęło 11 osób, także no w zasadzie od samego początku ten Tarnobrzeg był jednak wystawiony na ataki. Także oczywiście początkowo to, co należało zrobić, to przygotować jakąś obronę przeciwlotniczą, sieć obserwacyjną. I tutaj zdecydowano, to był bodajże 3 września, że tymi działaniami zajmie się właśnie porucznik Sarna wraz ze swoim jeszcze zastępcą, tam sierżantem Markiewiczem. Oprócz tego też należy, no tutaj zawsze wspominam o tym, żeby pamiętać, że zawsze jak mówimy o pewnych postaciach tamtego okresu, no to należy zauważyć, że one jako jednostki nie byłyby w stanie zdziałać wiele również bez pomocy innych osób. No pamiętajmy, w obronę Tarnobrzega zaangażowani byli również harcerze, co też należy pamiętać.
1: Dobrze, no to tutaj mówisz właśnie właśnie o poruczniku Sarnie i o tym, że on jakby nie działał sam, tylko z pomocą harcerzy. A gdzie w tym wszystkim były władze Tarnobrzega?
0: Tak, w dużej mierze te struktury się jednak posypały. No, spora część urzędników, osób związanych z władzą, no jednak wyjechała, opuściła miasto. W związku z tym tak naprawdę władzę musiało przejąć wojsko we współpracy z obywatelami. Tutaj akurat powstał jeszcze taki komitet obywatelski. W każdym razie, no, można powiedzieć, że struktura władz uległa znacznym modyfikacjom, to jest dobre określenie.
1: Idąc dalej, czy mógłbyś nam opowiedzieć o strategii obronnej na tak zwanej Skalnej Górze i właśnie w tym rejonie przeprawy na Wiśle?
0: Generalnie ta Skalna Góra, o której mówimy, miała być w zamyśle obrońców takim dość istotnym punktem oporu, dlatego że ona miała za zadanie osłanianie Wisły, dzięki czemu polskie jednostki mogły się po prostu bezpiecznie wycofać na drugi brzeg, a jednocześnie to natarcie niemieckie zostałoby opóźnione w przypadku skutecznych działań obronnych. Zresztą podobną strategię zastosowano m.in. też w Rzeszowie, w innych miastach, prawda? Czyli chodziło o opóźnienie marszu Niemiec w głąb kraju.
1: No i co było dalej? Czy ten plan wypalił?
0: To znaczy tak, na pewno udało się niewątpliwie umożliwić części polskich oddziałów opuszczenie Tarnobrzega, to na pewno. No i przede wszystkim udało się rzeczywiście na pewien czas, a przynajmniej na jeden dzień, opóźnić marsz wojsk niemieckich.
1: Czyli było kolejne natarcie.
0: Tak, oczywiście. Oni szturmowali w dwóch falach. O ile w pierwszym przypadku rzeczywiście możemy tu mówić o oddziałach porucznika Sarny, o tyle w drugim przypadku to jest to, dlaczego on właśnie czasami może być określany przydomkiem polski Leonidas. Z tego względu...
1: A może nawet Tarnobrzeski.
0: Tarnobrzeski, rację, tak. Chociaż polski też w zasadzie, no bo Polakiem był. Ale oczywiście Tarnobrzeski Leonidas z tego względu, że później w tym drugim natarciu on bronił Skalnej Góry wyłącznie z piątką żołnierzy. To jest niewielka liczba i co więcej, wojskowi zastosowali tam pewien trik, to znaczy oni, mając dwa CKM-y, starali się regularnie zmieniać pozycję. To miało wytworzyć wśród Niemców takie wrażenie,
1: jakby
0: że...
1: Jakby było ich więcej.
0: Tak, jakby cała Skalna Góra była obsadzona w jakiś sposób. Niemcy nie mieli świadomości, że większość oddziału się już wycofała. Także to była taka, można powiedzieć, miała zmyłka, prawda? To była taka sprawa po prostu żołnierskiej przysięgi dla tych kilku osób. Natomiast w którym momencie tak naprawdę następuje przełamanie, bo to jest istotne? Tu mówimy o 13 września, kiedy tak naprawdę Niemcy już wzmagają ostrzał Skalnej Góry, natarcie ogniowe rośnie, spadają również bomby, no i tu już wiadomo, Sarna zostaje wtedy zraniony, śmiertelnie zraniony, co istotne, i ginie wtedy na stanowisku razem z drugim jeszcze żołnierzem, który był w obsłudze tamtego CKM-u, także no to jest też chyba, wydaje mi się, o czym należy wspomnieć, że Sarna był dowódcą wojskowym, który jednocześnie bezpośrednio walczył, co jest też, prawda, w jakiś sposób istotne. To nie jest tak, jak my czasami mamy wyobrażenie jakiegoś sztabu, prawda?
1: Że siedzi sobie w namiocie, a...
0: Tak, nie, to byli ludzie, którzy walczyli na pierwszej linii, także tak naprawdę ta śmierć była już takim momentem przełomowym, bo kilka godzin później zakończyła się obrona. I jednocześnie obrona Tarnobrzega i, no można powiedzieć, początek okupacji niemieckiej na tych terenach.
1: W jaki sposób postać porucznika Sarny jest dzisiaj upamiętniana w Tarnobrzegu i w regionie?
0: Ja bym powiedział, że ona była już upamiętniana tak naprawdę już w momencie upadku Skalnej Góry. Chodzi o to, że już po tym, jak zginął, zorganizowano mu pogrzeb. Co jest ciekawe, no podobno Niemcy w uznaniu bohaterskiej obrony Skalnej Góry zaproponowali asystę wojskową. Czy tak było rzeczywiście, trudno mi powiedzieć, natomiast faktem jest, że w momencie, kiedy Niemcy znaleźli ciało Sarny, no to zasalutowali mu. Także widzimy jednak, to było to docenienie, prawda, przeciwnika, tego bohaterstwa i poświęcenia całego. Natomiast wiadomo, że Sarna jest patronem jednej ze szkół, to na pewno. No i z pewnością też przy różnego rodzaju uroczystościach też ludzie wspominają takie, można powiedzieć, tarnobrzeskie Termopile, prawda? W związku z czym no śmiało można powiedzieć, że stanowi on pewną taką inspirację zarówno dla, czy to młodzieży tej szkoły, jak i generalnie powiedzmy, że dla wszystkich patriotów związanych z ziemią tarnobrzeską.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
1: Teraz zabieram Was do Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół. Miejsca, gdzie historia spotyka się z pasją, a każdy dzień tętni muzyką, tańcem i kreatywnością. Zajrzymy za kulisy codziennego życia tego kameralnego ośrodka i posłuchamy o zajęciach artystycznych, koncertach, musicalach i warsztatach, które przyciągają dzieci, młodzież i dorosłych ze Stalowej Woli i okolic. O teraźniejszej działalności i planach na przyszłość rozmawiam z kierownikiem Sokoła, panią Ewą Cisło, oraz z koordynatorką działań artystycznych, panią Karoliną Nowak. Zostańcie z nami.
3: Dzisiaj jestem w Stalowej Woli, a dokładniej w Rozwadowskim Domu Kultury. I dzisiaj porozmawiamy sobie o jego historii i działalności. Są ze mną
4: Ewa Cisło, kierownik Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół. Dzień dobry.
5: Karolina Nowak, koordynator działań artystycznych.
3: No to może na początek, kiedy zaczęła się historia miejsca, w którym się teraz znajdujemy i jak zmieniała się jego rola przez lata?
4: Budynek, w którym się znajdujemy, ma już ponad 100 lat. Został wzniesiony w 1906 roku jako siedziba Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Budynek został wzniesiony ze składek społecznych mieszkańców Rozwadowa i służył tutaj jako miejsce spotkań. Natomiast przez lata pełnił różne funkcje i na przełomie lat 20. i 30. XX wieku znajdowała się tu też Szkoła Handlowa Towarzystwa Szkół Zawodowych. W 1936 roku na szczycie budynku nadbudowano tutaj rzeźbę Sokoła, którą możemy widzieć stojąc naprzeciwko budynku. Po II wojnie światowej przez dłuższy czas ten budynek był w ogóle nieużytkowany. W latach 60. przeznaczono ten budynek na siedzibę harcerzy i to był tak zwany dom harcerza. Natomiast w 1960 roku przeprowadzono prace remontowe i tutaj zlokalizowany został Dom Kultury Ronita. W 1980 roku natomiast też tutaj znajdował się Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, jakiś wydział tutaj jakby miał swoją siedzibę. I później tak naprawdę od początku lat 90. XX wieku obiekt był całkowicie nieużytkowany. Było to miejsce przez jakby dekady miejsce spotkań dla lokalnej społeczności i w ramach jakby tych lat służył różnym potrzebom. Natomiast jakby pomysł wznowienia działalności tego miejsca już tkwił od bardzo dawna. I dopiero w 19 roku udało się jakby sfinalizować tutaj, pozyskać środki na modernizację tego obiektu.
3: Czyli Rozwadowski Dom Kultury działa od 2021 roku. I jaką on teraz pełni funkcję? Czy różni się od tego, co było przedtem?
4: Tak, działamy od 2021 roku, natomiast proces dofinansowania remontu rozpoczął się już w 2019 roku i obecnie jesteśmy filią Miejskiego Domu Kultury i jesteśmy takim, ja to nazywam osiedlowym domem kultury, bo jakby skala tutaj w porównaniu do Miejskiego Domu Kultury jest znacznie mniejsza i jeżeli chodzi o naszych uczestników zajęć, to też głównie to są mieszkańcy właśnie i Rozwadowa, ale też okolicznych miejscowości tutaj z tej strony Stalowej Woli.
3: Dobrze, no to znamy już kilka szczegółów na temat tej starszej i nowszej historii Rozwadowskiego Domu Kultury, a teraz przejdźmy sobie do czasów obecnych. Jaką właśnie działalność pełni Rozwadowski Dom Kultury i co właśnie oferujecie u siebie mieszkańcom Stalowej Woli?
4: Rozwadowski Dom Kultury, Sokół, jest to instytucja, która skupia się głównie na działalności artystycznej. Skupiamy tutaj i młodzież, i dzieci, i dorosłych, i seniorów. na różnych wydarzeniach. Są to zajęcia artystyczne, warsztaty, spektakle, koncerty, a także różne imprezy plenerowe, w które staramy się angażować co roku. Też jesteśmy otwarci jakby tutaj na potrzeby mieszkańców i za każdym razem staramy się jednak słuchać tych głosów mieszkańców czy osób, które do nas po prostu przychodzą i jakby wyrażają swoje opinie czy jakieś poddają pomysły i staramy się brać to pod uwagę. Wydaje mi się, że to jest takie miejsce kameralne i przyjazne dla wszystkich pokoleń. No i tak na co dzień działamy jako po prostu Dom Kultury.
1: Czyli takie pomysły na projekty, na wydarzenia czerpiecie od mieszkańców?
4: W większości tak. Są to pomysły mieszkańców, ale są to też rzeczy, które robiliśmy wcześniej, czyli jakby w macierzystej jednostce. Jeżeli chodzi o na przykład imprezy plenerowe, no to bardzo dużo imprez plenerowych też wyszło, pomysły wyszły z Domu Kultury, więc przenieśliśmy je po prostu tutaj jakby na przestrzeni rynku w Rozwadowie. A jeżeli chodzi o zajęcia, no to w 2019 roku odbyły się też konsultacje dotyczące działalności przyszłego Domu Kultury. I tam też od mieszkańców dowiedzieliśmy się, czego brakuje tutaj na osiedlu. Niektórym też jest daleko dojeżdżać do Domu Kultury w Stalowej Woli, więc im by było wygodniej tutaj jakby przyprowadzić dziecko na różne zajęcia artystyczne. Dlatego ta nasza oferta jakby ona cały czas się rozbudowuje, ale to są też jakby rzeczy, które się dzieją na bieżąco też w Domu Kultury, czyli wszelkie zajęcia artystyczne, taneczne, muzyczne czy nauka gry na instrumentach.
1: To jak wygląda taki typowy dzień w RDK-u? Taka codzienna wasza działalność, bo podejrzewam, że takie wydarzenia, koncerty to raczej tak rzadziej troszkę.
4: Jeżeli chodzi o naszą działalność na co dzień, to pracujemy od poniedziałku do niedzieli, tak naprawdę. Odbywają się tutaj zajęcia i dopołudniowe, i popołudniowe. Sporadycznie organizujemy różne tematyczne warsztaty. Mamy stałą współpracę ze szkołą dziewiątką. Przychodzą do nas dzieci na zajęcia. Zamiast być w szkole, przychodzą tutaj na zajęcia umuzykalniające z naszymi instruktorami. Na co dzień też współpracujemy z partnerami tutaj z okolic Rozwadowa. Są to przedszkola czy szkoły, które przychodzą do nas na występy, w sensie oni organizują te występy u nas, żeby dzieci mogły poznać to miejsce czy wystąpić na prawdziwej scenie. Także tak wygląda nasza codzienność. Jest to również planowanie różnych wydarzeń, promocja, którą tutaj jakby we własnym zakresie też staramy się prowadzić. No, bieżący kontakt z osobami, które do nas przychodzą, czy z uczestnikami zajęć, z rodzicami. Także tak nasza codzienność tutaj wygląda. Dopinanie harmonogramu zajęć, wydarzeń.
1: To może zanim przejdziemy sobie do tej takiej waszej codziennej oferty edukacyjno-kulturalnej, z tego co tu słyszę, głównie dla dzieciaków, to chciałabym jeszcze zapytać o takie wydarzenia kulturalne, o których mówiłaś wcześniej, że organizujecie takie. Czy to są takie wydarzenia cykliczne, czy jakieś okolicznościowe? Może jakieś przykłady przychodzą ci do głowy?
4: Jeżeli chodzi o wydarzenia, mamy raczej już stały taki harmonogram wydarzeń w ciągu roku. Zaczynając od stycznia, to wiadomo, koncerty kolęd, czy spektakle bożonarodzeniowe. I to są takie wydarzenia, na które praktycznie no, całe rodziny mogą przyjść. Jeśli chodzi o dalsze miesiące, bo tak w sumie zawsze ustalamy raczej miesiącami, to jest w pierwszej kolejności jarmark wielkanocny. Często też przy okazji jarmarków organizujemy warsztaty tematyczne związane ze świętami wielkanocnymi. Dalej patrząc, mamy imprezy plenerowe właśnie w okresie letnim. Najwięcej tych imprez jest plenerowych.
1: Na przykład?
4: Jeśli chodzi o imprezy plenerowe, to rozwadowski piknik rodzinny, czy święto narodowe 3 maja, to też są nasze stałe takie imprezy plenerowe. Dalej Na jesieni zdarzało nam się organizować koncerty, czy na rynku w Rozwadowie, czy tutaj u nas w mini ogródku. To nie są stałe elementy naszej działalności, ale czasem udaje nam się tutaj coś zorganizować. Święta Narodowe 11 listopada też pojawia się w naszym kalendarzu. Później w grudniu imprezy skierowane typowo dla dzieci, Mikołaj i nasze produkcje musicali skierowane głównie do dzieci. Także tak staramy się w ciągu roku mieć te stałe punkty, według których pracujemy. Wiadomo, że pojawiają się często nowe pomysły, czy jakieś nowe możliwości, żeby zorganizować różne wydarzenia. Ale to są te stałe elementy, które co roku jakby się powtarzają.
1: To już wiemy co nieco o tych wydarzeniach, które organizujecie tutaj cyklicznie. A teraz chciałabym przejść do waszej codziennej działalności, czyli jak właśnie wygląda ta oferta edukacyjno-artystyczna. Jakie właśnie zajęcia prowadzicie?
5: No więc nasza oferta artystyczna to tak naprawdę wiele dziedzin sztuki. Mamy sekcję taneczną, 5 grup zróżnicowanych wiekowo od 5 do 14 roku życia. I nasza najstarsza grupa Teatr Tańca Flow, tutaj pani Sylwia Świątek-Olejnik prowadzi dziewczyny już tak konkursowo, jeździ z nimi na różne zawody z sukcesami. Mamy też w ofercie zajęcia wokalne i tutaj ja prowadzę głównie dziewczyny. Mamy deficyt chłopców, jak to wszędzie bywa, dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia.
1: Także jeśli rodzice słyszą, to zachęcamy do zapisywania swoich synków.
5: Tak, bardzo zachęcamy, zapraszamy, bardzo nam brakuje męskich głosów. W naszych zajęciach też mamy propozycje plastyczne, 2 grupy plastycznych zajęć i tutaj dzieci sobie tworzą różne rzeczy pod okiem pani instruktor. Nauka gry na instrumentach. Mamy w ofercie naukę gry na pianinie, na skrzypcach, na perkusji, gitarze i tutaj szeroki wachlarz, bo jest i gitara basowa, elektryczna, ukulele, akustyczna i co ciekawe udało nam się już jakiś czas temu osiągnąć. Dzięki tym zajęciom tworzymy zespół instrumentalny, w zasadzie instrumentalno-wokalny. No i mamy parę chętnych osób z tych zajęć, które przychodzą dodatkowo na próby. No i sobie działamy, występujemy na żywo przy różnych okazjach, czy to pikniki, czy właśnie koncerty, kolęd.
1: A ten zespół ma może jakąś nazwę?
5: Aktualnie zespół jeszcze nie ma nazwy, jest to póki co zespół Rozwadowskiego Domu Kultury.
1: Taka świeżynka.
5: Można tak powiedzieć, od 2 lat działamy. No, może się dorobimy nazwy za niedługo. Oprócz tego jeszcze mocno stawiamy na profil teatralno-musicalowy. Jest to nasza taka perełka ostatnio. Musical to zajęcia, które łączą oczywiście taniec, śpiew, aktorstwo i 2 razy w roku mamy takie stałe premiery w okolicach świąt Bożego Narodzenia i w lecie jest to musical letni na zakończenie sezonu. I tutaj dzieci są bardzo chętne. Co roku mamy nabór, około 20 chętnych dzieci. No, staramy się wszystkich przyjmować, bo ciężko odmawiać, gdzieś tam zagospodarować do mniejszych lub większych ról. Także jest z czym pracować, to nas cieszy. Oprócz tego grupa teatralna tutaj działa pod kierownictwem pana Pawła Gładysia, jest to aktor z Rzeszowa. Też 2 premiery rocznie stara się wystawić i ma też właśnie w ofercie zajęcia dla grupy dla dorosłych.
1: Nie tylko z dzieciaczkami na spektakle, tylko też sami mogą występować.
5: No niestety głównie mamy dla dzieci tutaj całą ofertę, ale właśnie jeśli chodzi o dorosłych, no to mogą się odnaleźć w tym teatrze. Chociaż w naszym zespole instrumentalnym jest też jedna pani, już starsza, po 40. Też gra z nami na gitarze, także można powiedzieć, że zespół jest wielopokoleniowy i też chętnie przyjmujemy. Ważnym dla nas też elementem jest współpraca tutaj z pobliską szkołą PSP 9. W ramach tej współpracy prowadzimy mażoretki. Jest to taka nasza ozdoba, bo starsza grupa reprezentacyjna bierze udział zwykle w przemarszach z orkiestrą dętą przy różnych okolicznościach typu 11 listopada czy 3 maja. I dodatkowo z tą szkołą mamy też współpracę, tak jak już tutaj wcześniej wspomniała pani kierownik. Dzieciaki przychodzą do nas z klas 1-3 na zajęcia rytmiczno-muzyczne i tak pani instruktor uczy choreografii, ja uczę nut, jakieś instrumenty. Oczywiście jest to instrumentarium Orfa dostosowane dla dzieci. Prezentują później dzieci swoje rzeczy, co tutaj wyniosły, co się nauczyły, prezentują u siebie na apelach w szkole bądź u nas na piknikach.
3: Dobrze, czyli jest teatr, są mażoretki, są różne zajęcia, a jak to wygląda w tygodniu? Jak wygląda wasz taki tygodniowy harmonogram? Co można właśnie tutaj, czego można tutaj doświadczyć w poniedziałek, wtorek i tak dalej?
5: To nasz tydzień, zaczynając od początku, w poniedziałek rano jest tutaj dość głośno, przychodzą do nas dzieciaki z 1-3, ze szkoły dziewiątki. Uczymy się właśnie muzyki, tańczymy, bawimy się, bo również no, nie tylko praca taka, że ostro ćwiczymy. Zabawa też jest takim elementem u nas istotnym. Po południu odbywają się zajęcia stałe, instrumenty, skrzypce, wokal. W poniedziałek też ma zajęcia u nas grupa z oferty MDK. To z przyczyn logistycznych. Odbywają się u nas właśnie niektóre zajęcia. No i idąc dalej, wtorek, środa, to jest musical, to są zajęcia taneczne.
3: To są popołudnia.
5: Popołudnia, tak. Perkusja we wtorki. W środę jest pan gitarzysta, przyjeżdża z Janowa. Także to jest u nas, jeśli chodzi o instrumenty, w konkretne dni, bo instruktorzy dojeżdżają w większości z daleka. W czwartek znowu wracamy do rana i jest rano szkoła. Znowu kolejne trzy klasy. Do godziny 9 wieczorem nasze zajęcia stałe. Taniec, znowu wokal, instrumenty. No i piątek kończymy już tak spokojniej. Pianinem, zajęcia plastyczne. No i w sobotę też jest oferta z MDK-u, zajęcia z MDK-u i niedziela teatr.
3: Ten taki teatr, w którym mogą brać udział również dorośli?
5: Tak, to jest ten teatr, gdzie jest grupa i dziecięca, i młodzieżowo dorosła. I tutaj pan właśnie dlatego, że przyjeżdża do nas z Rzeszowa, jedyny dzień, jaki może dla nas poświęcić, to jest niedziela.
3: Dobrze, no to znamy już harmonogram działalności Rozwadowskiego Domu Kultury. A jak wygląda kwestia naboru do tych zajęć? Czy trzeba się wcześniej na nie zapisywać, czy można przyjść i zostać?
5: Oczywiście, jeśli chodzi o nabór, startujemy z naborem w połowie sierpnia. Wychodzi plakat, wychodzą wszystkie informacje, można się zapisywać, teraz są u nas zapisy online, także najprościej z poziomu swojego komputera czy telefonu można się szybciutko zapisać. W trakcie roku szkolnego, jeśli ktoś zrezygnuje, pojawiają się jakieś pojedyncze miejsca, warto wtedy dzwonić też do nas, czy wpisać się na listę rezerwową. No to tak, jeśli chodzi o nabór. Plus musical, robimy przesłuchania 2 razy w roku przed każdym spektaklem. No to wtedy też puszczamy informacje na Facebooka naszego, czy na stronę internetową. Jest data, godzina, dzieci mogą przyjść, pokazać, co potrafią. No i tak, działamy jak szkoła, zaczynamy od września do czerwca, taki mamy sezon. No jeśli chodzi o wakacje, również mamy ofertę taką dodatkową, skierowaną dla dzieci, zwykle od 7 do 11 roku życia. I są to wakacje z mażoretkami, są to wakacje plastyczne oraz artystyczne.
3: A co z feriami?
5: Ferie również mamy w ofercie. Zapraszamy serdecznie na ferie artystyczne, gdzie tworzymy spektakle z dziećmi. Mamy 5 dni, 5 dnia robimy mini spektakl dla rodziców.
3: Znamy już historię Rozwadowskiego Domu Kultury, zarówno tę starszą, jak i tę nieco nowszą. Wiemy, jakie zajęcia właśnie oferuje RDEK, czyli znamy już też teraźniejszą działalność tego miejsca, a teraz chciałabym przejść do przyszłości, spojrzeć w przyszłość i zapytać, jakie macie plany na najbliższy czas? W czym chcecie się realizować, czy jakie macie plany, marzenia?
4: Jeśli chodzi o przyszłość, to na pewno chcemy utrzymać stan, jaki mamy, jeśli chodzi o zajęcia artystyczne. Co roku jest to ponad 200 dzieci w naborze. Co roku też brakuje miejsc i wydaje się, że potrzeba ich więcej. I to chcemy utrzymać. Jeżeli się da, to będziemy chcieli poszerzyć jakby naszą ofertę o różne i jeszcze inne, czy działania, czy warsztaty, czy zajęcia, których u nas w ofercie jeszcze nie było.
3: Jakieś konkretne pomysły?
4: Mamy jeden pomysł, który będziemy się starać wdrożyć. Jeszcze nikt o nim nie słyszał. Na razie tutaj jest w naszym jakby wewnętrznym kręgu. Mamy taki pomysł, żeby dać możliwość młodym talentom zaprezentować się na naszej scenie. Tak tylko to chciałabym rzucić, jeszcze nie mamy szczegółów, ale...
3: Taki konkurs talentów?
4: Może nie bardziej konkurs, tylko bardziej takie danie miejsca i możliwości, żeby młodzi artyści mogli zmierzyć się ze sceną, z prawdziwymi światłami, z obsługą sceniczną, czy z występami dla publiczności. Kiełkuje u nas taki pomysł w głowie. Na razie jesteśmy w fazie dyskusji wewnętrznych, także zobaczymy, czy uda nam się ogłosić taki, nie wiem jak to nazwać, czy nabór, czy taką scenę Sokoła dla młodych talentów. Taki mamy pomysł na przyszłość. Co więcej, no, realizować to, co realizujemy do tej pory, starać się utrzymać właśnie te grupy, utrzymać kontakt ze społecznością, czy ich zaangażowanie, żeby było tak samo dobre, jak jest teraz, bo na każdym jednym wydarzeniu jednak mamy pełne sale. Z racji wielkości sali musimy grać niejednokrotnie dane wydarzenie kilka razy. Ale to daje nam jakby poczucie, że to, co robimy, jest ważne tutaj dla mieszkańców i dla tych osób, które mogą do nas przyjść.
3: Co chciałabyś powiedzieć mieszkańcom Stalowej Woli, którzy nie odwiedzili jeszcze Rozwadowskiego Domu Kultury, żeby to zrobili?
4: Oczywiście chciałabym zachęcić, żeby nie bać się przekroczyć progu Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół, bo zawsze tutaj chętnie porozmawiamy, chętnie usiądziemy, przedyskutujemy różne tematy, także zapraszamy na nasze wydarzenia. Zapraszamy dzieci na nasze zajęcia. Też miło by było, gdybyście polubili naszą stronę oficjalną na Facebooku, czy zaglądali na naszą stronę internetową. Tam na bieżąco informujemy, co się u nas dzieje, jak to u nas wygląda. Jest tu przytulnie, jest kameralnie, jest miło.
3: Potwierdzam.
4: Bardzo się cieszę. Tak, mamy młodą kadrę instruktorską, więc myślę, że to też dużo znaczy dla uczestników zajęć, dla dzieci, że nie boją się jednak tutaj przychodzić i chcą wracać.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. SK2. Magazyn lokalny.
6: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
6: To miejsce od ponad 100 lat wpisuje się w kulturalny krajobraz powiatu niżańskiego, towarzysząc jego mieszkańcom w tworzeniu i przeżywaniu kultury. Mowa o Niżańskim Centrum Kultury Sokół, mieszczącym się w zabytkowym budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. O burzliwych dziejach tego miejsca, zespołach artystycznych, które go współtworzą, i organizowanych wydarzeniach rozmawiam z dyrektorem NCK Sokół Radosławem Maziarzem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Niżańskim Centrum Kultury Sokół w Nisku. Ze mną w studiu jest dyrektor NCK Sokół, pan Radosław Maziarz. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie.
3: Dobrze, to może zacznijmy od historii NCK Sokół.
1: i jego misji. Jak by pan właśnie opisał misję Niżańskiego Centrum Kultury Sokół i co według pana jest jej najważniejszym celem?
7: Niżański Centrum Kultury, budynek główny, mieści się w budynku z duszą. Możemy, tak jak jest hasło naszego kina, kino z duszą. Ten budynek główny powstał w 1904 roku. To był budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, który został wybudowany przez mieszkańców i też ówczesnych właścicieli Niska, czyli przez hrabiów Rezegier, którzy się dorzucili do tego budynku. I właśnie tam Towarzystwo Sokół, które rozpoczynało swoją działalność w Nisku, znajdowało się, tam były prowadzone te zajęcia gimnastyczne i też takie przygotowanie patriotyczne, również teatr. A pragnę podkreślić, że już w 1908 roku, czyli 4 lata po otwarciu, był pierwszy seans w naszym, na tej sali, w naszym kinie. Czyli tam kino już ma grubo ponad 100 lat w Nisku. Na tym właściwie bazujemy naszą historię, ponieważ nasz budynek jest pięknym budynkiem z cegły, właśnie w stylu tych budynków Sokoła, które były w całej Galicji budowane, tam gdzie rozpoczynało działalność Towarzystwo Sokół. Wokół tego budynku budujemy naszą misję. Poza tym jeszcze mamy inne oddziały, mamy jeszcze Centrum Historii i Tradycji, które znajduje się w starej oficynie dworskiej, to jest też budynek objęty ochroną konserwatora, i dwa oddziały w Zarzeczu i w Nowosielcu, ale właśnie to miejsce tego Sokoła i stąd też nasza nazwa, Niżańskie Centrum Kultury Sokół, jest naszym właśnie takim głównym miejscem, z którego staramy się krzewić kulturę na terenie naszego miasta, na terenie naszej gminy.
1: Skoro to miejsce z duszą i z długimi tradycjami, to pewnie przychodzą panu do głowy jakieś ciekawe anegdotki, które mógłby pan opowiedzieć mnie i naszym słuchaczom.
7: Takich opowieści związanych z naszym budynkiem jest wiele, ponieważ tam w okresie po II wojnie światowej mieściło się kino. Do tej pory odwiedza nas taki pan Andrzejek, stary kinooperator, który jest fantastycznym człowiekiem i który oddał całą duszę i życie temu kinu, temu budynkowi i w którym mieszkał. Tam był jego dom. On by na pewno opowiedział fantastyczne historie, czasami nam podpowiada i wspomina z nostalgią te kolejki, które były do kina, że nie mógł wyjść na miasto po jakieś zakupy czy nawet na spacer, bo był po prostu atakowany przez swoich znajomych i przechodzących na ulicy, żeby koniecznie załatwić bilet do kina, a jak przed seansem, gdzie sala była pełna, gdzieś pojawił się na zewnątrz, to od razu dopytywano go, czy mogą wejść choćby na schodki albo do jego kinooperatorni, z której puszczał film, bo takie było zainteresowanie kinem. Także to była ciekawa rzecz, do której tęsknimy, prowadząc teraz nasze kino i chcielibyśmy, żeby tak te czasy fascynacji kinem wróciły. No, co jest trudne, bo z wielu względów teraz mamy większą dostępność do filmów. Tych anegdot jest naprawdę wiele. Wiele też jest związanych z artystami. Takim fantastycznym artystą, który kilkukrotnie odwiedził nasze Centrum Kultury, był Zbigniew Wodecki, świętej pamięci. I do tej pory wspominamy, jak w starej kinooperatorce, gdzie była kanapa, pan Zbigniew odpoczywał przed koncertami, jak tam sobie ucinał drzemki, a kiedyś przed budynkiem ówczesnego Sokoła, gdzie teraz to się zmieniło. Zmieniło się otoczenie. Po remoncie były wiśnie, pod którymi też rozłożył sobie kocek i drzemał. Może wtedy wyśniła mu się jakaś piosenka, jakieś słowa, które później zaśpiewał. A tych anegdot, no tak naprawdę przychodzi mi bardzo wiele do głowy, ale też wracając do historii, to w tym budynku też znajdowało się w okresie po I wojnie światowej, nie powiem kościół, ale miejsce, w którym odbywały się msze, ponieważ miasto uległo dużym zniszczeniom po tym przemarszu wojsk carskich i austriackich. Także służyło też innym działaniom. Także naprawdę ten budynek ma duszę, a zmienił się. W 2018 roku przeszliśmy gruntowny remont i od tamtej pory możemy zaproponować naszym mieszkańcom jakby nowoczesne wnętrza. A wcześniej na przykład sala zajęć to był wcześniejszy salon, w którym mieszkał kinooperator. Pokój dyrektora to była sypialnia ówczesnego kinooperatora. W łazience jeszcze była wanna. Także do 2017 XIX roku, właściwie biura.
3: Prawdziwa metamorfoza nastała.
7: Tak, biura, administracja i sale Niżeńskiego Centrum Kultury zostały jakby przebudowane, zyskaliśmy więcej metrażu i można powiedzieć, że wyszliśmy wtedy z mieszkania kinooperatora.
3: Jakie cechy wyróżniają Niżeńskie Centrum Kultury Sokół właśnie spośród innych instytucji kultury działających w regionie? Czy to jest ta dusza właśnie?
7: Też, chociaż z duszą, gdzie jestem pełen podziwu działalności Starowolskiego Domu Kultury, oni też mają piękną salę, piękny budynek, bo to było związane z Zakładowym Domem Kultury i tam dyrektor Marek Gruchota kultywuje te tradycje i dba o ten budynek, który też jest pełen duszy i historii. A nasz wyróżnia się tym, że powstał w czasach galicyjskich, gdzie ta polskość była utrudniona, starano się kultywować ją i to właśnie tym nakładem mieszkańców i zaangażowaniem ich. I tutaj należy podkreślić, że powstała taka oddolna inicjatywa, żeby tą kulturę właśnie w Nisku, w naszym budynku krzewić. Obecnie staramy się, wszystkie domy kultury w całej gminie prowadzą bardzo bogatą działalność, tutaj też w całym powiecie, przepraszam, wokół nas, prowadzą ożywioną działalność i tu należą się im jak najbardziej wielkie gratulacje i brawa. My jakby w tej naszej części Podkarpacia razem ze Stalową to jesteśmy właśnie z tym jednym z większych domów kultury i ja się bardzo cieszę, że odwiedza nas ogromna rzesza dzieci, że jest duże zainteresowanie i z tego się cieszymy. No i staramy się robić jak najlepsze wydarzenia, jak najlepszą działalność prowadzić dla naszych mieszkańców, żeby byli odbiorcami tych naszych przedsięwzięć.
3: Teraz, kiedy znamy już historię i misję Niżeńskiego Centrum Kultury, to może przejdźmy do tego, jak jest dzisiaj zorganizowane, czyli z jakich części składa się NCK Sokół. Jakie jednostki właśnie tworzą Niżeńskie Centrum Kultury i jak ze sobą współpracują?
7: Ten budynek główny, o którym wspominam, w którym również znajduje się kino. Kino Sokół, które jest naszym kinem i w tym miejscu prowadzimy tą działalność kinową.
3: Wspomniał Pan, że w Niżeńskim Centrum Kultury Sokół macie kino Sokół z bogatą tradycją, ale słyszałam też, że macie taką jednostkę historyczną, Centrum Historii i Tradycji. Może coś więcej o nim?
7: Tak, staramy się prezentować historię naszego miasta. Na wystawie stałej prezentujemy te miejsca związane z naszą historią, tak jak na przykład Skrzyńska Góra, gdzie były odkrycia archeologiczne, ale też tą historię związaną z Galicją, później z COP-em, ponieważ pierwsze biura Centralnego Okręgu Przemysłowego znajdowały się w Nisku. I zawsze to staramy się podkreślić, że pierwsza w ogóle nazwa Centralny Okręg Przemysłowy i pierwsze jakby miejsc koperty, czy też pieczątki, to było Centralny Okręg Przemysłowy. Obecnie w tym budynku, gdzie znajdowały się te biura, pierwsze biura COP-u, mieści się restauracja Zielony Dworek i tam też jest tablica pamiątkowa, którą jakiś czas temu umieściliśmy po to, żeby pamiętać o tym miejscu, że też Nisko miało jakiś ślad właśnie w COP-ie. Ale wracając do Centrum Historii i Tradycji, poza tą wystawą stałą staramy się prezentować dorobek artystyczny mieszkańców naszego regionu, ale też z dalszych części Polski wartościowych artystów. Jedną z premierowych naszych wystaw była wystawa fotografii Zdzisława Beksińskiego we współpracy z Muzeum w Sanoku. To było atrakcyjne, ale też znakomitym zainteresowaniem cieszą się wystawy naszych mieszkańców. Ale właśnie ta działalność Centrum Historii i Tradycji to też kultywowanie i wspominanie o osobach związanych właśnie z historią. Bo poza tymi miejscami w Nisku to też są osoby, które były bardzo ważne dla naszej historii.
3: Na przykład?
7: I tak też pani hrabina Rzgier, która nazywana była dobrodziejką Niska, właścicielką, była swego czasu po swoim tacie, który przekazał jej mężowi robi dobra niżańskie, ale też mamy bohaterów, Stefana Kościółka, Zarębę, którzy walczyli, byli młodymi mieszkańcami Niska i walczyli też pod Lwowem, walczyli w okresie tej wojny polsko-bolszewickiej, także tutaj zostali oznaczeni Ordenem Virtuti Militari i też chcemy naszej młodzieży przekazać wiedzę o nich, a wymyśliliśmy też to w sposób przystępny, w sposób atrakcyjny, poprzez przedstawienie ich na muralu przed wejściem do budynku Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Powstał mural, który jest w dodatku połączony jeszcze z aplikacją Nisko Trip in Time i tam poprzez wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej można spotkać się z duchami tych chłopców, których przedstawia nam ich nauczyciel, ponieważ byli oni absolwentami Niżańskiego Liceum. I tutaj za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym w rzeczywistości rozszerzonej możemy spotkać się z tymi chłopcami, wysłuchać to, co ich historii, to, co opowiadają, które są też poruszające, i zrobić sobie nawet z nimi zdjęcie, z tymi duchami. Także to jest ciekawa forma, która wzbudza zainteresowanie też wśród młodzieży, która

0: miejsce, ponieważ w ten sposób możemy ułatwić dostęp do naszych zajęć, do naszej oferty, do oferty kulturalnej, rozwoju osobistego najmłodszych. Nie muszą wtedy rodzice wozić do Niska, nie muszą wozić do innych miejsc, tylko właśnie w tych miejscowościach prowadzimy te zajęcia, czy to są zajęcia wokalne, nauki gry na instrumentach, czy też zajęcia taneczne, ale też organizujemy warsztaty różnego rodzaju artystyczne, trochę manualnych, związanych właśnie z plastyką, ale też takie związane z tradycją, takie jak wicie wianków, czy też wspomnienia właśnie tej historii tych miejscowości. Także te oddziały też są dla nas bardzo, bardzo ważne.
1: Skoro znamy już strukturę Niżyńskiego Centrum Kultury, to może porozmawiajmy o jednostkach artystycznych, które tworzą serce jego kulturalnej oferty. Właśnie proszę opowiedzieć o takich najważniejszych grupach artystycznych działających przy Niżyńskim Centrum Kultury.
0: Niżyńskie Centrum Kultury to jest około 600 odbiorców tygodniowo, chodzących regularnie na zajęcia oferowane przez nas, i tutaj bardzo się cieszymy, że ta grupa naszych odbiorców jest tak bogata. Te najważniejsze zespoły, chociaż wszystkie są dla nas ważne oczywiście, tutaj nie ma wątpliwości, ale te
1: nie faworyzujemy.
0: Nie faworyzujemy absolutnie, ale od lat takie nasze marki, które staramy się rozwijać i promować, to są nasze mażoretki niżańskie, które mają ogromne sukcesy w skali kraju i uczestniczyły w Mistrzostwach Europy dwukrotnie. I tutaj bardzo się cieszymy z dużego zainteresowania tymi zajęciami, ponieważ po pierwsze rozwój osobisty naszych podopiecznych dzieci, praca nad koordynacją ruchu, poprawą jakby tej kultury fizycznej tych dzieci, że mają proste plecy i pięknie się prezentują. To jest dla nas bardzo ważne. Do tego właśnie to, że pięknie się prezentują na uroczystościach i są naprawdę ozdobą naszego miasta. Mamy znakomite zespoły taneczne. Tutaj pani Teresa Świdecka-Węglarz od lat prowadzi u nas zajęcia i te zespoły zdobywają wielkie sukcesy, ale
1: takie jak
0: Złoty Gryf w Dębicy.
1: Jeszcze tak pozostając przy temacie niżańskich mażoretek, to kto może dołączyć do nich? Czy tylko młodzież, czy też taka troszkę starsza młodzież, jak ja na przykład?
0: Zdecydowanie stawiamy na młodzież i dzieci. I tutaj jak najbardziej tych grup jest jak najwięcej, ale też mamy grupę Grand Senior, gdzie mamy mażoretek tańczą, prezentując swoje zdolności, co jest bardzo interesujące i też myślę, że wzbogaca ich życie codzienne. Takie spotykanie się na zajęciach mażoretkowych, aktywność fizyczna, spotkanie w grupie, co też jest ważne.
1: To są takie cotygodniowe spotkania?
0: Tak, cotygodniowe spotkania dzieci mają częściej. Niektóre grupy mają dwa razy w tygodniu po to, aby doskonalić swoje umiejętności, ponieważ zależy nam, żeby nad ich rozwojem, a czasami bywa tak, że w tych bardziej zaawansowanych grupach, że jedno raz w tygodniu to jest po prostu za mało. Ale też mamy właśnie zajęcia związane z tańcem. Tutaj, tak jak wspomniałem, pani Teresa Świdecka-Węglarz znakomicie prowadzi te zespoły i są też naszą ogromną dumą. Mamy też zajęcia dla dorosłych. Tak, teatr, kontynuacja, wiele premier, znakomita gra aktorska naszych aktorów. To też jest nasza duma, organizując majówkę teatralną, gdzie prezentujemy różne teatry właściwie z całej Polski. Tutaj przedstawiane są spektakle w wykonaniu naszego teatru Kontynuacja. Jest największe zainteresowanie, szczególnie ich cenimy i pracę pana Marka Urbana, który pracuje nad tym teatrem mimo sędziwego wieku, ale dalej to zaangażowanie jest i cieszymy się z tego bardzo. Również Kapela Ludowa, Niżyńska Kapela Ludowa, która wielokrotnie reprezentowała Niżyńskie Centrum Kultury, nasze miasto, na różnego rodzaju konkursach i też jest ozdobą swoim śpiewem, swoją grą na instrumentach ozdabiają nasze wydarzenia, ale też kultywują te dawne pieśni ludowe związane z Niskiem i z naszym regionem, prezentują i tutaj jest to na pewno olbrzymia wartość.
1: A jeśli chodzi o Teatr Kontynuacja i Niżańską Kapelę Ludową, to czy to są takie grupy,

0: grupy otwarte, do których cały czas można dołączyć?
1: Tak, jak najbardziej zachęcamy do próby swoich aktorskich możliwości, do odkrycia tego aktorskiego talentu w naszym teatrze. Co roku staramy się właśnie w okresie jesiennym zapraszać nowych, młodych, ale też dorosłych, żeby spróbowali swoich możliwości w teatrze. Zaczynają od takich mniejszych ról, a z biegiem czasu, jeśli wejdzie im to w krew i spodoba im się, to wtedy jak najbardziej mają szansę na duże role i zaprezentować swoje możliwości. A kapela ludowa, no to tutaj trzeba mieć dobry wokal i znajomość gry na instrumentach, czy to skrzypce, czy to akordeon, czy to kontrabas, to tutaj jest to ważne.
0: Czyli nie dla każdego.
1: Nie dla każdego, ale próbować można.
0: Skoro już jesteśmy przy tym wokalu, to słyszałam też, że w Niżańskim Centrum Kultury macie coś takiego jak studium wokalne.
1: Tak, pani Dorota Nieradka znakomicie prowadzi swoich podopiecznych, robiąc tu fantastyczną pracę, taką warsztatową, przygotowanie tych dzieci. Ja zawsze powtarzam, że zapisując do nas dzieci, nie można liczyć na dyplom uczelni muzycznej, czy to szkoły pierwszego, czy drugiego stopnia, ale na pewno te dzieci, które do nas przychodzą i spędzą u nas sezon, dwa i dłużej, będą miały lepszą postawę, będą miały koordynację ruchową, będą miały lepszą pamięć i też pani Dorotka szczególnie zwraca uwagę na dykcję, gdzie to jest bardzo ważne i w przyszłym życiu na pewno im to pomoże. I ta łączność z kulturą, to, że te dzieci czują przynależność do naszego Centrum Kultury, utożsamiają się w pewien sposób z nim, to jest, myślę, że duża wartość, ponieważ rozwija to ich w życiu codziennym i w przyszłości pewnie staną się lepszymi ludźmi.
0: No i to jest też takie pewnie miejsce spotkań.
1: Tak, tak. Nasz Dom Kultury jest otwarty. Właściwie zaczynamy od poniedziałku do piątku o 7:00. Skończymy dzień o 21:00. Zamykamy wtedy nasz budynek, a niekiedy dłużej. A w weekendy, tutaj sobota, niedziela, seansy kinowe i też budynek jest otwarty do późnych godzin. Na dole staramy się prezentować wystawy, czy to związane z konkursami realizowane przez nas, czy jednostki zaprzyjaźnione, czy też z artystami też, którzy chcą zaprezentować się na holu Niżańskiego Centrum Kultury.
0: Jeszcze tak wracając do studium wokalnego, które pomaga młodym artystom w przygotowaniu do występów i konkursów. Czy są może jakieś takie przykłady takich sukcesów tych dzieciaków, które uczęszczają na te zajęcia?
1: Tak, mamy wielu zdolnych podopiecznych. Ja nie chcę tam tak wyróżniać bardzo, ale...
0: Nie faworyzować,
1: bo ponieważ wszyscy są dla nas znakomici i świetnie się nam z nimi pracuje. Mam nadzieję, że też im się pracuje z nami dobrze, w związku z tym, że przychodzą do nas co roku i też w okresie wakacyjnym spotykają się z panią Dorotą i z nami, to wskazuje na to, że jest duże zainteresowanie, ale naszym podopiecznym był Oliwier Szot, który w Voice of Poland miał swoje sukcesy. Jest Klaudia Łacka, która osiągała wiele sukcesów w konkursach wokalnych, jest młoda Guściorówna, bo są dwie siostry, i Angelika występowała w koncertach finałowych organizowanych przez Annę Dymną. Także tutaj bardzo, bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni z naszych wszystkich podopiecznych.
0: Wspomniał pan o wielu grupach i artystach. Chciałabym teraz zapytać o to, jak wygląda taka współpraca z lokalną społecznością artystyczną.
1: Staram się angażować naszych lokalnych artystów. Mamy ich wielu. Rodzina Karów, gdzie tata gra w kapeli, Paulina znakomita malarka i lalkarka, pomaga nam w wielu realizacjach przedsięwzięć. Angażujemy też wiele osób do zagadnień związanych z historią. tak jak wspomnieliśmy, Centrum Historii i Tradycji, to poza wystawami są też wykłady i prelekcje i tutaj też angażujemy lokalną społeczność, historyków naszych, to Marcin Folta, Jacek Siembida, czy Tomek Żbiki prowadzą zajęcia, prowadzą wykłady związane z historią Polski, z historią regionu. Nasi mieszkańcy, współpracując z nami, rozwijają swoje pasje i dają nam ogromną wartość dodaną poprzez swoją wiedzę, ale naszą koronnym takim formą, która dla nas jest bardzo ważna, która staramy się, żeby naszą była główną marką, są nasze widowiska. I tutaj przygotowanie scenariuszów, reżyseria nierzadko są przygotowywane przez naszych pracowników, przez panią Karolinę Kutyłę i też Dorotkę Nieradkę. I tutaj prezentujemy efekt pracy naszych zespołów, nie wszystkich, ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkich zaprezentować podczas jednego spektaklu na jednej scenie, ale tych właśnie zespołów, które w danym sezonie artystycznym pracują nad tym widowiskiem. I tak jak pani Teresa Świdecka-Węgorz, przygotowując choreografię na zajęciach, już wtedy na etapie od początku zajęć przygotowuje do konkretnego widowiska, gdzie już mamy scenariusz, gdzie już mamy pomysł, jak to zrobić. I to widowisko muzyczno-wokalne, gdzie jest pełne śpiewu, tańca i gry aktorskiej z teatrem Kontynuacja. Wszystkie te zajęcia sprowadzamy właśnie do tej pracy nad scenariuszem, po to, aby później zaprezentować to mieszkańcom. I tutaj też zaangażowanie w artystów, malarzy w przygotowanie scenografii też jest, no, daje to znakomity efekt i rodzice naszych podopiecznych i mieszkańcy liczę, że są z tego dumni, bo chętnie przychodzą i naprawdę podczas tych występów finałowych nieraz skóra cierpnie, a zdarza się, że łezka wokół się zakręci z dumy z tych dzieci, którzy zrobili pod okiem naszych instruktorów znakomitą pracę.
0: No właśnie, a jeśli chodzi o mieszkańców, którzy może niekoniecznie mogą pochwalić się takimi zdolnościami artystycznymi, to czy właśnie tacy normalni mieszkańcy powiatu Niżeńskiego i Niska, czy oni mają wpływ na to, jakie sztuki są wystawiane u was w Niżeńskim Centrum Kultury, czy mają wpływ na to, jakie tematy są poruszane na takich, no powiedzmy, zajęciach historycznych, o których pan wcześniej wspominał?
1: Staramy się wsłuchiwać w to, co mówią nasi mieszkańcy. Obserwujemy to, co budzi szczególne zainteresowanie, czy to w kinie, czy to w naszych formach zajęć, bo te zajęcia, które wzbudzają duże zainteresowanie, to staramy się je rozwijać. Teraz też zajęcia szachowe rozwijałem, widząc duże zainteresowanie, bo w Nisku i w dwóch oddziałach są te grupy, gdzie jest wiele dzieci i tą fascynację tą grą w szachy zorganizowaliśmy turniej szachowy. W kinie letnim, które co roku w lipcu od wielu lat, co piątek organizujemy kino letnie w parku miejskim, dajemy wybór naszym mieszkańcom, przedstawiając tam kilkanaście propozycji filmów na naszym profilu na Facebooku. Można lajkować i wtedy filmy, które mają jak największą ilość lajków, wtedy dostają szansę do przedstawienia mieszkańców. Także można powiedzieć, że te filmy wybierają mieszkańcy.
0: Ci najbardziej zainteresowani.
1: Kilka lat temu prowadziliśmy badania na dość szerokiej grupie odbiorców naszych działań, po to, aby nam opisali, na które wydarzenia przez nas organizowane wzbudzają ich zadowolenie, co trzeba w niektórych innych poprawić, a może zrezygnować. I tutaj też staraliśmy się wsłuchać w głos mieszkańców, ale w gruncie rzeczy liczba odbiorców to jest nasz wyznacznik naszych działań. Staramy się też przedstawiać im trochę nowe trendy, inne trendy muzyczne. Mamy taki cykl koncertów, koncept, gdzie prezentujemy młodych artystów, którzy właściwie wchodzą na swoją karierę, na swoją ścieżkę rozwoju muzycznego.
0: A to są tacy artyści tylko z powiatu niżeńskiego?
1: Nie. To staramy się z artystów z Polski, którzy dopiero właśnie stają się gwiazdami, ale już zaznaczyli swoją obecność w popkulturze.
0: Czyli Niżeńskie Centrum Kultury dmucha w ich skrzydła, żeby lecieli jak najwyżej.
1: Staramy się. Daria ze Śląska zagrała u nas swój pierwszy indywidualny koncert. Wtedy tak to mówiła, że tu właśnie w Nisku z tymi nowymi utworami, a teraz widząc Darię ze Śląska na męskim graniu,
0: jest duma.
1: Jest nam miło, że ta artystka u nas wystąpiła, zdała znakomity koncert, ale też wtedy pokazujemy podczas tego konceptu naszych artystów, którzy są już też zasłużeni. Waglewski, to już jest dorosły, nie powiedzieć starszy pan, ale dorosły, który prezentuje znakomitą muzykę, która nie jest szeroko znana, i staramy się też, organizując jego koncert, swego czasu staraliśmy się, żeby zapoznać z nią naszych mieszkańców, i tutaj staramy się im dawać coś wyjątkowego. Unikamy muzyki tak zwanej disco polo. Jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy w ciągu ostatnich kilku lat zrobili taki koncert gwiazd disco polo, ponieważ uważamy, że misją Domu Kultury jest trochę inna forma, pokazywanie innej muzyki i wpływanie też troszkę na gusta naszych odbiorców.
0: Czyli nie disco polo, a jakieś rockowe kawałki?
1: Tak, rockowe kawałki, muzyka bardziej ambitna. Przymierzamy się do hip-hopu, także tutaj też, żeby zainteresować młodych ludzi tym, co u nas się dzieje.
0: Dobrze, czyli mówiliśmy już o lokalnych artystach, a co z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, szkołami? Czy Centrum Kultury Sokół właśnie współpracuje z jakimiś organizacjami pozarządowymi, szkołami czy samorządami?
1: Oczywiście. Mierzańskie Stowarzyszenie dla Kultury, które jest przy Domu Kultury, to jest nasz bardzo ważny partner. W gruncie rzeczy właśnie wykorzystywanie możliwości pozyskiwania środków na działalność przez stowarzyszenia. To jest, wykorzystujemy po prostu takie możliwości, także to stowarzyszenie przy Niżańskim Domu Kultury jest dla nas ważne. Ważnym partnerem dla nas też jest lokalna grupa działania, która prowadzi Uniwersytet Ludowy, i tutaj staramy się jak najbardziej współpracować w tych działaniach. Koła gospodyń wiejskich, które serdecznie zapraszamy na nasze wydarzenia, w których mogą się zaprezentować. I tutaj
0: pozdrawiamy również pana Damiana Zakrzewskiego.
1: Tak, znakomity człowiek, mocno zaangażowany i też współpracujący z nami ściśle. Też tutaj wzajemne nakręcanie się, jego pomysły i nasze znajdują wspólny efekt, czy to w wydarzeniach, czy to w projektach. Ale właśnie te koła gospodyń wiejskich też dla nas są ważne, bo poza tym, że u nas się prezentowały, to też robiliśmy na nich warsztaty, na których mogły doskonalić swoje umiejętności. Inne stowarzyszenia, Zespół Pieśni i Tańca Rosławice, staramy się im też dawać możliwość prezentacji swoich umiejętności na naszej scenie, oczywiście całkiem nieodpłatnie i w ramach współpracy, i na wydarzeniach przez nas organizowanych też chętnie widzimy. W widowisku też uczestniczyli naszym gościnnie, było związane wtedy z artystką ludową Sofią Stryjeńską. Także tych podmiotów jest wiele. Ochotnicze Straże Pożarne pomagają nam przy realizacji wielu wydarzeń, ponieważ bez tych znakomitych facetów nie udało i kobiet, bo też są panie straży, nie udałoby nam się zrealizować wielu wydarzeń. Koła łowieckie też przy okazji Niżańskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej współpracujemy.
0: Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej? Może coś więcej o tym?
1: Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej co roku organizowany jest w Niżańskim Parku Miejskim w pierwszą niedzielę sierpnia. Wtedy też staramy się pokazywać wraz z Polskim Związkiem Łowieckim, pokazywać tą kulturę łowiecką, która była dla nas bardzo, bardzo ważna w historii Polski, ponieważ związana jest nieodzownie z twórczością, czy to muzyczną, czy to malarską. To łowiectwo było w historii Polski bardzo ważne, a my się nie boimy też podejmować tego tematu, bywa, że kontrowersyjnego, ponieważ to łowiectwo jest różnie postrzegane, przy czym badania pokazują, że coraz lepiej i ta działalność kół też na takich festiwalach przy współpracy z domami kultury jest, czy też samorządami jest dobrze odbierana, i tam właśnie mieszkańcy mogą zobaczyć, na czym to łowiectwo polega, zobaczyć znakomite kolekcje klubów kolekcjonera, też posmakować dziczyzny i porozmawiać z myśliwymi, którzy są normalnymi ludźmi, ponieważ są to lekarze, budowlańcy, księgowy, kierowca wózka widłowego, spawacz, dyrektor Domu Kultury, także jest wielu, wielu myśliwych, którzy są zwykłymi ludźmi, mieszkańcami, a swoją pasję jako łowiectwo też warto, żeby pokazywali i żeby mieszkańcy, żeby ludzie poznali, na czym to polega.
0: Wiele takich działań kulturalnych to są duże wyzwania organizacyjne. Jakie przedsięwzięcie do tej pory wymagało od Niżańskiego Centrum Kultury Sokół takiego największego wysiłku logistycznego i jak udało się to zrealizować?
1: Niżańskie Centrum Kultury Sokół to jest zespół 16 osób. Oddziały, kino, Centrum Historii i Tradycji i NCK to jest 16 osób. Znakomity zespół, który buduje tą działalność naszego Domu Kultury i realizuje przedsięwzięcia, a najbardziej chyba najbardziej wymagającym wydarzeniem dla nas to jest właśnie ten Festiwal Kultury Łowieckiej, ponieważ to jest praca na żywym organizmie, współpraca z ludźmi. Wiele, wiele stoisk, do tego wiele osób, którzy przyjeżdżają do nas. Staramy się, żeby każdy czuł się najważniejszy. No, tak kiedyś liczyłem, to do organizacji tego wydarzenia to jest około 2000 partnerów różnych, ponieważ każde koło łowieckie ma swoich członków, też wystawia się u nas, przyjeżdżają, chcą wiedzieć gdzie, co i mają, jak mają zrobić. Nie ma możliwości zrobienia próby, także wtedy od rana staramy się przyjmować, czy to właśnie koło łowieckie, pszczelarzy, rękodzielników, producentów miodu, drzemów, darów lasu, pól, ale też twórców pięknych obrazów czy grafik, po to, aby mogli się zaprezentować właśnie na tym festiwalu. No i tutaj to wymaga naprawdę ogromnej pracy, nakładu, no, żeby ten efekt był duży. Zobaczymy, jak to będzie ewoluować, przy czym też mamy ochotę zaproponować coś innego naszym odbiorcom, ale nad tym jeszcze pomyślimy.
0: Jakie największe trudności widzi Pan dzisiaj w funkcjonowaniu instytucji kultury w takim małym mieście, jakim jest Nisko?
1: Trudności jest wiele, przy czym są niwelowane przez te zdecydowanie lepsze wątki, ale staramy się dotrzeć do naszych odbiorców i do nowych grup. Trudno jest dotrzeć do dzieci i młodzieży w wieku tym już szkoły licealnej, no policjalnej, to w wielu przypadkach to już są wyjazdy, to już jest wyjazd do większych ośrodków miejskich i studia, ale tam dotrzeć do tych osób nie jest łatwo. Musimy próbować ich zainteresować. Tutaj też pomagają nam szkoły, ale właśnie temu młodemu człowiekowi musimy coś przedstawić, coś wartościowego w sposób bardzo atrakcyjny.
0: Podejrzewam, że dzięki mediom społecznościowym.
1: Tak, ten Facebook, który no, teraz dla młodych ludzi to już może być przyżytek.
0: Teraz bardziej Instagram,
1: przymierzaliśmy
0: TikTok.
1: Się właśnie do TikToka. Instagram powolutku nam idzie do przodu. Ten TikTok jest dla nas wyzwaniem, ponieważ też nasz ograniczony skład kadrowy. No, raptem 16 osób, żeby prowadzić całą działalność. I tutaj świetnie by było mieć możliwość, żeby jednego pracownika zaangażować, żeby był odpowiedzialny za młodzież, żeby iść za ich trendami, obserwować, ale też starać się wprowadzać im jakieś no, ciekawe zagadnienia, ciekawe formy. Także tutaj ta próba dotarcia do tych młodych ludzi to jest trudna, ale też osób w wieku produkcyjnym. Zazwyczaj przyprowadzają te rodzice, dzieci do nas na zajęcia, korzystają z kina, korzystają z naszej oferty, ale nigdy nie mają czasu. Cały czas no, żyją w pędzie, czy to praca, dom, czy inne sprawy. Tutaj staramy się ich zainteresować.
0: A w jaki sposób?
1: Przychodząc do nas, mogą zobaczyć to, co oferujemy. Ta oferta jest zróżnicowana. Staramy się dotrzeć do nich przez te platformy, czy to właśnie na YouTubie, czy na Facebooku reklamować się i obserwować, co ich interesuje. Też na stronie internetowej umieściliśmy taką zakładkę w Centrum Historii i Tradycji z historiami z dawnych gazet o naszym regionie, gdzie w wolnej chwili świetnie jest tak poczytać sobie ciekawe artykuły.
0: Wsiąść do wehikułu czasu.
1: Tak, wsiąść do wehikułu czasu to jest no, fantastyczne. Przeczytać o historii notorycznego mordercy z sąsiedniej miejscowości, który...
0: Poważnie?
1: Tak, który później był sądzony w Wiedniu, ponieważ były to czasy galicyjskie i jako szczególną kreaturę był uznany, albo o włamaniu do kasy miejskiej, gdzie właśnie w tym okresie odbudowy tych terenów galicyjskich został dokonany włam przez sufit tego pomieszczenia, tej kasy, gdzie ten budynek do tej pory stoi. Można też zobaczyć i wysłuchać też tłumaczeń ówczesnych zarządców Niska, tłumaczących się na pytanie policji, ile było tych pieniędzy. To nie było, ile było, ale jakaś bestia, cytując, jakaś bestia ukradła. Także to jest też zabawne i w wolnej chwili można sobie to poczytać i staramy się, żeby za pośrednictwem Niżańskiego Centrum Kultury, Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji przekazywać takie wątki.
0: Takie treści dla dorosłych.
1: Treści dla dorosłych, żeby mogli...
0: W cudzysłowie oczywiście.
1: Tak, żeby mogli sobie to poczytać i uśmiechnąć. Ale wracając do problemów to i wyzwań, to też...
0: Czyli z tego
1: wiązanie
0: wynika,
1: koniec,
0: że najłatwiej
1: końca.
0: Dotrzeć wam do takich starszych odbiorców?
1: Do dwóch grup. Dzieci w wieku właściwie od 5 do 12, 13, 14 roku życia i tych osób w wieku poprodukcyjnym, gdzie już są po...
0: Seniorów,
1: gdzie już są po tym okresie, gdzie muszą chodzić do pracy i w sposób wytężony zagospodarować ten czas w zdobywanie środków i walkę w codziennym
0: z
1: codziennością, tak, wychowanie dzieci i praca.
0: Dobrze, to skoro trudno jest dotrzeć do takich osób, które na co dzień pracują, a czy Niżańskie Centrum Kultury oferuje takie zajęcia, jakieś takie warsztaty, które są prowadzone w takich godzinach, by tacy dorośli, wracając z pracy, mogli w nich uczestniczyć?
1: Nasze wszystkie warsztaty są prowadzone w godzinach popołudniowych. Dla dzieci to już co jest po szkole. Właściwie budynek zamykamy o 21:00. Także tutaj jest możliwość czasowo, żeby uczestniczyć. Mieliśmy osoby dorosłe chcące się nauczyć na gitarze. To było świetne. Mamy w naszym budynku zajęcia jogi. Także tutaj dla dorosłych też.
0: Czyli można się też porozciągać.
1: Tak, porozciągać, zadbać o swoją kulturę fizyczną.
0: Może ja się wyprostuję, bo tak garbię się trochę.
1: Także tutaj jak najbardziej zapraszamy na te nasze przedsięwzięcia też dla dorosłych. Postaramy się ich realizować więcej, przy czym tak jak wspominałem, zajęcia mamy do 21:00 i mamy duże obłożenie sal. Nasz budynek po remoncie stwarza więcej możliwości, ale też niektóre zajęcia musimy prowadzić poza budynkiem, ponieważ się nie mieścimy w naszych salach tanecznych na przykład. Jeszcze musimy godzić salę widowiskową między kinem, teatrem i innymi wydarzeniami, ponieważ mamy tylko jedną salę i to też nie jest łatwe. Kolejnym wyzwaniem jest tworzenie budżetu, właściwie praca nad tym budżetem, ponieważ Niżańskie Centrum Kultury, poza tym, że dostaje środki z puli miejskiej, to też prowadzi działalność gospodarczą i czy to poprzez kino, czy poprzez galerie sprzedaży sztuki, ponieważ w Centrum Historii i Tradycji prowadzimy galerie, o której nie wspominałem, ale to jest to bardzo ciekawe miejsce. Fakt, że przychody są z tego niewielkie, ale dla nas olbrzymią satysfakcją jest to, jak obrazy naszych artystów lokalnych, czy rękodzielników, czy to są rzeźby, czy to są znakomite ubrania z artystycznymi wzorami z filcu, sprzedają się i tutaj też staramy się poprzez tą galerię off, dlatego że znajdują się w oficynie, staramy się troszeczkę zarabiać, działalność wydawnicza, sprzedajemy nasze publikacje.
0: Jakie publikacje?
1: Niżański zeszyt historyczny, dwa wydania i też książka o niżańskich sokołach autorstwa pani Karoliny Kutyły. Tutaj też prowadzimy ją w sprzedaży, czy Zaryc Ciejów Niska też można u nas kupić, ale też prowadzimy działalność usługową, pomagamy przy organizacji imprez innym podmiotom, czy dajemy nagłośnienie na szynach akustyk Dominik Maślach wraz z pracownikiem technicznym Radkiem Koskiem też jeżdżą i obsługują wydarzenia i z tego też mamy pewne przychody wynajęcia sal. W naszym budynku też staramy się, żeby właśnie generować jak najwięcej środków po to, aby wykorzystywać je w naszej działalności, żeby dawać naszym mieszkańcom jak najwięcej z tego budynku i z siebie. Także ta walka o pieniążki nie jest łatwa. Jeszcze projekty wnioskujemy o różne granty i...
0: Dobrze, to może teraz przejdźmy do takiej sfery marzeń. Gdyby mógł pan zaprosić do Niska dowolnego artystę lub artystów, a może jakieś zespoły, to kto by to był i dlaczego?
1: Teraz mnie pani rozmarzyła. Rozmarzyłem się i tak...
0: Taki był zamysł.
1: Dla naszych mieszkańców chcielibyśmy zrobić piękny jubileusz naszego kina, zaprosić znakomitych aktorów. Jan Englert, Więckiewicz, Frycz. No, byłoby świetnie, jakbyśmy dla młodych Borys Szyc. Myślę, żeby takie spotkanie było z dużym zainteresowaniem dla naszych mieszkańców. Były też olbrzymią nobilitacją. Kto wie, może spróbujemy, może uda nam się. A scena, koncerty. Kiedyś mocno musieliśmy zaprosić Corteza, ponieważ jest tutaj z naszego regionu i może by... Liczymy, że się nam uda. Kiedyś marzyliśmy, żeby zaprosić Waglewskiego i Waglewski przyjechał. Dlatego Cortez, może Mrozu. No, tacy artyści, którzy byliby takim magnesem dla naszych młodych mieszkańców, na których nam zależy. No, byłoby pięknie.
0: Co chciałby pan przekazać mieszkańcom Niska i okolic i generalnie słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli okazji odwiedzić Niżańskiego Centrum Kultury?
1: Zapraszamy serdecznie po to, aby zagłębić się w tą naszą historię i zobaczyć, jak nad nią pracujemy i staramy się przekazać ją mieszkańcom, ale też osobom odwiedzającym, ponieważ w naszym przekonaniu to, że my kultywujemy tą historię, nie zapominamy, staramy się wyciągać z niej jak najwięcej i ją przedstawiać w sposób atrakcyjny. Nawet w widowiskach, pracując z dziećmi i młodzieżą, odwołujemy się do historii miasta niejednokrotnie. To, że chcemy pokazać, że w każdej miejscowości, mniejszym, większym miasteczku, ta historia może nas zafascynować. Odwiedzający nasze centrum chcielibyśmy właśnie zainteresować tym, jakie było Nisko, jakie było Centrum Kultury, choć w starym budynku, a historia ma niedługą, bo to lata 90. powstanie tych domów kultury. No to tutaj polecałbym serdecznie i zapoznanie się z naszymi artystami, naszymi świetnymi malarzami, Ela Bukurban, Paulina Kara. To na takim naszym małym miasteczku mamy wielu, wielu wielkich ludzi związanych z naszą małą kulturą. Małą, ale zarazem też jakże interesującą i nierzadko inspirującą.
2: Północne Podkarpacie skrywa niespodzianki, których nie spodziewa się przeciętny turysta. Od majestatycznych żubrów w Lasach Janowskich po łosie, które od czasu do czasu pojawiają się w zaskakujących miejscach. W okolicach Stalowej Woli i Niska nie brakuje jednak atrakcji także poza dużymi ssakami. Liczne stawy, rzeki i mokradła przyciągają różnorodne ptaki, w tym gatunki rzadkie. Więcej o przyrodzie północnego Podkarpacia opowiedział mi pan Janusz Wepsięć, prezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników.
0: Jak wygląda fauna Podkarpacia, ale w tej jego północnej części? Chyba nie spotkamy tam misiów, prawda?
3: Tak, niedźwiedzi nie spotkamy, ale już z żubrami może być inna historia, bo przecież Lasy Janowskie, które tak jakby wchodzą w skład tutaj tej północnej części, no to przecież żubry od kilku lat są w Lasach Janowskich, także te największe nasze zwierzęta też występują. Oczywiście częściej zobaczymy w naszych lasach jelenie.
0: Łosie na przykład.
3: I łosie, czyli te największe z jeleniowatych, a łoś jest zwierzęciem wędrownym, więc możemy go spotkać czasami w bardzo dziwnych miejscach, takich nieoczywistych, bo łoś po prostu sobie idzie tam, gdzie jemu pasuje. Oczywiście one mają też swoje korytarze ekologiczne i to często zakodowane od stuleci i dążą, czy przemierzają pewne obszary, pomimo tego, że my ludzie gdzieś tam wybudowaliśmy drogę, domy, postawiliśmy ogrodzenie, to one po prostu no, wręcz na siłę będą próbowały pokonać tą trasę, bo tak ich do tego wiedzie instynkt. Ale takie są właśnie łosie. Natomiast również na naszym obszarze możemy obserwować kolejne piękne zwierzęta. To są jelenie. I mogę tu wspomnieć okolice Bud Stalowskich. Coroczne piękne rykowiska. Wspaniały spektakl przyrodniczy, na który zjeżdżają przyrodnicy, fotografowie nie tylko z Podkarpacia, ale z różnych części Polski. Bo koncentracja tych byków w okresie jesiennym, czyli wrzesień, październik, kiedy samce zabiegają o względy łań, ryczą majestatycznie i czasami dochodzi również do potyczek, demonstrując swoje wspaniałe poroże. No to jest spektakl, który warto chociaż raz w życiu zobaczyć. No my mamy to szczęście, że możemy co roku oglądać te spektakle, słuchać i podziwiać te piękne zwierzęta, więc myślę, że tutaj jeleń będzie takim też naszym no, takim symbolem. Ale nie tylko, bo przecież mamy stawy, liczne stawy hodowlane. W Budach Stalowskich w Grębowie jest duży zbiornik, przecież teraz w Tarnobrzegu, jako jezioro tarnobrzeskie, rzeka Wisła. No to jest, to są miejsca, w których znowu możemy spotykać liczne gatunki ptaków. I tam w Eldorado dla ornitologów z pewnością jest nieograniczone, bo gatunków mamy bardzo dużo i sprawne oko przy pomocy jeszcze lornetki czy lunety, no naprawdę można tych ptaków przeróżnych na naszym terenie zobaczyć, również z takimi rzadkościami jak bielik, jak bocian czarny, czy orlik krzykliwy.
0: Dobrze, no to tutaj mówiliśmy sobie o takich gatunkach zwierząt, które zamieszkują nasze lasy, zarówno w tej północnej, jak i południowej części naszego województwa. A które gatunki albo ekosystemy są dzisiaj najbardziej zagrożone?
3: Trudne pytanie, bo wiele tych niestety ekosystemów jest zagrożonych, począwszy od takiego charakteru rolniczego, gdzie ja pamiętam jeszcze jak młody chłopak łąki uprawiane w taki sposób tradycyjny, gdzie się krówka wypasała, gdzie siano było w większości ręcznie jeszcze zbierane, często były łąki podmokłe, gdzie na wiosnę stała woda, a jak jest woda, to jest i życie. Na takich łąkach bardzo często mogliśmy spotykać czajki, mogliśmy spotykać duże stada kuropatw, skowronki. No niestety z biegiem lat te środowiska się zmieniły i ustąpiły również te gatunki. Już nie widać czajek, już nie widać tak licznych populacji kuropatwy. To niestety jest konsekwencja braku wody w środowisku, również zmian w rolnictwie, bo z jednej strony rolnictwo idzie do przodu i coraz bardziej jest zmechanizowane, a z drugiej strony obszary, które są nieuprawiane, są zdominowane przez gatunki obce. Choćby tutaj nawodź kanadyjska, która jest no, rośliną niezwykle ekspansywną, potrafi zdominować całe siedliska, zdusić, można powiedzieć, te rośliny, które występowały tam kiedyś naturalnie i często tracą już swój charakter. Łąki świeże, łąki wilgotne z wieloma gatunkami wskaźnikowymi, które je reprezentowały, czyli te piękne, ukwiecone nasze polskie łąki, często ustępują jednogatunkowej połaci na włoci kanadyjskiej, która też pięknie kwitnie na żółto, jest miododajna i tam pszczół pewnie wiele spotkamy, ale nie spotkamy już tych licznych gatunków zwierząt, które powiedzmy te 20-30 lat temu jeszcze tutaj występowały. Także tutaj to na pewno te siedliska rolnicze się zmieniają, ale ale woda to nie tylko łąki, nie tylko pastwiska, ale też i lasy, i torfowiska, i ta woda jednak tutaj jest kluczowa dla praktycznie każdego siedliska i środowiska, więc wszystkie ekosystemy związane z wodą, no można tutaj mówić, że są w pewnym stopniu zagrożone i one powinny być kluczowe nie tylko dla nas przyrodników, ale i dla samorządowców i dla osób decyzyjnych, które mają wpływ na ochronę. Melioracja wszechobecna doprowadziła do utraty wielu takich cennych obszarów. Mówi się dużo o retencjonowaniu wody. Trochę mniej się w tym niestety zakresie robi. Czasami się nie pozwala pewnym procesom tak jakby naturalnie odtwarzać, bo przecież mamy wielkiego sprzymierzeńca w przyrodzie. Jest to bóbr, który tworzy w sposób naturalny tamy i zatrzymuje tą wodę w środowisku, retencjonuje tą wodę, można powiedzieć, za darmo. Nie musimy tworzyć milionowych projektów, czy projektów wartych miliony złotych, lać betonu, tylko pozwolić bobrom na swobodne działanie. Ale to się też nie wszędzie udaje, bo wiadomo, że interes człowieka często jest w konflikcie z tym, co bóbr robi. No bo bóbr nie wie, jakie tam człowiek ma plany, że chciał tutaj mieć łąkę, a tam chciał mieć pola, a tu chciał mieć las, no a bóbr przyszedł i ściął drzewo, zalał.
0: I zrobił swoje.
3: I zrobił swoje. No takie są jego prawa i chyba ciężko będzie zrozumieć naszego podejścia do życia. No i pytanie, no, kto bardziej tutaj będzie, kto będzie mądrzejszy i kto się będzie od kogo uczył w pewnych kwestiach, choćby tych przyrodniczych.
0: Dobrze, no to znamy już takie największe zagrożenia dla przyrody podkarpackiej, a teraz chciałabym przejść do wyzwań, które stoją też przed Podkarpackim Towarzystwem Przyrodników w codziennej działalności. Właśnie jakie działania może planujecie, aby skuteczniej chronić przyrodę i może zwiększać tę świadomość społeczną na temat ochrony przyrody?
3: Będziemy chcieli kontynuować nasze działania ukierunkowane na czynnej ochronie przyrody, czyli doprowadzenie do tworzenia kolejnych form ochrony. Te wnioski, które zostały już złożone do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, no mamy nadzieję, że będą sfinalizowane pozytywnie. Są obszary, na którymi powiedzmy pracujemy, bo robimy inwentaryzację przyrodniczą w terenie, na kolejnym pięknym, bardzo mocno uwilgotnionym, tak to powiedzmy, obszarze, gdzie bardzo dużo wody się retencjonuje i jest to kolejne miejsce, które chcielibyśmy chronić, żeby tej wody w środowisku zatrzymać. Na pewno będziemy chcieli też prowadzić szeroką edukację przyrodniczą i te zadania, które już realizowaliśmy, sprawdziły się, dalej będziemy chcieli kontynuować, czyli tutaj ta edukacja w zakresie ptaków dziuplastych, starych drzew, ich roli i funkcji w środowisku, ale również można powiedzieć obrazowo planujemy w najbliższym czasie wystawę fotograficzną. Troszkę można powiedzieć kontrowersyjnym temacie, bo będzie poświęcona zwierzętom, które zginęły na drogach i zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do fotografii przyrodniczych, gdzie pokazuje się piękno przyrody, piękne krajobrazy, piękne gatunki, ale musimy też mieć świadomość, że każdego dnia przejeżdżając ulicami, drogami spotykamy niestety też często martwe zwierzęta. To w wyniku różnych kolizji drogowych, których się często nie da uniknąć, ale w pewnym sensie chcemy też na ten problem zwrócić uwagę przede wszystkim młodym kierowcom, którzy będą wkrótce przechodzić egzaminy i zdobywać prawo jazdy, żeby wiedzieli, że staną się uczestnikami ruchu drogowego, są odpowiedzialni nie tylko za siebie i innych uczestników ruchu drogowego, ale też tych innych istot, zwierząt, które często świadomie lub nieświadomie przemierzają te nasze, czy przecinają te nasze drogi. I to są od tych najmniejszych, od płazów, przez różne ssaki, te większe, bo są przecież jeleniowate, które często mogą spowodować spore też i stratę i zagrożenie podczas takiej kolizji. Więc tutaj będziemy chcieli na pewno w takim zakresie uświadamiać. Będziemy chcieli również wydać album poświęcony zespołowi przyrodniczo-krajobrazowemu Lasy, Zwierzyniec i Jasień, pokazując czy podsumowując te nasze działania i pokazując piękno i ciekawą historię tych lasów w albumie takim promocyjnym, który w pewnym sensie może się stać taką fajną wizytówką również dla miasta Tarnobrzega i taką marką i promocją. No ale cóż, mogę jeszcze na koniec wspomnieć o tym, że na przestrzeni tych naszych lat, naszej działalności i pewnych osiągnięć, które udało nam się tutaj zrealizować, bo powołanie tych 330 pomników przyrody, utworzenie użytku ekologicznego, czy powołanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego nie byłoby możliwe, gdyby nie głos radnych, nie uchwały, które oni przyjęli. Więc tutaj chciałem zwrócić uwagę na dobrą współpracę z samorządami i tutaj też możemy się chyba pochwalić w skali takiej krajowej taką dobrą, merytoryczną współpracą z samorządowcami, gdzie my staramy się w sposób merytoryczny przedstawiać nasze pomysły, jakieś racje, do których się odnosimy, do poszczególnych elementów, i samorządy, które w sposób rzeczowy podchodzą też do tego, aby te obszary chronić. I to jest, myślę, taki najlepszy chyba dowód na to, że kompromis w ochronie przyrody może być osiągnięty, bo często słyszymy o konfliktach, często słyszymy o tych przysłowiowych ptaszkach czy żabkach, które gdzieś tam blokują jakąś inwestycję. Nie chciałbym wchodzić tutaj, bo to pewnie też i różne grupy działają z różnych może i pobudek, tak to możemy też nazwać, ale z mojego doświadczenia, z doświadczenia naszego stowarzyszenia wiemy, że merytoryczna rozmowa rzeczowa na pewno dużo więcej wniesie i dużo większy efekt przyniesie, bo jesteśmy tego przykładem, bo te liczby same mówią za siebie. Tego by się nie udało, gdybyśmy chcieli, nie wiem, nazwijmy to wojować z samorządowcami, czy kogoś w jakiś sposób szantażować, to nic byśmy nie osiągnęli. A tutaj nie chodzi, że o prestiż stowarzyszenia, tylko o to, aby pewne obszary były chronione dla całego społeczeństwa. Nie tylko dla grupy przyrodników, ale dla wszystkich mieszkańców, którzy z tego korzystają w sposób pośredni albo bezpośredni, bo jesteśmy jednak częścią tego środowiska, my ludzie, i musimy być tego świadomi jak najbardziej. Dlatego dążmy do tego, aby w sposób merytoryczny zabiegać o to, aby ta nasza podkarpacka przyroda jest piękna i dalej pozostała piękna i jak najwięcej tych cennych obszarów przetrwało jak najdłużej.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy